Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. W tym czasie modlitw o urodzaje i za kraje głodujące na nowo odkrywamy, że paschalne misterium Chrystusa obejmuje nie tylko nas, ale cały wszechświat, który doświadcza tajemniczego wyzwolenia i odnowienia. Dlatego kiedy spotykamy się na uobecnieniu zbawiennego misterium Chrystusa, zwracamy się z prośbami, aby nasza praca przynosiła obfite plony, aby to, co przekształcamy przez swoją pracę, stało się urodzajne dzięki łasce zmartwychwstałego Chrystusa. A modlić się będziemy w tej mszy świętej, polecając Bożemu miłosierdziu zmarłą Elżbietę Ksykiewicz w piątą rocznicę jej śmierci, prosząc dla niej o łaskę nieba. Abyśmy godnie przeżyli tę Eucharystię, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Panie Jezu, który przez Twoją śmierć odkupiłeś nas od grzechów, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przez Twoje zmartwychwstanie odnowiłeś cały wszechświat, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który przez wniebowstąpienie wprowadziłeś nas do chwały Twego Królestwa, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym, zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Tłum Filipian zwrócił się przeciwko Pawłowi i Sylasowi, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi więzienia, aby ich dobrze pilnował. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby. O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu, a więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Gdy strażnik więzienia zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy, krzyknął Paweł na cały głos. Wtedy tamten zażądał światła, wskoczył do lochu i przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa. A wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, aby się zbawić? Uwierz Pana Jezusa, odpowiedzieli mu, a zbawisz siebie i swój dom. Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich ze sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. Wprowadził ich też do swego mieszkania, zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu. Oto słowo Boże.

0: z wami słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę. Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie, o sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze, Ewangelia mówi nam o pożegnaniu Mistrza ze swoimi uczniami. Ale to nie jest chwila, w której dokonuje się definitywne rozstanie, swoiste zakończenie dzieła, które teraz pozostaje zostawione czy osierocone. Ze strony Jezusa padają słowa: pożyteczne jest dla was moje odejście. I dotyczą one tak odejścia Chrystusa przez mękę, jak i jego odejścia przez niebowstąpienie. Jezus wyjaśnia, że musi odejść, aby mógł przyjść Duch Pocieszyciel. Duch Święty, trzecia osoba Trójcy Świętej, to osobowa miłość Ojca i Syna. Kiedy wstępuje do naszych serc, czyni nas jedno z Jezusem. Chrystus wtedy żyje w nas, a my w Nim. Duch prawdy objawia światu Jezusa, Bożego Syna. Aby pozwolić Duchowi Świętemu działać w nas, potrzeba odwagi przyjęcia całej prawdy o sobie. On jest Duchem prawdy, przekonywującym nas o grzechu. Największy grzech to odrzucenie Syna, niewiara w Chrystusa. Ważna jest misja Ducha Świętego. On poucza nas, jak się modlić, wartościować świat, patrzeć na zło. Nic bez Niego się nie uczyni, bo ugrzęźnie się w ciemnościach. Święty Paweł doświadczył Bożej interwencji na modlitwie. Był zjednoczony z Bogiem przez szczerą modlitwę w środku nocy. Bóg uwolnił nie tylko tego, który ma w sobie parakleta, ale uratował człowieka służącego ciemnością, strażnika więzienia, który wyprowadził Pawła i Sylasa na zewnątrz. Strażnik nawrócił się i przyjął do swojego życia Ducha Świętego. Czy w swoim życiu staram się żyć w zgodzie z Duchem Świętym? Czy słucham Jego natchnień? Czy proszę o potrzebne dary? Duch nie będzie nas przekonywał o jakiejś abstrakcyjnej prawdzie, ale będzie nas prowadził do prawdy, którą jest sam Jezus. Bez obecności Ducha nie potrafimy uwierzyć w Tego, który dobrowolnie wydał się za nasze grzechy, nie opierając się złu, ale pozwalając się zniszczyć. Amen. Błagajmy Boga, który jest Stwórcą i Panem całego Wszechświata, aby wejrzał łaskawie na nasze prośby.
1: Módlmy się o niezachwianą wiarę dla wszystkich chrześcijan. Ciebie prosimy. Módlmy się o roztropność dla wszystkich decydujących w społeczeństwie o podziale dóbr. Ciebie prosimy. Módlmy się o łaskę odrodzenia w wodach chrztu dla katechumenów. Ciebie prosimy. Módlmy się o napełnienie darami Ducha Świętego dla młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania. Ciebie prosimy.

0: Ciebie prosimy. I módlmy się o dobre owoce podejmowanej przez nas pracy zawodowej i nauki. Ciebie prosimy.
1: Wszechmogący Boże, przyjdź nam z pomocą i spraw, aby misterium paschalne przemieniało nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Módlcie się, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, spraw, abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej ofiary. Niech nieustanne działanie łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu dopełnił On ofiary Starego Przymierza. Oddając się za nasze zbawienie, sam stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymny ku Twojej chwale nieustannie, wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w Twoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, wysłuchaj nasze modlitwy, aby udział w tajemnicy odkupienia przyniósł nam pomoc w życiu doczesnym i wyjednał nam wieczną radość przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Jest w pół do siódmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek drogi uwaga kierowcy po kolizji dwóch ciężarówek między węzłami Łódź Północ a Łowicz. Zablokowana jest jezdnia S2 w kierunku Warszawy. Uszkodzone zostały zbiorniki z rozpuszczalnikiem. Na miejscu pracują strażacy. Do zdarzenia doszło w pobliżu miejscowości Wola Lubiankowska. Nikomu nic się nie stało. Zablokowano ruch na autostradzie w stronę stolicy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. W wiadomościach Rosja, która wznowiła ataki po zawieszeniu broni, w nocy skierowała drony na Kijów, ale też na Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń. Według doniesień ucierpiały obwody Sumski na północy i Mikołajowski na południu. Obowiązujące od soboty zawieszenie broni wygasło tej nocy. W tym czasie Rosja i Ukraina oskarżały się wzajemnie o liczne naruszenia rozejmu. Wielka feta na ulicach Barcelony. Piłkarze Dumy Katalonii przejechali odkrytym autokarem i razem z kibicami świętowali zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii. Gwiazdami świętowania okazali się Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, którzy siedzieli na dachu autokaru i przez kilka godzin zabawiali z niego kibiców Barsy.
2: Wiadomości Radia Plus Radom. Radosław Mizera. Rycerze Kolumba z Radomia zbierają pieniądze na budowę grobu dziecka utraconego. Pomnik stanie na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego. Ksiądz Gabriel Marciniak, proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej w Radomiu.
3: Cegiełki mamy już wydrukowane, znajdują się w parafii Matki Bożej Bolesnej, ale też w najbliższym czasie będziemy chcieli, żeby rycerze Kolumba w radach, parafiach, gdzie są te rady, robili zbiórki, rozprowadzali, że proboszczowie mogą od nas odebrać, wyłożyć z siebie w kościołach. Będziemy chcieli też być obecni w nocnej pielgrzymce kobiet do Błotnicy i tam te cegiełki też rozdawać, tak żeby jak najwięcej osób wiedziało, że ten pomnik powstaje.
2: Rycerze Kolumba od dłuższego czasu sprawują opiekę nad miejscami pochówku dzieci nienarodzonych. Groby te znajdują się na cmentarzu komunalnym na Fierleju. W ostatnim czasie odnowiono wiele krzyży, zamontowano też tabliczki informacyjne. Połowa maja to okres tak zwanych zimnych ogrodników i zimnej Zośki, którego obawiają się przede wszystkim działkowcy, sadownicy i rolnicy. Ci drudzy z mrozkami walczą już od dłuższego czasu. Tomasz Bankiewicz prowadzi 36-hektarowe gospodarstwo sadownicze, które ma rozwinięty system nawodnieniowy, dzięki któremu można uchronić kwiaty przed zamarznięciem nawet do minus 7 stopni Celsjusza.
4: Na 1 hektar sadu wylewamy około 30 metrów sześciennych wody na godzinę, tworząc sztuczny deszcz, taki drobny kapuśniaczek. I w ten sposób chronimy sad.
2: A co jeśli nie mamy takiego systemu? O tym ogrodnik Marcin Wiosna.
5: Powinniśmy również pamiętać, żeby przed tymi zimnymi dniami troszkę mocniej rośliny podlać.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: I patrzymy na zegarek. Za 25 minut będzie godzina 7.
7: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
6: Tomek Waloszczyk.
7: A o czym myśli Tomek od samego rana?
6: Ciąg dalszy sagi będzie za chwilę. Czyli minister Ziobro w USA.
7: To teraz wódka suflera i takie tango.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Zbigniew Ziobro zmienił miejsce zameldowania, chociaż instytucji formalnego zameldowania w Stanach nie ma. Pytanie, które postawili wszyscy, jak to się stało, że wjechał do USA? Odpowiedź przyszła szybko. Były minister zameldował się na liście płac jednej ze stacji telewizyjnych, wykorzystał więc wizę dziennikarską. Możemy powiedzieć tylko jedno, witamy w zawodzie. Na początku będzie trudno, zamiast sądami przez ON, będzie trzeba zająć się ulicznymi sądami przez ON. Nie będzie już montowania koalicji, ale może trzeba będzie zmontować jakiś materiał, ale wkrótce zaczną pana wysyłać na nagrania jakiejś wypowiedzi znanego polityka. No i tu ujawnia się korzyść dla Polski, bo przecież komu jak komu, ale korespondentowi Ziobrze prezydent Trump na pewno zawsze udzieli odpowiedzi. No i odchodzi to wieczne pytanie, gdzie jest poszukiwany minister? Ano przed kamerą. Już wkrótce reporter Ziobro z mikrofonem przeprowadzi wywiad z poszukiwanym politykiem. Wystarczy, że dojdzie do siebie.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Już 17 maja Nadleśnictwo Radom zaprasza do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego imienia redaktora Andrzeja Zalewskiego w Jedni Letnisku na 25. Święto Polskiej Niezapominajki. W programie aktywności sportowe na świeżym powietrzu, występy zespołów, marsz Nordic Walking, wystawy, warsztaty oraz jarmark rękodzieła. O 14.00 występ gwiazdy zespół Poparzeni Kawą 3. Nie przegap dobrej zabawy blisko natury. Święto Polskiej Niezapominajki już 17 maja w Jedni Letnisku.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Magda Gliszczyńska.

0: Don't Stop Me Now, no ale każdą piosenkę trzeba kiedyś zatrzymać, znaczy ona sama zbliża się ku końcowi. Po to, by opowiedzieć teraz, co wydarzyło się 12 maja.
1: A to była historia dopiero i to nie jedna, o czym Artur Moczarski już teraz.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 12 maja 1364 roku król Kazimierz Wielki ogłosił akt fundacyjny Akademii Krakowskiej, najstarszej polskiej uczelni. Tego dnia w roku 1935 zmarł Józef Piłsudski, a 12 maja 1260 roku do wieczności odeszła Juta z Bielczyn, zwana także Jutą z Chełmży lub Jutą von Sangerhausen. Tak ją nazywano, bo urodziła się w książęcym rodzie w Turyngii i wyszła za obywatela Sangerhausen. Miała tylko 20 lat i była już matką, gdy mąż zginął podczas wyprawy do Ziemi Świętej. Gdy zabezpieczyła byt dorastającym dzieciom, oddała resztę majątku potrzebującym, a sama zaczęła wieść życie żebraczki. Zajmowała się też trędowatymi. A jak trafiła na nasze tereny? Otóż jeden z członków rodziny męża został wielkim mistrzem krzyżackim i znając żarliwość Juty, zaprosił ją do wsparcia rycerzy przez modlitwę i poradę duchową. Zamieszkała więc w opuszczonej chacie rybackiej w Bielczynach. Do Chełmży przychodziła na mszę świętą, jak głosi legenda, chodząc po wodzie. Później pomagała chorym na trąd i ubogim, również w szpitalu świętego Jerzego. Pochowano ją w chełmżyńskiej świątyni, a do jej grobu podążały liczne pielgrzymki. 20 maja 1984 roku biskup chełmiński Marian Przykucki oficjalnie ogłosił błogosławioną Jutę patronką dzieł miłosierdzia diecezji chełmińskiej.

0: która to godzina? Która?
1: No, na pewno nie do wypicia, chyba że kawy albo herbaty.
0: No absolutnie, ale tak dokładnie. To za 2 minuty godzina 7. Podobno znalazłem taki mem, chociaż szukałem informacji w internecie. To jest news sprzed kilku lat. Ale mem powstał teraz. Podobno wielu młodych ludzi w Wielkiej Brytanii ma problem z odczytywaniem analogowych zegarów, czyli takich ze wskazówkami. Dlatego szkoły podobno zdejmują je ze ściany.
1: Łatwiej, bo od razu po wskazówkach widzisz. Nawet nie musisz patrzeć, co tam cyferki jakie
0: pokazują. No tak, bo są takie zegary bez cyferek. I no. Chociaż ktoś czasem domyśli, czy jest trzecia, czy czwarta. W każdym razie, za 2 minuty godzina 7, wy napiszcie do nas, z jakich wy zegarów, na jakich zegarach sprawdzacie rano najczęściej godzinę, gdy się spieszycie.
1: To prawda. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody.
2: Reklama.
3: Już 17 maja Nadleśnictwo Radom zaprasza do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego imienia redaktora Andrzeja Zalewskiego w Jedni Letnisku na 25. Święto Polskiej Niezapominajki. W programie aktywności sportowe na świeżym powietrzu, występy zespołów, marsz Nordic Walking, wystawy, warsztaty oraz jarmark rękodzieła. O 14.00 występ gwiazdy, zespół Poparzeni Kawą 3. Nie przegap dobrej zabawy blisko natury. Święto Polskiej Niezapominajki już 17 maja w Jedni Letnisku.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.
9: Autopromocja.

0: Radio Plus Radom.
1: Jest ruch prokuratury, śledczy zwrócą się do Amerykanów o wydanie Zbigniewa Ziobry. Co na to obrońca byłego ministra? Dziś taniej na stacjach paliw, znamy nowe maksymalne ceny, o szczegółach za chwilę. Skorzystają obie strony, dzieci z rodzin zastępczych w Sosnowcu wyprowadzą na spacer psy ze schroniska. Minęła siódma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wniosek o ekstradycję może być złożony dopiero po prawomocnym wyroku w sprawie aresztowania, przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski. Tymczasem prokuratura informuje, że zamierza zwrócić się do USA o wydanie byłego ministra na podstawie umowy z tamtejszym wymiarem sprawiedliwości. Nasz reporter Mateusz Chłystun śledzi sprawę. Powiedz, kiedy realnie może zapaść decyzja w tej sprawie?
2: Jak przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry, nie wcześniej niż we wrześniu, bo wtedy sąd ma rozpoznać zażalenie obrońców polityka na wydany wcześniej nakaz jego tymczasowego aresztowania. Według obrony dopiero prawomocne orzeczenie kolejnej instancji będzie podstawą do wniosku o ekstradycję. Na tym jednak nie koniec. Do sądu trafiło też inne zażalenie złożone przez obrońców po tym, gdy sąd odmówił im zawieszenia postępowania w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania. Według śledczych to jednak nie opóźni procedury.
3: To jest postępowanie wpadkowe, które może się toczyć i nie powinno mieć żadnego znaczenia dla rozpoznania naszego wniosku o wydanie ENA.
2: Wyjaśniał rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak. Nawet jeśli śledczy złożą wniosek o ekstradycję, to jak słyszymy, do jego realizacji może minąć jeszcze wiele miesięcy.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Dziś tańsze tankowanie, znamy nowe ceny maksymalne paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30, to spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93, czyli o 10 groszy mniej niż wczoraj. Z tym tematem Michał Skolimowski. Rządowy pakiet CPN obowiązuje do piątku. Będzie przedłużony?
4: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Sytuacja cały czas jest niestabilna. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran. Baryłka ropy Brent kosztuje około $105.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Ostatni pasażerowie wycieczkowca, na którym wykryto zakażenie hantawirusem, opuścili jednostkę u wybrzeży Teneryfy. Statek wróci teraz do swojego macierzystego portu w Holandii. Wszyscy ewakuowani na ląd specjalnymi lotami wrócili do swoich krajów. Część załogi z polskim kapitanem Janem Dobrogowskim przybędzie do portu w Rotterdamie za około 5 dni. Tam statek zostanie poddany dezynfekcji. Polski kapitan opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie. Nie wyobrażam sobie żeglowania w takich okolicznościach z lepszym zespołem ludzi, zarówno gości, jak i załogi. Co najważniejsze, nasze myśli są z tymi, których już nie ma z nami. Niezależnie co powiem, to nic nie załagodzi tej straty, ale chciałbym, abyście wiedzieli, że są z nami każdego dnia w naszych sercach i myślach. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, a u 6 z nich potwierdzono zakażenie wirusem. Zmarła para Holendrów i obywatel Niemiec.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nauczą się odpowiedzialności, a czworonogi dostaną uwagę i serce. W Sosnowcu dzieci z rodzin zastępczych będą wyprowadzać psy ze schroniska.
5: Dzieci będą pod opieką wolontariuszy spacerować z tymi zwierzakami, opiekować się nimi, wyprowadzać, czesać, uczyć podstawowych komend.
1: Mówi Aleksandra Szczęśniak ze Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na Dom. To forma terapii dla dzieci, często po przejściach.
6: Zaczynamy się otwierać, opowiadamy swoje historie. Zwierzęta nas współodczuwają, przyjdą, przytulą się swoim byciem, tym spojrzeniem w oczy. Po prostu mówią, że one są. I tak naprawdę możemy leczyć swoje zranienia, też szeroko pojęte traumy.
1: Tłumaczy psychoterapeutka Barbara Prusinowska-Opalska. Teraz pieczą zastępczą w Sosnowcu objętych jest ponad 400 dzieci. Ile zdecyduje się na spacer z psem, okaże się pod koniec maja. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
7: Dużo deszczu będzie dzisiaj, padać będzie przez pół dnia. Będzie dosyć chłodno, bo zaledwie 13 stopni Celsjusza. Kolejna dawka opadów prognozowana jest od piątku do poniedziałku. Ciśnienie wynosi 997 hektopaskali. I na koniec zaglądamy do Księgi Przysłów Ludowych. Żegdy słoneczko przed serwacem. Ciepło już dogrzewa, po serwacem szron pokryje i kwiaty, i drzewa. Chyba się nie sprawdzi.
0: Kto rano w wstaje. Poranek z Radiem Plus.
8: To my o poranku. Wtorek, przypominamy, jest, gdyby ktoś jeszcze był tak zaspany, że nie wiedział, który dzień tygodnia.
9: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
8: Tomek Waloszczyk.
9: Zapraszamy do dziewiątej. Łapiemy byka za rogi, Fernando, za rogi chciałam powiedzieć, nie za rok.
8: Za rogiem.
9: Za rogiem też można złapać kogoś. Kombi, potem kochać cię za późno na antenie Radia Plus.

0: Grzegorz Skawiński śpiewa "Sensu brak, finał znam". Otóż nie. Finału nie znam jeszcze, ale sensu rzeczywiście trochę brak. Otóż za miesiąc rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No za miesiąc minus jeden dzień, bo to będzie dokładnie 11 czerwca. Meczem Meksyk-RPA rozpoczną się Mistrzostwa. Sensu brak, bo Polski nie ma.
1: No i jak to se brak
0: chcieliśmy
1: sensu?
0: Chcieliśmy zawalać noce i oglądać naszych, nawet jak będą grać te
1: obcy
0: trzy mecze.
1: Obcy będziemy oglądać.
0: No obcy trzy. No dobrze, ale jest jeszcze jeden powód, dla którego sensu brak. Otóż wczoraj ogłoszono kadrę polską, znaczy nie piłkarzy, ale komentatorów. Dariusza Szpakowskiego nie ma.
1: Nie, bez
0: Po raz pierwszy od 40 lat nie jedzie na Mistrzostwa Świata i kto będzie krzyczał, co ty robisz, Argentyno? Może niekoniecznie Argentyno, inna tam Brazylio czy Paragwaju.
1: Miałam taki kiedyś okres w swoim życiu,

0: wygląda te dekady. A kto wie, może tam ktoś zmieni zdanie i na Mistrzostwa Europy wyślą za dwa lata.
1: Chłopaki też dają radę, no ale Dariusz Pakowski to Dariusz Pakowski, koniec, kropka.
0: Dziękujemy.
1: Niestety. Pilawca za chwilę, Sweet Harmony, będzie też John Parr i St. Elmo's Fire.
0: Ja chciałem tylko powiedzieć, że przez ten cały miesiąc, od 11 czerwca, to ja będę bardzo przychodził niewyspany, poproszę kawę na wstępie.
1: Przepraszam cię bardzo, ale muszę cię zmartwić, bo ja będę na urlopie chyba.
0: Nie! Ale... Drodzy Państwo, nie wiem, czy w każdego poranka będę się pojawiał.
1: Ale tylko przez tydzień.
0: Bo ja mogę zaspać czasem.
1: No dobrze, za to jak wrócę, to mi opowiesz, czy emocje były. Za chwilę na naszej antenie Pilawcy, tak jak mówiliśmy, i John Parr.

0: Na jakich zegarach sprawdzacie rano godzinę, gdy się spieszycie? Katarzyna napisała: dzień dobry, ja mam zegarek po mojej świętej pamięci babci, taki na rękę. Często z niego korzystam. No to a trzeba rano założyć, jak człowiek chodzi, się krząta, to rzeczywiście tylko przekręca tu nadgarstek i już ma.
1: Gasia nie po babci, bo na piekarniku sprawdza, robiąc kawę, żeby się obudzić, to tak zagląda na ten piekarnik. A to z piekarnikiem to jest problem, bo ja nigdy nie przestawiam, znaczy zapominam przestawić zimowego na letni i tak dalej.
0: A to ja mam tak w samochodzie.
1: I mrygam mi po innemu.
0: Zawsze zimą mam inny czas niż jest oficjalny. Mam się nie chce przestawiać, a później w latem wszystko wraca do normy, ale co ciekawe, ja pamiętam w zimowym czasie, że on jest godzinę tam do przodu czy do tyłu, a później pamiętam nagle cyk i jest już poprawny.
1: Cudownie.
0: Ciekawe, jakby sobie z moim poradzili. Artur pisze do nas, jest zegarek, tylko on nie w tę stronę się wskazówki idą.
1: Znaczy wskazówki idą normalnie, tylko cyferblat jakiś dziwny.
0: No nie, no to jest to cyferblat odwrotnie jest.
1: No jest odwrotnie.
0: No i wskazówki też nie zgodnie z, jak to się mówi, ze wskazówkami, z ruchem zegara.
1: Pokręcone to wszystko. Ale nie, informacje na antenie Radia Proste już za chwilę. Prognoza pogody też się trochę pokręciła, ale co się dziwić, ogrodnicy idą zimni zresztą.
0: O nie.
1: No i będziemy nucić piosenkę Manamu, wyjątkowo zimny maj. Ale o szczegółach za chwilę.
2: Reklama. Wow, co tak ładnie pachnie. A, to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy? Zdmuchnięty. Drewniany? Przebiało. A temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12. www.kowalczyk.eu.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Autoryzowany dealer Daci, Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
2: Po reklamie.

0: Jest w pół do ósmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sosnowiecki sąd rozpozna dziś zażalenie prokuratury, która domaga się aresztowania 57-latka. Chodzi o podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Mężczyzna wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. 36-letni poseł Lewicy zginął 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Polityka potrącił samochód, gdy jechał rowerem. Kierowca usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Na większości rzek cały czas wyraźne spadki poziomu wody w lasach, zagrożenie pożarowe jest wysokie, m.in. na północy i wschodzie kraju.
1: Choć w najbliższych godzinach miejscami pojawią się opady deszczu oraz burze, poprawa sytuacji będzie jedynie lokalna i chwilowa. Tam, gdzie opady okażą się słabsze, ryzyko rozwoju pożarów nadal pozostanie podwyższone.
0: Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW. Pokaz siły w wykonaniu Igi Świątek. Polska tenisistka nie dała szans Naomi Osace. W meczu czwartej rundy turnieju w Rzymie pokonała utytułowaną Japonkę 6-2, 6-1. Jutro w ćwierćfinale Świątek zmierzy się z Jessicą Pegulą.
2: Wiadomości Radia Plus Radom. Radosław Mizera. Radom jak Radom zdobył punkt w Krakowie i przypieczętował utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Po bezbramkowym remisie z Krakowią w 32 kolejce zieloni mogą być już spokojni o ligowy byt na kolejny sezon. Radomianie od 60 minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Abdulla Tafsoby. Obecnie podopieczni Bruno Baltazara zajmują 8 lokatę z dorobkiem 44 punktów. Do zakończenia sezonu jeszcze 2 mecze domowe z liderem tabeli Lechem Poznań w najbliższą sobotę oraz wyjazdowy z czwartym w Stawce Górnikiem Zabrze 23 maja. Caritas Diecezji Radomskiej poszukuje wolontariuszy w wieku od 20 do 40 lat. Każdy, kto chciałby zaangażować się w zorganizowaną pomoc, może dołączyć do tej ekipy, zachęca Krzysztof Łużwiński, koordynator wolontariatu.
3: Też szykujemy szereg innych rzeczy, takich bonusowych, które też będą wspierać i motywować wolontariuszy do tego, żeby się włączać. W tym momencie rozwijamy hospicjum domowe, dodatkowo też mocno stawiamy na jadłodawstwo. Obajce, też będziemy poszukiwać wolontariuszy. No i oczywiście akcyjne rzeczy, czyli robienie paczek, organizowanie spotkań świątecznych.
2: Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Caritas w zakładce wolontariat.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
2: Dużo deszczu będzie dzisiaj, padać będzie przez pół dnia co najmniej. Będzie dosyć chłodno, bo zaledwie 13 stopni Celsjusza, a ciśnienie wynosi 997 hektopaskali.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Połowa naszego poranka za nami, połowa przed nami, ale pełna atrakcji, między innymi nagrody dla was, drodzy słuchacze, butelki z logiem Radia Plus.
6: No i oczywiście przeboje z nutą nostalgii, za chwilę Pointer Sisters, teraz UB40 i Kings in Town.

0: I'm so excited. Pointer Sisters na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie godzina 8, poranny program Radia Plus, która dostaje. Wiosna idzie, chociaż na razie jej nie poczujemy.
1: Cieplejszy wieje, wiatr.
0: Tak, powieje, ale na razie chłodniejszy wieje. No ale jak już przyjdzie, no to...
1: Znów nam przybyło lat. Tak,
0: co lat przybyło nam? Właśnie
1: przybyło.
0: Nie ubywa, jak jest wiosna. No, czuję się młodziej.
2: Raptem miałaś urodziny, przepraszam, nie złożyłem życzeń, wszystkiego najlepszego.
0: Ale ja wiem, że to mi dobrze życzy, no, tak, nie ma problemu. Dobrze, wracając do wiosny, że jak idzie wiosna, to tam ta przyroda się ożywia, my czasami też się ożywiamy, idziemy na jakiś długi spacer, aż tu nagle raptem szerszenie lata, coś, jakieś takie różne inne rzeczy. Mm-hmm. Ostatnio Kevin Bacon, taki aktor, miał taki przypadek na spacerze, poszedł i rój os na niego napadł. Mm-hmm. Był z córką, córki jakoś nie chciały brać, zrzuciły się raczej na ojca, ale potem córka podobno pięknie odtańczyła paniczny taniec Kevina Bacona, który po prostu wpadł w panikę, no i rzeczywiście odganiał się dosyć gwałtownie.
2: A co one chciały od tego, no od tej znanej postaci?
0: Tak słodko to on nie wygląda znowu. No,
2: nie dosyć, że się za fanami musi odganiać przed fanami, to też przed osami. Przed osami, no. A z tymi szerszeniami to jest tak, że moje dzieciaki tak się boją tych różnych latających miododajnych i innych takich, że no, każdy dla niego to jest szerszeń. Nie, drodzy, tu szerszeń, tam szerszeń, wszędzie szerszeń.
0: No dobrze, no co zrobić jednak. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Pamiętajmy, że jak, no, jak jest rój, to rzeczywiście uciekać, gdzie pieprz rośnie najlepiej do wody, ale jak pojedynczy, no to nie, tam gwałtownie za bardzo nie szaleć. Powącha, popatrzy, odleci.
2: Tak, nie chce nic złego nam zrobić. Za 17 minut będzie godzina 8, a przed nami pytanie przed śniadaniem. Tu się nie będziemy odganiać. Z przyjemnością przyjmiemy wszystkie SMS-y, ale pytanie padnie za jakieś tam 12 minut.
3: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Po reklamie.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Bo w Ameryce to jest tak, że jak się przychodzi do lokalu i się zamawia jakieś danie, na które trzeba poczekać, to najpierw ci przynoszą wodę. I to całymi z bankami od razu nalewają, trzeba pić tam. Nie, że dziękuję, tylko nie zamawiałem, tylko trzeba pić. Ona jest darmowa w większości.
2: To nie tylko w Ameryce tak jest, zauważyłam.
1: No
2: jeszcze bo... jest kilka takich krajów, gdzie, zwłaszcza tych ciepłych, od razu szklanka z wodą.
1: I albo, z lodem czasami.
2: Albo właśnie flakonik ląduje na stoliku.
1: Bo musimy się nawadniać. Pamiętajmy o tym i teraz przy okazji pytanie przed śniadaniem dzisiaj, czy wy też się nawadniacie i w jaki sposób? Czy nosicie taką butelkę cały dzień ze sobą, czy kupujecie
2: jednorazową? Trzeba.
1: Czy do baniaka co chwilę idziecie? Bo w niektórych pracach na korytarzach są takie baniaki, gdzie się można podejść, napić i wodopój.
2: Tak. Na biurkach mają takie wielkie baniaki, bo wiedzą, że to do końca szychty trzeba wypić.
1: Tak? No, nie widziałem.
2: Zajrzyj do dziewczyn na poczcie, to zobaczysz.
1: A,
2: jakie wiadra mają na stole.
1: Jak się nawadniacie i czy się nawadniacie? Napiszcie do nas 691-141-141, a jeżeli chcecie mieć wodę zawsze przy sobie, żeby dwa łyki, jak na przykład w gardle coś się stanie, to my mamy specjalną butelkę Radia Plus.
2: Do zdobycia w pytaniu przed śniadaniem w tym tygodniu za 3,5 minuty 8. Teraz Alize, Mua Lolita w Radiu Plus.

0: Alize na antenie Radia Plus, a nam się już prawie ósma zrobiła na zegarach. To czas, kiedy my na chwilę zamilkniemy, ale Justyna przedstawi najważniejsze wiadomości. Justyna Bienik już za chwilę.
1: Zapraszamy.
2: Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Laboratorium Analiz Medycznych Medica, czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
5: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12, www.kowalczyk.eu. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Powołuje się na poufność danych amerykański Departament Stanu z krótkim komentarzem w sprawie Zbigniewa Ziobry. Decydujące będą najbliższe dni. Żużlowiec z wypadku na gnieźnieńskim stadionie walczy o życie. Na naukę nigdy nie jest za późno, przekonuje 70-letni maturzysta z więzienia w Czarnem. Minęła ósma. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Amerykański Departament Stanu reaguje w sprawie Zbigniewa Ziobry. Polityk, jak wiemy, opuścił Węgry i przebywa teraz w USA. Urząd z reguły nie komentuje publicznie decyzji dotyczących wiz. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy Amerykanie wyjaśnili, w jaki sposób Ziobro dostał się za ocean?
2: Departament Stanu USA nie zaskoczył i odmówił komentarza. Nie chce też wskazać, na podstawie jakiej wizy Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych. Resort powołuje się na poufność danych dotyczących wydawania wiz. Jednocześnie podkreślił, że USA i Polskę łączą bliskie więzi polityczne, gospodarcze i społeczne, zakorzenione w wielowiekowej przyjaźni między naszymi narodami i rządami. No i pewnie na te więzy będzie liczył polski rząd. MSZ zapowiedział, że zwróci się zarówno do USA i Węgier z pytaniami, na jakiej podstawie w sprawie prawnej Ziobro odbył swoją podróż. Adwokat byłego ministra sprawiedliwości już potwierdził, że Ziobro wyjechał na podstawie tzw. paszportu genewskiego.
1: A decyzja Donalda Trumpa może stworzyć problem polskiej prawicy. Tak, umożliwienie Ziobrze przyjazdu do USA, komentuje dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Jak słyszę byłych kolegów Ziobro, którzy naprawdę niechętnie go bronią, ale z jaką zapalczywością muszą to robić, no to widać, że i ta decyzja Trumpa stwarza im problem.
1: Ziobro to też problem dla rządu, głównie dlatego, że ekstradycja to jedyna możliwość dla Polski, by ściągnąć Ziobrę, ocenia z kolei profesor politolog Bartłomiej Biskup.
4: Nie powiedziałbym, że to jest zwycięstwo jakiegoś rządu w walce ze Zbigniewem Ziobro, ale to też nie jest porażka, no bo po prostu Zbigniew Ziobro wykorzystał pewne możliwości, żeby uciec, nie tylko żeby się bronić. Trochę rząd też nie ma, no co ma rząd wysłać? Siły specjalne po Zbigniewa Ziobro.
1: Polska prokuratura chce przedstawić byłemu ministrowi łącznie 26 zarzutów, a to w związku z wielomilionowymi nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Żużlowiec nadal w śpiączce farmakologicznej walczy o życie. To najnowsze informacje ze szpitala po wypadku na stadionie w Gnieźnie. Przypomnijmy, podczas wyścigu zawodnik miejscowego startu Patryk Budniak po zderzeniu z jednym z rywali dosłownie wyleciał w powietrze, uderzyło ogrodzenie i spadł na busa. 19-latek był reanimowany, przeszedł poważną operację kręgosłupa.
5: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki i przed nim jeszcze długa droga.
1: Mówi Zuzanna Pankros ze szpitala imienia Józefa Strusia w Poznaniu i dodaje, że decydujące będą najbliższe dni, a policja ustala, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów. Już 15 osób zakażonych salmonellą w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Gorzowski sanepid nadal bada pobrane próbki od dzieci i nauczycieli. Cały czas nie wiadomo, co jest źródłem bakterii. Teraz doszło 9 nowych przypadków.
6: Żadne z nich nie było hospitalizowane. Nie były te objawy na tyle uciążliwe, że co niektórzy nawet u lekarzy nie byli. Teraz dopiero wykryto w badaniach nosicielstwo.
1: Mówiła Beata Dunal z sanepidu. Przedszkole jest zamknięte, w weekend zostało zdezynfekowane.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Matura nie tylko w szkolnych murach. W zakładzie karnym w Czarnym do egzaminu dojrzałości przystąpił m.in. 70-letni pan Grzegorz.
7: Angielski, tak mi się zdaje, że będę musiał się przygotowywać do poprawki. Ja mam 70 lat i jeszcze mam 6 lat do końca kary i to jest chyba mój ostatni port. Chodziłem na kursy fryzjerskie, ale wciągnęła mnie właśnie atmosfera szkolna. Jak rozmawiam tu z ludźmi, to mówię tak, pamiętaj, przyszedłeś do więzienia i stara się wyjść stąd mądrzejszy.
1: W więzieniu funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego, a w nim liceum ogólnokształcące. Osadzeni mogą też zrobić kursy zawodowe na kucharza, fryzjera, montera zabudowy czy wykończeniowca wnętrz.
8: W tym roku szkolnym było 220 słuchaczy, z czego 48 przystąpi do egzaminu kwalifikacji zawodowej, a 10 słuchaczy podeszło do egzaminu maturalnego.
1: Mówiła Natalia Prach, rzeczniczka więzienia, a to drugi największy zakład karny w Polsce. W tej chwili przebywa tam prawie 1,5 tysiąca osadzonych. To sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.

0: Tapparella, producent minimarkizy okiennej Vegas One. www.tapparella.pl.
1: No i rozpadało się na dobre. Deszcz będzie z nami do godziny 13. W ciągu dnia będzie dosyć chłodno, bo zaledwie 13 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 997 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Tapparella, producent minimarkizy okiennej Vegas One. www.tapparella.pl.
2: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
3: Jak słucham o tych słuchaczach, którzy przystąpili do egzaminu, to nasi słuchacze też mają egzamin za sobą. Dałbym jedno pytanie było i to przed śniadaniem.
4: A rozstrzygnięcie już za chwilę w Radio Plus. Dzień dobry, witajcie we wtorek, 12 maja. Kasia Kozimor.
3: Tomek Waloszczyk, dzień dobry.
4: Do 9 zapraszamy. The Rabbits słuchamy, ale to za chwilę, bo teraz Mother Talking, Brother Louie.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Jako, że rozdajemy butelki z wodą sygnowane Radiem Plus, to pytamy dzisiaj o to, jak i ile pijecie tej wody. Wiesław z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Napisałeś, że woda jest zawsze w zasięgu ręki, ale co jest w zasięgu ręki? Kran, baniak, butelka, jak to jest?
2: Studnia? Powiem, różnie to bywa. W dzbanku, w butelce małej, dużej, musi gdzieś stać koło mnie.
3: Dobrze. Rozumiem, że niegazowana.
2: Niegazowana.
1: Ale wyliczasz sobie, ile to tam tych litrów musisz wypić, bo są różni fachowcy, którzy mówią tyle,
2: liczę,
1: a tyle.
2: Nie liczę, ale ja myślę, że no taką zgrzewkę 6-litrową, 1,5 litra w butelce wypijam dziennie na pewno.
3: Przepraszam.
1: Całą zgrzewkę czy butelkę?
3: Zgrzewkę.
2: Nie, zgrzewkę.
1: O matko.
3: Oj, proszę
2: pana. Naprawdę, od rana do wieczora, zresztą powiem tak, jak jest gorąco, to na pewno tyle. Mhm. No dzisiaj wiadomo, deszcz pada, no to nie będzie tyle, ale...
3: Ale będzie trochę mniej.
2: Tak.
1: Ale najlepsze będzie. Jest to, no że jak już przestanie padać, to Wiesław nam napisał tak trochę w tajemnicy, że się przygotowuje do nawadniania również od zewnątrz, nie do wewnątrz.
2: Tak.
1: Co
2: tak.
1: To będzie?
2: No, będziemy rozkładali basen nareszcie wymarzony, w którym lubię przebywać, i jacuzzi.
3: Rewelacja.
2: Kupiłem dla żony, ale korzystam ja.
3: Dobrze.
1: Dużo jest takich prezentów w życiu dla
2: tak
1: żony.
2: Jest.
1: Świetnie. No to życzymy miłego nawadniania się i pogody do tego,
2: tak,
1: bo pogoda
2: bardzo.
1: Ducha to już jest. No i dużo płynów też, widzę, przyjmujesz. Popieramy. Ja przeczytałem, ile Amerykanie piją, znaczy zalecają tam amerykańscy naukowcy, się przeraziłem. No, gdzie to tyle wypić wody? No ale jak widać, Wiesław może.
3: Tak jest. Dziękujemy za to spotkanie. Do usłyszenia. Dziękuję. 16 minut po godzinie 8, a my lecimy dalej w dzisiejszy dzień, wtorek, 12 maja, który nam wystartował. Pawdedy za chwilę też Fleetwood Mac.
4: Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 130.

0: Chińczyk.eu.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Już 17 maja Nadleśnictwo Radom zaprasza do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego imienia redaktora Andrzeja Zalewskiego w Jedni Letnisku na 25. Święto Polskiej Niezapominajki. W programie aktywności sportowe na świeżym powietrzu, występy zespołów, marsz Nordic Walking, wystawy, warsztaty oraz jarmark rękodzieła. O 14.00 występ gwiazdy zespół Poparzeni Kawą 3. Nie przegap dobrej zabawy blisko natury. Święto Polskiej Niezapominajki już 17 maja w Jedni Letnisku.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Po reklamie.
17: Autopromocja.
18: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Magda Gliszczyńska.

0: 28 minut po godzinie 8 poranny program Radia Plus, to rano wstaje i spoglądamy na zegarki, 8:28.
1: Wojtek napisał, że pierwsze co rano to włącza Radio Plus i słucha, czy są wiadomości. Jak są, to znaczy, że jest 6 i działamy dalej z waszą muzyką w tle, pozdrowienia. Czasem można tak zaspać, że są wiadomości i to nie jest 6, tylko na przykład 6:30. Albo jak teraz 8:30, tak szaro za oknem, nie wiadomo, czy to już dzień, czy jeszcze się dopiero świta.
0: No właśnie, człowiek by został w łóżku, a tu nic z tego, to
1: ja
0: już
1: ci dam.
0: 8:30 prawie, że no, mimo, że szczęśliwi czasu nie liczą, napisała Teresa, no nie liczą, ale czasem szef wyliczy i potem jest klops.
1: No i będzie nieszczęście. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus, prognoza pogody, trochę deszczowa, ale musi popadać, no musi, a później zrobi się cieplej za kilka dni.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Gouda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Po reklamie.
9: Radio Plus Redo.
10: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek dolnośląski pożar w domu pomocy społecznej w Szerocinie. Ogień wybuchł w budynku wieczorem. Jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowano 51 osób. Jedna poszkodowana trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Służby dość szybko opanowały sytuację. Na razie nie wiadomo, co spowodowało pożar. To będzie ustalane. 12 pracowników szpitala w Holandii trafiło zapobiegawczo na 6-tygodniową kwarantannę. Powodem było niedostosowanie zaostrzonych procedur przy opiece nad pacjentem zakażonym hantawirusem. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. pobierania i przetwarzania krwi. Przyniósł do szkoły pocisk moździerzowy, postawił na nogi wszystkie służby. Taki pomysł miał licealista z włoskiej Modeny. Gdy uczeń pokazał nauczycielowi historii pocisk z czasów I wojny światowej, w całym budynku natychmiast ogłoszono alarm. Pojawili się karabinierzy i saperzy. Placówkę ewakuowano, a nie wybuch wyniesiono z budynku. Nie wiadomo, skąd licealista miał pocisk, niewykluczone, że poniesie konsekwencje.
11: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. Policjanci z radomskiej drogówki wchodzący w skład mazowieckiej grupy Speed, pełniąc służbę na drodze krajowej nr 12 w Wawrzyszowie, zwrócili uwagę na pojazd marki BMW, który przekracza dozwoloną w tym miejscu prędkość. Kierowca jechał 118 km na godzinę, gdzie jest ograniczenie do 50. Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli, a za popełnione wykroczenie nałożyli na 23-letniego kierowcę mandat karny w wysokości 2000 zł. Na jego konto dodatkowo trafiło 14 punktów. dokumentów karnych. Kierowanie ruchem, strzelanie, jazda sprawnościowa motocyklem oraz radiowozem i wreszcie test wiedzy. Z takimi zadaniami musieli zmierzyć się świętokrzyscy funkcjonariusze rywalizujące o miano najlepszego policjanta ruchu drogowego. To umiejętności przydatne w naszej codziennej pracy, mówi aspirant Kamil Prasał-Skoński, który w zawodach zajął drugie miejsce.
12: Zdarza się, że trzeba pokierować ruchem, udrożnić ruch na skrzyżowaniu. No strzelanie oby jak najmniej w służbie, ale też ćwiczymy. Motocyklem jeździmy na służbie na co dzień.
11: Kamil Prasał razem z kolegą z Kielc, który zajął pierwsze miejsce, reprezentować będą województwo świętokrzyskie w zawodach ogólnopolskich, które odbędą się w czerwcu w Sieradzu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
11: Rozpadało się na dobre, deszcz będzie z nami do godziny 13. W ciągu dnia będzie dosyć chłodno, bo zaledwie 13 stopni Celsjusza. Kolejna dawka opadów prognozowana jest od piątku do poniedziałku.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1.
14: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Czekaj, bo to minuta ma godzina 60 minut.
0: Ja nie
1: minut.
0: Mogę czekać, czas
1: 60
0: leci.
1: Plus 60 i jeszcze 33 teraz. O matko jedyna.
0: O rety, co ty liczysz?
1: Nie, bo dzisiaj egzamin z matematyki. Ósmoklasisty.
0: Poległabym natychmiast. Na inny zestaw
1: właśnie
0: pytań.
1: Najbardziej boją się ósmoklasiści tego egzaminu, bo są trzy. Język polski, matematyka i język obcy. No i oni dzisiaj. Ale trzymamy kciuki, będzie dobrze. Przecież to wszystko takie logiczne.
0: Ależ
1: w tej matematyce.
0: Oczywiście, że tak. Dacie radę. Kto jak nie wy. Los Lobos za chwilę. La Bamba teraz. Tina Turner.

0: Teraz będzie historia z Norwegii. Jeden ma 6 lat, drugi ma 1300 lat.
1: Oj, to duża rozbieżność.
0: Duża rozbieżność, ale ten, co ma 6 lat, znalazł tego, co ma 1300.
1: Proszę.
0: Sześciolatek nieopodal Oslo poszedł się pobawić na polu, tam gdzieś sobie pogrzebać w ziemi. I co?
1: Wygrzebał.
0: I jakieś żelastwo podniósł. I tak się zainteresował, pokazał babci, a tu się okazało,
1: że
0: nabrali
1: miecz?
0: Podejrzenia, że to jakiś miecz jest.
1: Ojej.
0: Zaniesiono archeologom, oni stwierdzili, że to z początku Merowingów, znaczy Merowingów.
1: Nieważne.
0: Merowingów albo Wikingów, o, z epoki ten miecz pochodzi, który ma 1300 lat. Miecz, który trafił już do muzeum.
1: Że się nie rozleciał?
0: No nie, trzymał się dobrze, ale że on na powierzchnię gdzieś tam się wydostał nagle, bo to tyle lat przeleżało, a tu sześciolatek przyszedł i nagle sobie wziął. No ale tak to czasem bywa. U mnie w ogródku też jeszcze jakieś dziwne kamienie. Mimo, że się wszystkich pozbyłem, to jeszcze da się coś wykopać.
1: Ciągle wyłażą nowe.
0: Ostatnio też w Norwegii odkryto największy zbiór monet z epoki Wikingów, 3000 srebrnych talarów, tam z około tysięcznego roku naszej ery, ale to tam chodzili ci z wykrywaczami metalu, a ten sześciolatek żadnego wykrywacza nie potrzebował. Dziecko to jednak coś
1: zawsze
0: ma co naturalnego, coś znajdzie, zawsze tam wykopie.
1: No dobrze, brawo dla niego, przejdzie do historii pewnie i będzie potem wspominał wnukom, opowiadał, że dziadek kiedyś wykopał miecz w ogrodzie.
0: Ale niewykluczone, kochane wnuki, że też coś znajdziecie. Przecież
1: oczywiście,
0: te miecze
1: tak.
0: To tam leżą, te skarby jeszcze czekają na odkrycie.
1: Kto szuka, ten znajdzie, chociaż w tym wypadku to raczej liczmy na przypadek. Za chwilę na nasz Antenie Simon & Garfunkel, Sound of Silence.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
4: Na rynku wygrywa ten, kto gwarantuje jakość. Dlatego fachowcy jadą do Kobza narzędzia. Powiedz, co produkujesz, a my dobierzemy narzędzia i parametry. Gwintowniki, narzynki, wiertła, frezy, płytki wieloostrzowe, noże i uchwyty tokarskie i madła, narzędzia pomiarowe, głowice frezerskie, sprawdziany. Marki, którym ufa przemysł. Fanar, Mitsubishi, Dolfamex, Mitu Toyo, Bizon, Akko i wiele innych. Wieloletnia tradycja i fachowe doradztwo. Kobza narzędzia. Radom Warszawska 172. Telefon 48 345 0045.
5: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Wow, co tak ładnie pachnie? A, to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane, muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
7: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów, szynka konserwowa, 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza, aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Autoryzowany dealer Daci, Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
2: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Mięte przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
2: kiedy się przygotowuję do roli, to staram się poznać kontekst sztuki i postaci. No, jeżeli mam zagrać spawacza, no to interesuję się tym, co robi spawacz. No, bym chętnie dotknął spawarkiem.
12: Tutaj dostałam utwór, który naprawdę dotknął mojego serca i poczułam, że ta historia jest mi bliska, jakbym też ja go pisała.
13: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
14: Magda Gliszczyńska
13: i Wojtek Sałek.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata.

0: zamki na piasku, Lady Punk na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 9.
1: I poranna żegna i zmiano. Do jutra mówimy, bo jutro od 6 znów będziemy was budzić, a tymczasem Agnieszka Morawska już do tych przebudzonych będzie przemawiać i im grać wspaniałe przeboje z nutą nostalgii. Już
0: ale
1: za chwilę
0: oczywiście
1: będzie.
0: Wcześniej najnowsze wiadomości przedstawi Justyna Bieniek, więc zapraszamy serdecznie, by być z nami z Radiem Plus.
1: Miłego wtorku!
0: Miłego!

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12. www.kowalczyk.eu.
3: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Prezydent zawetował ustawę, która likwiduje CBA. Co w tym kontekście mówią ludzie z najbliższego otoczenia Karola Nawrockiego? O tym za chwilę. Czy ktoś pomagał ukrywać się adwokatowi od trumny na kółkach? To sprawdza policja w Chrubieszowie. Łapcie okazję. Łódzkie Muzeum Lalek otwarte tylko do końca czerwca. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie było podpisu prezydenta, jest zapowiedź modyfikacji ustawy o CBA. Utrzyma wprowadzone przez nas rozwiązania wykluczające ingerencje i sterowanie polityczne, pisze rzecznik ministra koordynatora spec-służb Jacek Dobrzyński. A to odpowiedź na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Więcej o tym Michał Skolimowski. Michale, co dokładnie planują rządzący?
2: Rzecznik ministra koordynatora do spraw spec-służb zapowiada, że ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana tak, żeby m.in. wzmocnić status prawny, niezależności i apolityczności szefa biura oraz profesjonalny dobór i przygotowanie funkcjonariuszy. Jacek Dobrzyński w kontekście weta pisze m.in. o psuciu państwa. Co innego mówi prezydent. Zdaniem Karola Nawrockiego likwidacja CBA i przejęcie kompetencji biura przez policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową może doprowadzić do chaosu i wieloletniego paraliżu walki z korupcją.
3: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
2: Prezydent zaznacza też, że czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Czy ktoś pomagał ukrywać się adwokatowi od trumny na kółkach? Sprawdza to w tej chwili policja w Chrubieszowie. Przypomnijmy, Pawełka został zatrzymany w ubiegły czwartek, był całkowicie zaskoczony i nie stawiał oporu. Najnowsze informacje w tej sprawie ma Bartek Ważny.
4: Policja otrzymała już dokumenty w tej sprawie od prokuratury rejonowej w Chrubieszowie. Mundurowi wszczęli postępowanie na razie w sprawie. Ewentualne osoby, które mogły pomagać Pawłowi K., muszą być dopiero ustalone. Mężczyzna był poszukiwany, bo nie stawił się w więzieniu na półtoroczną odsiadkę. Paweł K. został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. Na trasie Barczewo-Jeziorany niedaleko Olsztyna zginęły wtedy dwie osoby.
1: O sprawie zrobiło się głośno, gdy w nagranym przez siebie filmie Paweł K. stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Kolejny atak niedźwiedzia. W północnej Rumunii zwierzę zabiło 53-letnią kobietę. Ofiara została zaatakowana w pobliżu pastwiska, na którym drapieżnik wcześniej zabił też krowę. Sekcja zwłok potwierdziła, że przyczyną śmierci kobiety były obrażenia zadane przez niedźwiedzia. Coraz większy problem mają z nimi w Bieszczadach. Tylko od początku maja na Podkarpaciu policja odebrała 17 niepokojących zgłoszeń, wszystkie z powiatu leskiego. Dzikie zwierzęta pojawiają się w pobliżu domów, m.in. z powodu łatwego dostępu do pożywienia.
5: Nasze miejscowości są źródłem łatwiejszego pokarmu i tu już nie chodzi tylko o śmietniki, tak jak w przypadku niedźwiedzi, ale też to, że ta właśnie łatwość pokarmu sprawia, że zwierzęta, na które one polują, są w pobliżu naszej zabudowy.
1: Tłumaczy Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Przypomnijmy, w ostatnim czasie w Bieszczadach także doszło do tragicznego zdarzenia w gminie Bukowsko. W wyniku ataku niedźwiedzia zginęła 58-letnia kobieta. A my zmieniamy temat. Czas na kolejny egzamin ósmoklasisty. To już za chwilę. Dziś królowa nauk, matematyka. W jakich nastrojach uczniowie wchodzili na salę?
6: Chyba lepiej do matematyki się przygotowałam niż do polskiego.
7: Taki konik twój z matematyki to?
6: Pitagoras chyba.
8: Oj, tu już ciężej, ale też będzie dobrze.
7: Czego najbardziej się obawiasz na tej części matematycznej?
8: Tych otwartych zadań. Bo tam najtrudniej jest, ale jakoś to pójdzie.
9: Ostatnich otwartych zadań też.
10: Z matmy to już najgorzej jest.
11: Geometrii chyba.
1: Jutro egzamin z języka obcego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przez 4 lata stworzyła wyjątkową kolekcję ponad 1000 lalek z całego świata. Teraz Julia Pierzchała zamyka prowadzone przez siebie muzeum. Placówka kończy działalność wraz z końcem czerwca z powodu jej życiowych planów.
12: Lalki rzeczywiście są z całego świata, bo są i z Europy, i z Ameryki obu, z Japonii, no z Australii nie mamy. Ale mamy również z Afryki, czyli praktycznie naprawdę z całego świata.
1: Warto wybrać się tam, szczególnie teraz, gdy zbliża się Noc Muzeów.
12: Można zobaczyć absolutnie całą kolekcję. Przyjdzie do nas pani Julia z Gdańska ze swoją przepiękną kolekcją lalek i będzie opowiadała o fenomenie lalek japońskich. Historia, która doprowadzi do współczesnych lalek, którym dzieci się teraz bawią.
1: Wstęp do muzeum jest bezpłatny. Szczegóły na jego Facebooku.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz lżejsze miała suknie, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, ejże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczy się na parę chwil.

0: Cruel Summer i Ace of Base w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. A jeśli chodzi o lato, to wtedy mogłoby padać, choć umiarkowanie. Deszczowe lato, że nawet świerszcze nie mogą grać, to nam za bardzo się nie uśmiecha. Natomiast dziś chyba większość osób cieszy się z tego, że w końcu pada. A deszczowo dziś także między innymi w Bielsko-Białej. Także o tym pisze Alicja i podsyła zdjęcie pięknego pomarańczowego parasola od Radia Plus. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy się przydać, że jesteśmy z tobą. No i ten pomarańczowy kolor rozjaśnia ten szary, deszczowy dzień. 21 minut po 9 teraz na zegarze. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.

0: Kto zwalcza ból? Kto?
1: I po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się zbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu. Zdarzenia.
17: Dla mnie to był szok, że para prezydencka chce nam podarować paczkę.
16: Interwencje.
18: Obawiam się tylko jednego, że niestety żaden z tych postulatów do generalnej dyrekcji nie da się go zrealizować.
16: Opinie.
19: Nie sądzę, żeby pomogło. Niech pan sam zobaczy. Przecież też jest zgromadzenie.
16: Fakty.
20: Wszyscy się cieszymy, że tutaj została oddana nowa droga, na co oczekiwaliśmy latami. Przedtem to była droga przez mękę.
16: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

Anią wie i Urszula w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 25 minut pozostało do 10. Raport pogodowy od Was. U mnie pochmurnie, ale wykorzystam ten dzień na rękodzieło i książkę mam w sad, więc deszczyk się przyda. Pozdrawiam cieplutko, Ewa z Parlezy. Ewo, dla Ciebie także przyjemności. I coś w tym jest, że taki deszczowy dzień, trochę senny, ale może być miły i można się zaszyć pod kocem z książką albo z serialem. Jeśli o ten drugi chodzi, to powstaje nowe z archiwum Mix i tutaj zamiast Gillian Anderson i Davida Duchownego w roli Scully i Muldera zobaczymy Daniel Deadwire i Himesh Patel. Zdjęcia lada chwila się rozpoczną, a serial ma być kręcony w Vancouver, podobnie jak pierwsze odcinki starego z archiwum X. Classics Nouveau i Never Never Comes teraz w Radiu Plus.

0: Czy ktoś śpiewał razem z Edith Piaf? Milord w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 17 minut pozostało do 10, a pogoda chyba dzisiaj jest takim waszym tematem numer jeden. Coraz więcej wiadomości w tej sprawie. Ewa z Parlezy napisała o tym, że deszczowy dzień spędzi między innymi z książką, a Ula z Warszawy na spacerze, a książka i herbata pod kocem później. Taki spacer w deszczu to jedno z najprzyjemniejszych uczuć, ale gdy już wrócę do domu. Gdy maszeruję, nie jest aż tak przyjemnie. Ale to uczucie, gdy wrócę do domu po takim spacerze, ach, uwielbiam to, napisała Kasia. I coś w tym jest, że deszcz nie jest taki zły. Najgorszy jest wiatr. A na ten wiatr trzeba dzisiaj uważać w niektórych częściach Polski, między innymi w Małopolsce. Radio
1: Plus. Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmod w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmod to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmod, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmod.eu.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
14: Gdy doświadczasz, że wiara, nadzieja i miłość giną przysypane szarym stosem trudnych spraw. Gdy dostrzegasz, że dobro, piękno i prawda zdają się ginąć w ciemnościach. To na pewno znajdziesz je w nocnych światłach. Paweł Krzemiński, zapraszam do Radia Plus od poniedziałku do czwartku o 23:00. Do usłyszenia.
13: Nocne światła. Radio Plus. Nocne światła.
12: Autopromocja.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Redo.
1: Wiadomo, co mogło doprowadzić do pożaru DPS-u na Dolnym Śląsku. O prawdopodobnych przyczynach powiemy już za chwilę. Jedna z największych bomb ekologicznych w Polsce likwidują nielegalne składowisko odpadów koło Bełchatowa. Są spore szanse. Wieczorem pierwszy półfinał Eurowizji. Polskę reprezentuje Alicja Szemplińska. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przypadkowe zaprószenie ognia to prawdopodobna przyczyna wieczornego pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku. Większość osób udało się ewakuować przed przyjazdem strażaków.
2: Na szczęście dzięki sprawnej pracy personelu udało się ewakuować 51 osób jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Niestety jedna osoba była poszkodowana w tymże zdarzeniu. Na chwilę obecną policja prowadzi czynności operacyjne zmierzające do ustalenia przyczyny zdarzenia.
1: Mówi nam Marek Malich ze Straży Pożarnej w Kamiennej Górze. Jedna osoba z objawami zatrucia dymem trafiła pod opiekę medyków. A to nie jedyna trudna akcja służby w ostatnich godzinach. Do dużego pożaru doszło w zakładzie recyklingu odpadów w Przysiece Polskiej w Wielkopolsce. Spaliły się tam dwie maszyny do rozgarniania śmieci. Spłonęła też jedna hałda. Ogień został już ugaszony. Pierwsze pojemniki z niebezpiecznymi chemikaliami już wywiezione. Rozpoczęło się rozbrajanie jednej z największych bomb ekologicznych w kraju. Nielegalnego składowiska odpadów w Rogowcu koło Bełchatowa.
3: Cieszymy się, mamy nadzieję, że będzie to przebiegało prawidłowo. Maciej Pachulski, jestem dyrektorem Departamentu Klimatu i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Przypomnę, że na terenie mamy 50 tysięcy ton odpadów, przede wszystkim niebezpiecznych. Wykonawca używa transportów przeznaczonych stricte do wywozu tego typu odpadów.
4: Powoli będą znikać te pojemniki.
5: Powoli będą znikać. Daj Boże, żeby tak było. Naprawdę. Czekamy na to.
6: To jest bomba i to straszna. Straszna bomba.
1: W Rogowcu był nasz reporter Rafał Różycki. Na razie usuniętych zostanie 4000 ton odpadów. Wykonawca ma na to 18 miesięcy. Koszt utylizacji całego składowiska może wynieść około 700 milionów złotych. A zaczęło powstawać na prywatnej działce w pobliżu elektrowni Bełchatów blisko 10 lat temu. Trwa prokuratorskie śledztwo w tej sprawie. Alerty przed burzami i silnym wiatrem, ostrzeżenia przed nawałnicami obowiązują od Podlasia przez Mazowsze po Lubelszczyznę. Z kolei w całej południowo-wschodniej Polsce synoptycy ostrzegają przed wiatrem. W następnych dniach czeka nas wyraźne ochłodzenie związane z tak zwaną zimną Zośką.
7: Temperatury w ciągu dnia często nie będą przekraczać 12-14 stopni, a nocami pojawia się ryzyko przymrozków. Najchłodniej będzie na wschodzie, południowym wschodzie oraz lokalnie w obszarach podgórskich, gdzie przy gruncie temperatura może spadać nawet do około -1, -3 stopni.
1: Mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW. Ocieplenie według prognoz możliwe pod koniec tygodnia. A teraz burza wokół pensji lekarzy. Ministerstwo Zdrowia chce określić procentowo granicę budżetu szpitali, który przeznaczony będzie na wypłaty dla medyków. Nie powinno to być więcej niż 60-70% środków na wszystkie wynagrodzenia. Teraz jest to o wiele więcej. Dobry jest każdy pomysł, który nie będzie szybko potęgował kryzysu w szpitalach, komentuje Marta Nowacka, szefowa lecznicy w Siemianowicach Śląskich.
8: Zarobki medyków rosną. My permanentnie nie płacimy za leki, za żywienie, za wyroby medyczne, za naprawy sprzętów. My płacimy tylko za wynagrodzenia. Na nic innego nie starcza nam pieniędzy. No ale tak naprawdę ustawa została wprowadzona przez rząd. Tylko, że nie jest ona finansowana tak, jak powinna być finansowana. Coś w tym systemie jest nie tak.
1: Pensje minimalne w ochronie zdrowia 1 lipca wzrosną o blisko 9%. Polska jest wśród krajów o najwyższych relatywnych płacach w Europie. Nie brakuje lekarzy, którzy rocznie zarabiają ponad milion. Rekordziści mają ponad 100 tysięcy miesięcznie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wieczorem pierwszy półfinał Eurowizji Polska będzie reprezentować Alicja Szemplińska. Bukmacherzy dają jej spore szanse na awans do finału, a do niego mają doprowadzić utwór Pray.

0: pierwszym półfinale wystąpi 15 artystów, a Polka pojawi się na scenie jako przedostatnia. Do finału dostanie się 10 najlepszych. Początek koncertu o 21:00.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
2: Prawie 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Odkryjemy miłość nieznaną i Alicja Majewska w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. I nie wiem, czy to pani Alicja, czy po prostu pogoda tak was nastroiła romantycznie. Zbyszek na przykład napisał: aha, a czy jest coś piękniejszego, gdy deszcz pada, a po roku w sadzawce rychocze żaba? Te romantyczne koncerty żab to teraz właśnie w maju się rozpoczynają. Pogoda dzisiaj nie sprzyja temu nasłuchiwaniu, ale taki ciepły wieczór właśnie wiosenny i tych na pewno jeszcze nie zabraknie. To już jest taka przyjemność tych koncertów posłuchać. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
5: Laboratorium Analiz Medycznych Medica, czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
6: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Wpadaj dziś do KFC!
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
8: Już 17 maja Nadleśnictwo Radom zaprasza do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego imienia redaktora Andrzeja Zalewskiego w Jedni Letnisku na 25. Święto Polskiej Niezapominajki. W programie aktywności sportowe na świeżym powietrzu, występy zespołów, marsz Nordic Walking, wystawy, warsztaty oraz jarmark rękodzieła. O 14.00 występ gwiazdy, zespół Poparzeni Kawą 3. Nie przegap dobrej zabawy blisko natury. Święto Polskiej Niezapominajki już 17 maja w Jedni Letnisku.
1: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rosa.

Bonnie Tyler w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut do 11 pozostało. Za oknem u mnie przyjemna mrzawka zamieniła się w taki dosyć rzęsisty deszcz, więc może pomyślmy o wakacjach. Są tacy, którzy już o wakacjach pomyśleli i chcą je spędzić w Polsce i nie są to Polacy. Polska staje się jednym z najmodniejszych kierunków podróżniczych wśród Europejczyków i wszystko wygląda na to, z danych Kiwicom wynika, że Wielka Brytania to... Turyści z Wielkiej Brytanii to są ci turyści, którzy odwiedzają nas najchętniej. Tutaj się nic nie zmienia, ale coraz więcej Hiszpanów i Włochów pojawia się w naszym kraju. Coraz więcej także Litwinów, Bułgarów, Łotyszy, Szwajcarów oraz Rumunów. Natomiast jeśli chodzi o te miasta najbardziej popularne w naszym kraju, to jest Warszawa. Warszawa wyprzedziła Kraków w tym roku. Na drugim miejscu jest właśnie Kraków, Gdańsk, Wrocław, Katowice, Poznań, Rzeszów, Lublin, Łódź, Szczecin i Bydgoszcz. Czyli te miejsca, gdzie są porty lotnicze. I jeśli chodzi o Bydgoszcz, to byśmy zamienili tabelę od końca na górę, to Bydgoszcz właśnie byłaby pierwsza, jeśli chodzi o to, jak obliczamy wzrost turystów. Czyli tych turystów jest znacznie więcej. Największy wzrost zanotowała Bydgoszcz. Coraz więcej osób chce się tam pojawiać. A ja pytam o wasze wakacyjne plany. Czy to jest Polska, czy jednak liczy się miejsce, w którym jest bardzo ciepło i mamy gwarancję pogody, czy w ogóle pogoda się nie liczy? 691-141-141, SMS-owy numer dla was, a do oddania mam butelkę, nie tylko na wodę, ale może być i kawa, i herbata, bo butelka piękna, stalowa i temperaturę będzie trzymała. Richard Marks, Right Here Waiting, teraz w Radio Plus.

0: It's Us in Pet Shop Boys w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze. Teraz tylko 13 minut do 11, a do 11 jeszcze między innymi Harold Faltermeyer. Radio
1: Plus. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
2: Czasem wystarczy jeden gest. Wizyta u chorej osoby, rozmowa, ciepła zupa dla kogoś w kryzysie bezdomności. W Caritas Diecezji Radomskiej nawet małe mogę pomóc zmienia czyjś dzień. Daj swój czas i obecność. Projekt mocni wolontariatem Caritas w sieci dobra. Wejdź na caritasradom.pl/wolontariat. Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności. Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 w programie Wsparcie Organizacji Wolontariatów NGO /WOW-NGO.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% zł 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
5: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
6: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo.
1: Znamy wstępne przyczyny wypadku pod Lublinem. Rannych zostało 20 osób, jedna zginęła. Zabezpieczyli 13 terabajtów danych. Śledczy badają sprawę zonda krypto. Ósmoklasiści zmierzyli się z egzaminem z matematyki. Sprawdzimy, jak im poszło. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zasłabnięcie kierowcy osobówki to najprawdopodobniej przyczyna wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Wczoraj osobówka czołowo zderzyła się z busem, rannych zostało 20 osób, w tym 5 dzieci. W szpitalu zmarł 71-letni kierowca Audi. Co z pozostałymi rannymi?
2: 6 osób pozostaje w szpitalu, wiemy, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, są to na szczęście obrażenia niegroźne.
1: Mówił Kamil Gołębiowski z policji w Lublinie. Śledczy czekają na sekcję zwłok mężczyzny i na wyniki badań krwi. Przesłuchiwani są też świadkowie. 13 terabajtów danych z serwerów firmy zabezpieczonych w sprawie zonda krypto, informuje prokuratura regionalna w Katowicach. Śledczy są też w posiadaniu ponad setki urządzeń elektronicznych. Wnioski o pomoc wysłano do wielu światowych giełd. Rozwój śledztwa w tej sprawie śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: W ostatnich tygodniach śledczy przesłuchali kilkaset osób pokrzywdzonych i przyjęli niemal 2000 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości analizują przepływy środków pomiędzy zonda krypto a innymi giełdami kryptowalut. Prokuratura zwróciła się także do ponad 100 największych giełd kryptowalut na świecie o zabezpieczenie danych i środków finansowych. W śledztwie wykorzystano również europejski nakaz dochodzeniowy, który umożliwia m.in. szybsze przesłuchania i przeszukania w innym państwie członkowskim. Na razie taki dokument skierowano do Czech, ale pod koniec tygodnia podobne wnioski mają zostać wysłane do Włoch i Szwajcarii.
1: Straty klientów zonda krypto według szacunków przekraczają 350 milionów złotych. Koleje Mazowieckie zapowiedziały pomoc dla Dominika Hołuja, 17-latka, który został ranny w wypadku w Woli Bierweckiej. Chłopak pomógł kobiecie wyprowadzić z pociągu wózek z dzieckiem. Do składu nie zdążył wrócić, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę. Wpadł pod pociąg i stracił obie nogi i dłoń. Pracownicy spółki chcą spotkać się z rodzicami Dominika, mówi Donata Nowakowska, rzeczniczka Kolei Mazowieckich.
4: Zaproponowania stypendium w celu rozwijania jego pasji zawodowych, a docelowo, jeżeli będzie Dominik zainteresowany, również zatrudnienia w spółce Kolei Mazowieckie.
1: Prokuratura w Radomiu cały czas prowadzi śledztwo w sprawie wypadku. Na poniedziałek zaplanowane jest przesłuchanie 17-latka.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dobiega końca egzamin ósmoklasisty z matematyki. Czy królowa nauk sprawiła uczniom problemy?
5: Jak poszła matma?
6: No jakoś poszła, no. Coś tam zrobiłem, niektóre pominąłem, bo nie wiedziałem za bardzo. Ale tak to ogólnie no, nie był najgorszy ten egzamin.
5: A co było na egzaminie?
6: Pierwiastki były, były pola figur na pewno, pole trapezu było. Z otwartych zadań to było obliczyć prędkość, w jaki czas przejechała pani.
7: No, myślę, że był łatwy, ale też tam zadania otwarte były dosyć trudne.
5: Zadowolony po egzaminie?
8: Tak, było trochę cięższych zadań, ale moim zdaniem był łatwy.
1: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Jutro ostatni dzień egzaminów. Uczniowie zmierzą się z językiem obcym.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Prawie 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Chrissie i Looking for the Summer w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Rozglądamy się dzisiaj trochę za latem. Już myślimy o wakacjach. Mówiłam o tym, że Polska staje się takim krajem bardzo popularnym wśród zagranicznych turystów. Chętnie do Polski przyjeżdżają i coraz większym powodzeniem cieszą się także i mniejsze miasta, chociaż te głównie, gdzie mamy port lotniczy, bo najłatwiej po prostu przyjechać. Ale pytam Was też o Wasze wakacyjne plany. Czy tutaj pogoda bierze górę, czy to jest pierwszy warunek, czy jednak coś zupełnie innego. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was. Napiszcie, czy wakacje już zaplanowane i jeśli tak, to dokąd. A do oddania mam butelkę i na wodę, i na herbatę, i na kawę. Co będziecie mieli ochotę do niej wlać? Butelka piękna i będzie trzymała temperaturę. 691-141-141 jeszcze 5 minut czekam na SMS-y. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wermera 12, www.kowalczyk.eu.
6: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
7: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
9: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Po reklamie.
13: Radio Plus. Przeboje. Z nutą nostalgii.

0: Sendion w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 28 minut, 7 właściwie pozostało do południa. Wakacje zaplanowane u was w większości to Polska i tak jest także u Anny. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Anno, wakacje już zaplanowane albo po prostu masz już kierunek, czyli Polska, piękna.
1: To znaczy, tak, tak, nasze polskie kochane góry.
0: Czyli tutaj góry, doliny, równiny, może też jeziora, czy po prostu...
1: W tym roku akurat nie, ale bardziej właśnie górki.
0: Górki, czyli jest jakaś trasa już konkretna w planie?
1: To znaczy to raczej bardziej spontanicznie, w każdej wolnej chwili, jak tylko mamy, to zdobywamy nasze właśnie szczyty pięknych naszych gór.
0: Czyli nie tylko...
1: Razem z mężem.
0: A właśnie, czy w góry lepiej w samotności, czy właśnie w towarzystwie?
1: Właśnie razem z mężem. Bardzo mnie wspiera, motywuje, nie zawsze mam siłę, ale wierzy we mnie i zawsze się udaje.
0: A to jest też tak, że właśnie idziesz, żeby iść, czy podziwiać widoki, czy dotrzeć do celu, bo to wiem, że różnie bywa.
1: Ja kocham bardzo widoki, więc idziemy oglądając różne piękne nasze miejsca, ale żeby też dotrzeć do szczytu, czyli... zobaczyć, zdobyć, tak, właśnie mamy już koronę Gór Polski, kilka lat temu żeśmy, nam się udało zdobyć, no i teraz powtarzamy różne miejsca i cieszymy się naszym pięknym krajem. I...
0: Trzymam kciuki za powtórkę. Która góra teraz? Czy jeszcze nie wiadomo?
1: Teraz na godzinę w tydzień będzie się sobie wyjeździć blisko, a teraz myślimy jeszcze. Planujemy na razie, jeszcze nie mamy takich...
0: To ja mam dla ciebie prezent, który przyda się, chociaż nie wiem, bo butelka cała taka metalowa napełniona wodą może być troszeczkę balastem, ale na pewno zachowa też temperaturę, zimna woda w górach albo ciepła.
1: Oczywiście, super.
0: Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Pozdrawiam serdecznie całe radio, wszystkich słuchaczy, całą moją rodzinę, mojego męża kochanego i mojego wnusia, maleńkiego Nikosia.
0: O, i do tych pozdrowień się dołączam. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Gloria Gaynor, Can't Take My Eyes Off You w Radio Plus teraz.

0: Klub wesołego szampana i formacja nieżywych schabów w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 18 minut pozostało do południa. Jeszcze kończąc temat planowania wakacji, to jeśli planujecie wakacje we Włoszech na przykład, interesuje Was kurort Porto Nuovo nad Adriatykiem, to tutaj już sezon całkowicie zarezerwowany, jeśli chodzi o plaże. Proszę sobie wyobrazić, że turyści płacą nawet 3000 euro za stałe miejsce do plażowania na cały wakacyjny sezon. I to jest około 12 tysięcy złotych i chętnych jest tylu, że są jeszcze miejsca rezerwowe, gdyby komuś się odwidziało. Więc takie wakacje też można sobie oczywiście zaplanować. Chociaż jeśli chodzi o miejsce niekoniecznie też na plaży, ale na przykład przy basenie hotelowym, te bitwy z ręcznikami i kto pierwszy, ten lepszy, to ostatnio pewien Niemiec wygrał sprawę sądową z operatorem, turoperatorem i zwrócił mu 4 tysiące złotych przeliczonych właśnie na nasze, organizator wycieczki, dlatego że pan nie mógł opalać się nad basenem, chociaż był o różnych porach. No i niestety właściwie kurort nie spełnił tych wszystkich wymagań, które, czyli właściwie placówka, czy organizator wycieczki nie zaoferował tego, co powinno być. Nie można było z tego wszystkiego skorzystać, więc tak to trochę też wygląda. Ale gdziekolwiek nie pojedziecie na te wakacje, to też się pochwalcie, pomyślcie o nas czasem, może jakąś pocztówkę wyślijcie. 691-141-141 SMS. Masowy numer dla Was. Tutaj także czekamy na te pozdrowienia i wiadomości od Was. Do 12 w Radiu Plus jeszcze między innymi The Miss Russos i Forever and Ever. Radio
1: Plus. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wow, co tak ładnie pachnie? A, to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730-992-092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
5: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Czy wróci do aresztu? Dziś decyzja sądu. Chodzi o sprawcę wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Sejm zajmie się dziś kryptoaktywami. Na stole aż 4 projekty. Muzea, galerie sztuki i miejsca na co dzień zamknięte dla zwiedzających. Zbliża się noc muzeów. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sprawca wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, zostanie tymczasowo aresztowany. Decyzję podejmie dziś Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Rozpatrzy zażalenie prokuratury, która chce, by wobec mężczyzny zastosowano bezwzględny areszt.
2: Sąd Okręgowy rozpozna zażalenie prokuratury na decyzję o zwolnieniu z aresztu 57-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym i przyznał się do winy. Podejrzany opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego, jednak prokuratura uważa, że wobec mężczyzny powinien zostać zastosowany bezwzględny areszt.
1: O czym informował Przemysław Kopiejka. Mieszanka ustaw o kryptoaktywach w Sejmie. Po 15 posłowie zajmą się aż 4 projektami dotyczącymi uregulowania tego rynku. 2 poselskimi, prezydenckim i rządowym. Dojdzie jeszcze 5, przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość, które wcześniej wycofało swoje przepisy w tej sprawie. O szczegółach z Wiejskiej Michał Rawa.
3: Tak jest, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że posłowie zajmą się projektem PiSu dopiero po tym, jak przepracowane zostaną pozostałe 4 projekty.
4: To jest zadziwiająca polityka, bo w ramach tych 4 ustaw, które będą procedowane, jest również ustawa zgłoszona przez pana prezydenta.
3: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Projekt PiSu wywołał kontrowersje w samej partii i nie ma w niej pełnego poparcia, bo przewiduje całkowity zakaz rynku kryptoaktywów w Polsce.
5: Ja też jestem, można powiedzieć, delikatnie zaskoczony tym projektem. Nie ma tam mojego podpisu, zresztą on został podpisany przez niewielu posłów. Proszę zwrócić uwagę, chyba 17.
3: Mówi poseł Krzysztof Szczucki. Zakazu kryptowalut w Polsce chce prezes PiSu Jarosław Kaczyński.
1: Przypomnijmy, że prezydent zawetował już 2 ustawy rządowe regulujące rynek kryptoaktywów w Polsce. Boją się utraty pracy i likwidacji części oddziałów. Pracownicy szpitala numer 2 w Mysłowicach biorą udział w 2-dniowym referendum. Wyrażają opinię na temat planów połączenia z placówką w Jaworznie. Drogę do tego otworzył list intencyjny prezydentów obu miast w sprawie współpracy prowadzącej do konsolidacji szpitali.
6: Anna Pakulska, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Solidarność.
7: Myślę, że przede wszystkim to będzie redukcja etatów. 70% albo 80% pracowników straci pracę.
8: Na pewno będzie tutaj cięcie etatów, cięcie naszych oddziałów, które będą się dublowały.
9: No moim zdaniem oznacza to klęskę. Konsolidacja to jest likwidacja jednego szpitala i drugiego i otworzenie tak naprawdę nowego szpitala pod jedną nazwą.
10: Kto na tym wszystkim traci, kto będzie poszkodowanym?
9: Przede wszystkim pracownicy oraz mieszkańcy, pacjenci.
1: W Mysłowickim Szpitalu numer 2 zatrudnionych jest blisko 300 pracowników.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przed nami nocne zwiedzanie muzeów. Już w sobotę w całym kraju swoje drzwi otworzą muzea, galerie sztuki oraz miejsca na co dzień zamknięte dla zwiedzających. Do akcji włącza się też Muzeum Ziemi Sądeckiej.
11: Noc muzeów cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Właśnie to jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ muzeum jest otwarte na co dzień. Jest jakaś taka siła i magiczna atmosfera tego wieczoru, że ludzie chętnie przychodzą. Do tego są dodatkowe warsztaty, więc można zrobić coś kreatywnego.
1: Mówiła Anna Florek z muzeum, a noc muzeów w Muzeum Ziemi Sądeckiej w sobotę od 18 do 22.
12: Wiadomości Radio Plus Radom, Radosław Mizera. Policjanci zatrzymali 39-letniego kierowcę, który nie zważając na zagrożenie, nie zastosował się do znaku i na wiaduchcie zawrócił. Do zdarzenia doszło na ulicy Słowackiego w Radomiu. Nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego. Reakcja policjantów była natychmiastowa i zatrzymali auto do kontroli. Kierujący został ukarany mandatem oraz punktami karnymi. Twój dzień z pracą to hasło 27 targów pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu. Pośredniak zaprasza już w najbliższy czwartek na to wydarzenie. Jego celem będzie wsparcie w planowaniu kariery i odnalezienie swojej drogi na rynku pracy, mówi Piotr Krakowiak, dyrektor PUP w Radomiu.
13: W naszym wydarzeniu wezmą udział firmy, które będą reprezentowały wiele branż, a także instytucje wspierające rozwój zawodowy i edukację. Na naszych targach pracy będą czekać 4 specjalne strefy. Pierwsza to będzie strefa mundurowa, w której swoją ofertę zaprezentują m.in. policja, wojsko, Straż Graniczna, areszt śledczy czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
12: Targi pracy odbędą się o godzinie 10 na parkingu przy siedzibie urzędu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Tapparella, producent minimarkizy okiennej Vegas One. www.tapparella.pl.
12: Zaledwie 8 stopni ciepła mamy obecnie, zachmurzenie duże z lekkim deszczem, ciśnienie niskie zaledwie 1001 hektopaskali, wiatr umiarkowany, mamy wysoki poziom pyłków drzew i niski traw.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Tapparella, producent minimarkizy okiennej Vegas One. www.tapparella.pl.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
15: I Marek Sierocki na miejscu, dzień dobry.
16: Jan Pasterski również, dzień dobry. Gimme, gimme, gimme, amen after midnight. To była jesień roku 1979. ABBA wtedy wydała ten singiel. Na dobry początek dzisiejszej przebojowej poczty.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: A my zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Gdyby żył, to dzisiaj świętowałby swoją urodzinę. 12 maja 1963 roku na świat przyszedł Charles Pettigrew, wokalista duetu Charles and Eddie.
2: Odszedł od nas 6 kwietnia 2001 roku. To muzyk, który wspólnie z Eddie Chaconem tworzył duet Charles and Eddie. Rok 1990. Panowie spotkali się w jednym z pociągów metra w Nowym Jorku. No i ta znajomość zaowocowała duetem, który 2 lata później mógł się pochwalić światowym przebojem, piosenką Would I Lie to You, którą za chwilę Państwu zagramy. Utwór przeszedł do historii światowej muzyki rozrywkowej. Nie tylko był jednym z największych hitów roku 92, ale też doczekał się kilka lat temu nowej wersji, którą przygotował słynny francuski DJ David Guetta. No i piosenka ponownie trafiła na listy przebojów w nieco szybszym tempie. My oczywiście gramy ten utwór w wersji oryginalnej Charles and Eddie, Would I Lie to You z roku 1992.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
5: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych

0: ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Dziś na program zapraszam Magda Gliszczyńska.
9: Autopromocja.
10: Radio Plus Radom. Radio Plus.

0: Legendarny Polanka, urodzony w Kanadzie, ale karierę zrobił w Stanach Zjednoczonych. Polanka trzyma się świetnie, występuje do tej pory, co nas bardzo cieszy.
1: Miałem przyjemność dwukrotnie być na jego koncertach i rzeczywiście to wspaniała uczta, bo Polanka skomponował kilka wielkich światowych hitów, nie tylko dla siebie, ale też dla innych wykonawców. Teraz piosenka, którą właśnie panowie Neil Tennant i Chris Lowe, czyli duet Pet Shop Boys, napisali dla formacji Eight Wonder. Utwór stworzyli w roku 86, ale single I'm Not Scared ukazał się dwa lata później, w roku 88. To był czas wielkich sukcesów duetu Pet Shop Boys i także ta piosenka dotarła do czołowej dziesiątki brytyjskiej listy przebojów. Była też hitem w wielu europejskich krajach. Patsy Kensit to była twarz i wokal zespołu Eight Wonder. Aktorka, wokalistka wtedy też cieszyła się niesamowitym powodzeniem. Już teraz formacja Eight Wonder, a nad brzmieniem czuwali panowie z duetu Pet Shop Boys. Przebój I'm Not Scared.

0: To byli trzej wokaliści Budki Suflera, Romuald Czystaw, Felicjan Andrzejczak i oczywiście Krzysztof Cugowski. W utworze Piąty Bieg Budki Suflera to był taki specjalny utwór nagrany z okazji 25-lecia zespołu. Wtedy formacja wyruszyła na trasę koncertową. Pojawili się muzycy, którzy przez lata grali w Budce Suflera. Też panie, które z Budką Suflera śpiewały, czyli Iza Trojanowska i Urszula. No a teraz...
1: Specjalna formacja, wyjątkowa, dlatego że tutaj nie ma żadnych instrumentów. Instrumentem głównym i jedynym są głosy tychże dżentelmenów z formacji Flying Pickets.
0: Tak, ja jestem wrogiem przeróbek utworów, które stały się wielkimi hitami, ale w tym przypadku wersja jest niezwykle oryginalna. A w oryginale ten utwór wykonywała grupa Yazoo, czyli Vince Clark i Alison Moyet. Vince Clark po odejściu z Depeche Mode założył właśnie duet Yazoo. Na ogłoszenie, które ukazało się w tygodniku Melody Maker, odpowiedziała koleżanka ze szkoły. Okazuje się, że razem chodzili do szkoły właśnie Alison Moyet. No i nagrali piosenkę Only You, która stała się wielkim hitem. Zresztą ten singiel analogowy również na stronie B miał świetny utwór Situation. No ale to Only You stało się wielkim, niezapomnianym hitem i kiedy jakiś czas później Flying Pickets nagrali swoją wersję a cappella, no to trzeba przyznać, zrobili to bardzo oryginalnie. Już teraz przypominamy właśnie Flying Pickets i Only You.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: ZUS, podatki, czynsz, konto.
14: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
13: Ty nie?
14: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
13: Płacą ci? Dużo?
14: 4000 się uzbierało.
13: No żartujesz.
15: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
18: Autopromocja.
19: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: To był dyskotekowy zespół wszechczasów, grupa Bonemi, utwór z ich drugiej płyty Ma Becker. To taneczna piosenka, która opowiada o słynnej gangsterce. Pani, która niestety weszła w konflikt z prawem w Stanach Zjednoczonych w latach 20. ubiegłego wieku.
1: No i była wówczas poszukiwana jedną z Most Wanted przez FBI. To teraz po polsku.
0: Dokładnie na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty zespół, który w tym roku świętuje 45-lecie swojej kariery. No i będą specjalne imprezy, specjalne koncerty. Jednym z nich będzie koncert podczas festiwalu w Opolu. Na zakończenie w niedzielę 7 czerwca zespół Lady Punk wystąpi w specjalnym koncercie. Michał Bandurski to reżyseruje i to jest gwarancja, że koncert będzie naprawdę znakomity i nie może zabraknąć podczas tego występu utworu Zostawcie Titanica, bo to przecież jeden z największych hitów formacji, której liderami są Jan Panasewicz, wokalista, i Janusz Panasewicz, wokalista, i Jan Borysewicz, kompozytor wszystkich hitów grupy Lady Punk. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny. W tym składzie słyszymy się jutro tuż po 12.
1: Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Reklama.
0: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem!
1: Przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
0: Spróbować czekolady.
1: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Cappuccino. Caffè latte.
8: Co robisz?
7: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
9: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
16: Autopromocja.
17: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
18: Scenografia, dodatkowe elementy aranżacyjne, czyli sekcja dęta i parę niespodzianek. Serdecznie zapraszamy na ten koncert.
19: Nasze zajęcia są bardzo wymagające i stworzenie dużego musicalu to jest ogromna praca, też po prostu fizycznie wyczerpująca.
20: No jest lekki stres, lekka presja, ponieważ no jest to jednak rzeczywiście bardzo kultowa scena. Wielu świetnych, nierozpoznawalnych artystów tam zasłynęło właśnie między innymi w debiutach.
21: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
22: Magda Gliszczyńska
21: i Wojtek Sałek.
16: Autopromocja.
0: Radio Plus Radom.

0: Pakiet CPN ma zostać przedłużony. Minister energii zabrał głos w sprawie cen paliw. Tragedia na Zalewie Wiślanym. Ciało 60-latka odnalezione w kątach rybackich. W Tatrach znów sypie śnieg. Jest apel do turystów. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od groźnego wypadku pod Toruniem. 4 osoby trafiły do szpitala po zderzeniu 2 osobówek, ciężarówki i dostawczaka na Krajowej 10 w Cierpicach. Łącznie pojazdami podróżowało 7 osób. Ruch na trasie powinien być już przywrócony. Ceny paliw idą w dół. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,28, za 98 6,87, a za diesla 6,84 za litr, ogłosiło Ministerstwo Energii. Program Ceny Paliw Niżej na razie ma obowiązywać jedynie do piątku. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy jest perspektywa na jego przedłużenie?
1: Minister energii Miłosz Motyka zadeklarował wprost. Program będzie przedłużony.
2: Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach.
1: CPN zostanie utrzymany na kolejne 2 tygodnie, czyli niemal do końca maja. Później, jeśli będzie taka potrzeba, będzie kolejna decyzja.
2: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji. Stąd ta elastyczność. Co 2 tygodnie, na 2 tygodnie ten program przedłużamy.
1: Program ma być utrzymany do czasu ustabilizowania się sytuacji na rynku paliw. Gdy tak się stanie, będzie stopniowo wycofywany. Najpierw wróci akcyza, później VAT, tak żeby, jak stwierdził minister Motyka, uniknąć szoku cenowego. Do tej pory dzięki CPN, jak wynika z wyliczeń Ministerstwa Energii, Polacy oszczędzili około 3 miliardy złotych na paliwie.
0: Miesiąc funkcjonowania programu to dla rządu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. Tragedia na Zalewie Wiślanym. W kątach rybackich odnaleziono ciało 60-latka. Wiadomo, że był z 3 innymi mężczyznami na jachcie zacumowanym w porcie. Służby wezwano po jego zaginięciu.
3: Na miejsce natychmiast skierowano policjantów oraz służby ratunkowe, które prowadziły poszukiwania zaginionego mężczyzny. Po około 45 minutach mężczyzna został zauważony w wodzie w porcie rybackim. Został on wyłowiony z wody. Niestety stwierdzono zgon 60-latka.
0: Relacjonuje Karolina Figiel z nowodworskiej policji. Na miejscu nadal pracują prokurator i mundurowi, którzy ustalają okoliczności tragedii. Jest dnia jak potok, bloki bez wody, utrudnienia dla kierowców i służby w akcji. Awaria wodociągowa w Bełchatowie przy ulicy Pabianickiej.
4: Awaria powstała poprzez przebicie przez firmę zewnętrzną rurociągu. Firma tam wykonywała przewiert sterowany.
0: Informuje prezes miejskiej spółki Wodkan Piotr Pieszchała. Awaria powinna być naprawiona w okolicach godziny 14.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Zima w Tatrach nie daje za wygraną. W górach znów sypie śnieg. Może przybyć od 3 do 7 cm. Na dodatek prognozowany jest spadek temperatury poniżej zera. A to oznacza, że warunki do wędrówek w wyższych partiach znów znacząco się pogorszą.
6: Ten śnieg zamarznie, będzie ślisko. No raki albo raczki, jak idziemy w te niższe partie, chociażby na Czarny Staw Gąsienicowy. Jeżeli wybieramy się na przełęcze, które mają północną ekspozycję, Świńską Przełęcz, Zawrat, Szpiglasową Przełęcz od Doliny Pięciu Stawów, Rysy, cały czas ten sprzęt zimowy musimy mieć.
0: Zaznacza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Powyżej 1700 metrów cały czas obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
7: Wiadomości Radio Plus Radom. Radosław Mizera. Niebezpiecznie w Rudzie Białaczowskiej w powiecie koneckim. Samochód osobowy wjechał pod pociąg. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Były utrudnienia. Łódzka kolej aglomeracyjna na odcinku Opoczno. Skarżysko-Kamienna wprowadziła komunikację zastępczą. Pozostajemy w powiecie koneckim, bowiem w miejscowej Sielpi trwają przygotowania do sezonu turystycznego. O przeprowadzonych tam pracach mówi Zbigniew Kucharski z Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej.
8: Zostały odnowione WC. Jest wyremontowany obiekt kinoletni, jest uzupełniony monitoring, są prowadzone prace przy remontach kładek, na bieżąco też kosimy i pilnujemy porządku. W tym roku zostały też dołożone kosze przy plaży.
7: Przed sezonem na głównej plaży zamontowane będą również kabiny natryskowe. Latem zorganizowane zostanie w Sielpi strzeżone kąpielisko. Podobnie jak przed rokiem, główny parking w letniskowej miejscowości będzie płatny. Przed nami jedyna taka noc w roku, czyli noc muzyczna. muzeów. Resursa Obywatelska w Radomiu zaprasza na Noc Żywych Figur Ideologicznych. Spotkanie z Picassem i radomskim przemysłem odbędzie się w Kamienicy Deskorów, informuje Damian Drabik z Resursy.
9: Będzie można przeżyć coś więcej niż zwykłe zwiedzanie. Szykujemy dla Państwa wciągającą podróż w czasie, która pozwoli poczuć historię, a nie tylko ją zobaczyć. Na uczestników czekać będą dwie wystawy, które łączy jeden fascynujący mianownik – epoka, która ukształtowała miasto i jego tożsamość.
7: Wydarzenie w sobotę, początek o godzinie 18.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: A teraz przebój od Eryka Carmena, Hungry Eyes w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Kim Wilde, wielka gwiazda lat 80. You Came w Radiu Plus. Patrzę w kalendarz, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Limeryków, czyli takich krótkich, żartobliwych utworów. Także proszę bardzo, uwaga, uwaga. Nastał maj, ajajaj. Ośmioklasiści i maturzyści piszą egzaminy i mają szczęśliwe miny, bo nawet jak czasem coś pójdzie źle, to za chwilę wakacje. Oh yeah. Także polecam się. Części dalsze w opracowaniu. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Autoryzowany dealer Daci, Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
7: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie.

0: to oszczędzanie. Melatonina Lekan, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekan spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekan. Ta ze słoneczkiem.
1: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
11: Radio Plus Radom.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

w stronę słońca to jest bardzo dobry i słuszny kierunek. Oczywiście, jeżeli to słońce się gdzieś pojawi, to od razu należy łapać, bo dzisiaj deszczowo i wiecznie alerty się pojawiły i to głównie wzdłuż tych obszarów wschodniej i południowo-wschodniej granicy Polski. Także tam parasolki raczej, dobre buty, może najlepiej nawet kalosze. No tak wiecie, co by za bardzo nie przemoknąć.

0: Reklama.
1: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

0: Śpi, kochanie, śpi. Kaja i Goran Bregowicz. Taki rytm bałkański na koniec tej godziny. Za chwilę w Radiu Plus. Wiadomości o 14.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
3: Na rynku wygrywa ten, kto gwarantuje jakość. Dlatego fachowcy jadą do Kobza narzędzia. Powiedz, co produkujesz, a my dobierzemy narzędzia i parametry. Gwintowniki, narzynki, wiertła, frezy, płytki wieloostrzowe, noże i uchwyty tokarskie i madła, narzędzia pomiarowe, głowice frezerskie, sprawdziany. Marki, którym ufa przemysł. Fanar, Mitsubishi, Dolphamex, Mitutoyo, Bizon, Akko i wiele innych. Wieloletnia tradycja i fachowe doradztwo. Kobza narzędzia. Radom Warszawska 172. Telefon 48 345 0045.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, już dziś. Szynka Schwarzwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Już 17 maja Nadleśnictwo Radom zaprasza do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego imienia redaktora Andrzeja Zalewskiego w Jedni Letnisku na 25. Święto Polskiej Niezapominajki. W programie aktywności sportowe na świeżym powietrzu, występy zespołów, marsz Nordic Walking, wystawy, warsztaty oraz jarmark rękodzieła. O 14.00 występ gwiazdy, zespół Poparzeni Kawą 3. Nie przegap dobrej zabawy blisko natury. Święto Polskiej Niezapominajki już 17 maja w Jedni Letnisku.
1: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
11: Gdy doświadczasz, że wiara, nadzieja i miłość giną przysypane szarym stosem trudnych spraw. Gdy dostrzegasz, że dobro, piękno i prawda zdają się ginąć w ciemnościach. To na pewno znajdziesz je w Nocnych światłach. Paweł Krzemiński, zapraszam do Radia Plus od poniedziałku do czwartku o 23.00. Do usłyszenia.
10: Nocne światła. Radio Plus. Nocne światła.
9: Autopromocja.

0: Radio Plus Radom.
1: Nie trafi do aresztu sprawca wypadku, w którym zginął poseł Litewka. Wniosek o ekstradycję byłby ryzykownym ruchem, mówi pełnomocnik Zbigniewa Ziobry. Był wymagający, ósmoklasiści o dzisiejszym egzaminie z matematyki. Minęła 14, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie wróci do aresztu. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury w tej sprawie. 57-latek będzie czekał na proces na wolności. Dostanie też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu.
2: Postanowienie ostateczne, nie przysługuje od niego środek odwoławczy. Pozostaje zatem prokuraturze działać dalej, kontynuować postępowanie przygotowawcze, dynamicznie zbierać materiał dowodowy, jak to miało miejsce dotychczas.
1: Mówił Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Kierowcy grozi 8 lat więzienia. Przypomnijmy, poseł Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia. Został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem. Rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej to ryzykowny ruch, stwierdził w rozmowie z Radiem Plus mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości w weekend opuścił Węgry, gdzie poprzednia władza dała mu azyl i wyjechał do USA. Wniosek o jego ekstradycję do Polski zapowiada już rząd.
3: To jest ryzykowny ruch. Wniosek o ekstradycję jest poddawany stosownej procedurze w Stanach Zjednoczonych. Departament Stanu, Departament Sprawiedliwości i Sąd Amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy ministrowi Ziobrze, czy można liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce. A mamy całą masę argumentów wskazujących na to, że po prostu ten proces ma charakter procesu politycznego.
1: Tłumaczy Lewandowski, który uważa, że wyjazd Ziobry do USA był w pełni legalny. Z kolei marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem, ale polityki zagranicznej nie można prowadzić na kolanach.
4: Ja sobie nie wyobrażam, żeby do ekstradycji nie doszło, dlatego że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem. Przyjaciele w takich sytuacjach, że potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na naszym terenie, zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju.
1: Sam Zbigniew Ziobro przekazał, że wyjechał do USA na podstawie dokumentów przyznanych mu wraz z prawem do azylu. Ten uzyskał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi PiSu 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Zniszczono gniazdo bielika pod Poddębicami. Zginęły dwa około 4-tygodniowe pisklęta. Leśnicy nie mają wątpliwości, że sprawca działał celowo.
5: Jak ustalono na miejscu zdarzenia, w całym drzewostanie wycięto wyłącznie to jedno drzewo, na którym znajdowało się gniazdo bielików. Wszystko wskazuje, że było to celowe, świadome działanie, które doprowadziło do zniszczenia miejsca lęgowego jednego z najcenniejszych gatunków ptaków w Polsce.
1: Zaznacza Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Za zniszczenie gniazda chronionego gatunku grozi 5 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ósmoklasiści przyznają, że dzisiejszy egzamin był wymagający. Mierzyli się z królową nauk matematyką.
6: Średni bym powiedział. Większość zadań było łatwa, ale też znalazły się parę trudnych zadań. Nie pamiętałem paru wzorów.
7: A w porównaniu do próbnych, na przykład egzaminu?
8: Dużo cięższy moim zdaniem. No zadania zamknięte na pewno były łatwiejsze niż otwarte. No ale ogólnie myślę, że okej.
7: Co było w zasadzie na tym egzaminie?
9: Grania stosłupy, procenty, prędkość, droga i czas. Nawet był łatwy.
1: Mówili naszemu reporterowi Krystianowi Machalicy uczniowie z Zielonej Góry. Jutro ósmoklasiści zmierzą się z egzaminem z języka obcego.
10: Wiadomości Radio Plus Radom, Radosław Mizera. Przeprawa mostowa zlokalizowana w ciągu drogi powiatowej relacji Wola Goryńska - Stare Mąkosy - Jedlnia nosi imię księdza Romana Kotlarza. Tak zdecydowała Rada Gminy Jastrzębia w powiecie radomskim, informuje starosta Waldemar Trelka.
11: Lokalne samorządy podejmują uchwały, które nadają patronat księdza Romana Kotlarza konkretnym budowlom. W tym wypadku myślę o moście na rzece Radomce, moście, który jest już praktycznie na ukończeniu. Koniec maja oddamy ten most do użytku, to jest most powiatowy, droga powiatowa, kilkanaście milionów złotych.
10: Radni gminy Jastrzębia przypomnieli, że inicjatywa wpisuje się w obchody 50. rocznicy wydarzeń radomskiego czerwca oraz ustanowieniem przez Radę Powiatu Radomskiego roku 2026 rokiem księdza Romana Kotlarza. Ten czas, jak podkreślają radni, ma służyć pielęgnowaniu wartości, którym kapłan pozostawał wierny, czyli prawdzie, sprawiedliwości, szacunku i wolności. Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Muzeum imienia Jacka Malczewskiego Malczewskiego w Radomiu zaprasza na Noc Muzeów. Motywem przewodnim wydarzenia jest wystawa Rafał Malczewski, Narty Dancing Bridge. Magdalena Ewa Nosowska, kurator wystawy.
12: Otóż okazało się, że i w pełni wiosny mamy duże zainteresowanie pejzażami zimowymi i klimatem Zakopanego lat 20. i 30. Ten czas to był wyjątkowy czas w Zakopanem. Czas, kiedy kuracjusze, przybysze i tubylcy spotykali się nie tylko na stokach, ale także na dancingach.
10: Tegoroczna edycja odbędzie się 16 maja w godzinach od 18 do 23.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: I już teraz w Radio Plus Sting. Fields of Gold. Dzień dobry, Janek Pasterski. 6 minut po 14.

0: Z rockowym pazurkiem Roxette i Dangerous w Radiu Plus. I to dobra pora, żeby za chwilę wręczyć komuś butelkę na wodę. Chociaż oczywiście do środka można wlać cokolwiek innego, ale butelka nieduża, fajna i mieć napój, to na pewno. Czyli nawadniać się w trakcie podróży pieszych albo samochodowych, albo no, zabierać ze sobą taki gadżet tam, gdzie potrzebujecie. Zapraszam do słania SMS-ów pod 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama. Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby.

0: za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Dziś na program zaprasza Magda Gliszczyńska.

0: Michael Jackson Byryt to za nami, a ja właśnie dodzwoniłem się do Agnieszki. Agnieszko, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, mam dla ciebie butelkę na wodę, mam nadzieję, że się przyda.
1: Oczywiście się przyda, nawilżenie jest bardzo ważne, także jak najbardziej.
0: Ale co, na spacery, czy tak ze sobą, do torebki po prostu mieć w pracy?
1: Do pracy.
0: W trasie, jasne. To wysyłam i w takim razie nawadniajmy się jak najwięcej. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo EOBUWIE, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech, wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, Plac Jagielloński 5.
0: Po reklamie.

0: szybka lekcja historii razem z Abbą i Waterloo to za nami na koniec tej godziny, a za chwilę w Radiu Plus pora na Michała Konopińskiego i wiadomości.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
3: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Autoryzowany dealer Daci, Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
7: Już 17 maja Nadleśnictwo Radom zaprasza do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego imienia redaktora Andrzeja Zalewskiego w Jedni Letnisku na 25. Święto Polskiej Niezapominajki. W programie aktywności sportowe na świeżym powietrzu, występy zespołów, marsz Nordic Walking, wystawy, warsztaty oraz jarmark rękodzieła. O 14.00 występ gwiazdy zespół Poparzeni Kawą 3. Nie przegap dobrej zabawy blisko natury. Święto Polskiej Niezapominajki już 17 maja w Jedni Letnisku.
1: O reklamie.
8: Autopromocja.
9: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu. Zdarzenia.
10: Dla mnie to był szok, że para prezydencka chce nam podarować paczkę.
9: Interwencje.
11: Obawiam się tylko jednego, że niestety żaden z tych postulatów do generalnej dyrekcji nie da się go zrealizować.
9: Opinie.
12: Nie sądzę, żeby pomogło. Niech pan sam zobaczy. Przecież też jest zgromadzenie.
9: Fakty.
13: Wszyscy się cieszymy, że tutaj została oddana nowa droga, na co oczekiwaliśmy latami. Przedtem to była droga przez mękę.
9: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Temat kryptoaktywów ponownie w Sejmie. To już trzecia próba uregulowania rynku. Dziś sekcja zwłok sześciolatka. Chłopiec został potrącony na parkingu w Zakopanem. Trwają zgłoszenia do konkursu Aktywna Parafia. Powiemy, w jakich kategoriach będą oceniane. Minęła 15. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Do Sejmu wraca temat rynku kryptoaktywów. Po dwóch wetach prezydenta rząd trzeci raz złożył projekt ustawy w tej sprawie, ale jest też projekt prezydencki i dwa poselskie. Debata właśnie rusza w Sejmie. Jest tam nasz reporter Michał Rawa.
2: Jestem, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wskazuje, że te cztery projekty różnią się detalami i dlatego najpewniej będą procedowane ekspresowo.
3: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
2: Marszałek Sejmu przekazał, że na tym posiedzeniu posłowie nie zajmą się ustawą przygotowaną przez PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego najpierw wycofała swój pierwszy projekt w sprawie kryptoaktywów. Potem złożyła kolejny, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce, co budzi kontrowersje nawet w samym PiSie.
1: O czym informował Michał Rawa. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok sześciolatka po tragedii w Zakopanem. Chłopca potrącił samochód na parkingu, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. Nikt na razie nie usłyszał zarzutów. O szczegółach Łukasz Bobek.
4: Śledztwo prowadzone jest pod kątem spowodowania wypadku w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura powołała biegłych, którzy mają ocenić status miejsca, na którym doszło do śmiertelnego wypadku. Głównie pod kątem tego, czy można do niego zastosować przepisy ruchu drogowego. Badane jest także to, czy kierowca miał jakąkolwiek możliwość zauważenia chłopca.
1: Przypomnijmy, do tragedii doszło w niedzielę na zakopiańskim parkingu. Grupa znajomych z Małopolski szykowała się do drogi powrotnej po wyjeździe w górę. Sześcioletni Krzyś wiązał buty przed samochodem rodziców, gdy potrącił go autem zawracający 53-latek. Zarówno kierowca, jak i rodzice chłopca w chwili wypadku byli trzeźwi. Wstrzymany ruch pociągów na linii Lesznowskowa. Na przejeździe kolejowym w Strzyżewicach kierowca osobówki zderzył się z drezyną.
5: Wjechał na przejazd w chwili, kiedy emitowane było światło koloru czerwonego.
1: Mówi Anna Stelmaszczyk z policji w Lesznie. Drezyną jechało w sumie 6 osób. Kierowca osobówki trafił do szpitala. 19-latek okradał nagrobki na dwóch cmentarzach. Grozi mu 8 lat więzienia. Jego łupem padły krzyże i lampiony z nekropolii w Szydłowicach i w Lubrzy pod Brzegiem.
6: Z przyjętych zawiadomień wynikało, że młody mężczyzna zniszczył 10 grobów. Jego łupem padły krzyże, które wyrwał z tablic nagrobkowych, a także lampiony i znicze.
1: Mówiła Patrycja Kaszuba z brzeskiej policji. 19-latek usłyszał zarzuty, przyznał się do winy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Można się jeszcze zgłaszać do konkursu Aktywna Parafia. Jego celem jest promocja ciekawych i wyjątkowych parafii, w których wierni dokonują niezwykłych rzeczy. W jakich kategoriach będą oceniane, mówi Jacek Jakubiak z Katolickiej Agencji Informacyjnej, organizator konkursu.
7: Pierwsza kategoria to jest pomoc bliźniemu w potrzebie, czyli taka działalność charytatywna parafii. Potem są wspólnoty parafialne, inicjatywy ewangelizacyjne, życie liturgiczne. Potem jest kategoria uprawianie sportu i promocja zdrowego trybu życia, turystyka czy pielgrzymki. No i ostatnia to jest zaangażowanie na rzecz środowiska.
1: A zgłoszenia można wysyłać do 24 maja.
8: Wiadomości Radio Plus Radom. Radosław Mizera. Budowana trasa NS w Radomiu nie tylko odciąży ulicę Zbrowskiego, lecz także usprawni dojazd do dużego terminala przeładunkowego, który obecnie powstaje na terenie podawnej elektrociepłowni na Nowej Woli Głębiowskiej. Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent miasta.
9: Bez wątpienia inwestycji, która będzie przełomowa z punktu widzenia gospodarki naszego miasta, z jednej strony w tej dziedzinie logistycznej, ale z drugiej strony również jeśli chodzi o tworzenie nowych, dobrze płatnych miejsc pracy. Na pewno trasa NS jest tutaj czynnikiem sprzyjającym i tak naprawdę potwierdza, że ulokowanie tej inwestycji, tej przestrzeni gospodarczej właśnie w tej części naszego miasta było dobrym zamierzeniem.
8: Ostatni odcinek trasy NS będzie miał ponad 1 km długości. Trasa zakończy się rondem u zbiegu z ulicą Energetyków. Koszt tego zadania wyniesie prawie 16 milionów złotych. Mieszkańcy Idzikowic mają powody do zadowolenia. przy miejscowej szkole podstawowej. Wybudowany został wielofunkcyjny obiekt, z którego korzystać będą zarówno dzieci, jak i dorośli, informuje burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski.
10: Dobudowaliśmy w szkole salę sportowo-rekreacyjną na potrzeby szkoły w Dzikowicach, jak również na bazie tego samego obiektu powstała wiejska świetlica. Była to jedna z tych miejscowości, która tego obiektu jeszcze nie miała. Całość zadania, łącznie z wyposażeniem wiejskiej świetlicy, to kwota około 2 milionów 150 tysięcy.
8: Obiekt uroczyście oddany zostanie lokalnej społeczności w najbliższą sobotę.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: I fantastyczny duet już teraz w Radio Plus. Jennifer Warnes i Bill Medley. The Time of My Life. Dzień dobry. Po 15 Janek Pasterski.

0: Eurythmics za nami w Radiu Plus. Czytam właśnie w internecie, no takie rzeczy się dzieją. Ta się wydarzyła akurat na Podlasiu. Awantura w trakcie wesela. Panna młoda została zatrzymana przez policję. Trafiła do celi jeszcze w sukni ślubnej, bo zaatakowała w trakcie przejęcia weselnego własną matkę. Wiecie co? I to jeszcze przed podziękowaniami dla rodziców, no bardzo nieładnie.
1: Reklama.
2: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Po reklamie.

Wyjątkowo tanecznie, Blondie i Debbie Harry, właśnie z tej formacji, wyjątkowo, no, taka charyzmatyczna wokalistka, to Maria za nami, a teraz już Desiree, Voyage, Voyage.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Czasem wystarczy jeden gest. Wizyta u chorej osoby, rozmowa, ciepła zupa dla kogoś w kryzysie bezdomności. W Caritas Diecezji Radomskiej nawet małe mogę pomóc zmienia czyjś dzień. Daj swój czas i obecność. Projekt mocni wolontariatem Caritas w sieci dobra. Wejdź na caritasradom.pl/wolontariat. Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności. Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 w programie Wsparcie Organizacji Wolontariatów NGO /WOW-NGO.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
13: Lecimy do Jean. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
14: Sprawdź to sam, czy kida odkusi cenę każdy dział.
13: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: ratujmy, co się da. Budka suflera na koniec naszego spotkania wtorkowego. Bardzo dziękuję. Janek Pasterski. Do jutra. Słyszymy się w samo południe.
1: Reklama.
2: Miau.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Wow, co tak ładnie pachnie? A, to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: O reklamie.
15: Radio Plus Redo.
16: Śledztwo w sprawie zonda krypto nabiera tempa. Przesłuchano kilkuset pokrzywdzonych. Rozpoczęła się likwidacja bomby ekologicznej pod Bełchatowem. Potrwa ponad rok. Powiemy też o majówce z prymasem Wyszyńskim na Lubelszczyźnie. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W sprawie zonda krypto przesłuchano już kilkuset pokrzywdzonych. O postępach śledztwa mówi Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach.
17: Przesłuchano w charakterze świadków 26 osób niebędących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratorów śledzą także przepływy blockchain celem zabezpieczenia środków finansowych i katalogowania transferów pomiędzy zonda krypto a innymi giełdami kryptowalut. Analizowane są także portfele założone przez zonda krypto.
16: Śledczy zabezpieczyli też nośniki danych, które mogą zawierać dowody. Łącznie straty mogą wynieść nawet kilkaset milionów złotych. Śledztwo w sprawie zonda krypto toczy się od 17 kwietnia. Prokuratura zapowiada też wystąpienie o pomoc prawną do zagranicznych organów ścigania, do Włoch i Szwajcarii. Patryk Budniak wciąż jest w śpiączce, przeszedł kolejne badania. Żużlowiec z Gniezna w niedzielę miał koszmarny wypadek podczas wyścigu. W Poznaniu przeszedł operację kręgosłupa. Stan 19-latka nadal jest bardzo ciężki.
1: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek, według informacji na dzisiaj, ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
16: Mówi dyrektor startu Gniezno Radosław Majewski i zapewnia, że podczas zawodów klub spełnił wszystkie wymogi bezpieczeństwa.
1: To wszystko jest bardzo skrupulatnie weryfikowane i absolutnie nie ma możliwości, żeby coś nie grało, czy od strony formalnej, czy od strony technicznej, już stricte związanego na przykład z montażem tych band dmuchanych, także cała dokumentacja została przekazana policji, prokuraturze.
16: Służby jak dotąd nie znalazły nieprawidłowości, ale śledztwo trwa. Wywieziono już pierwsze beczki z chemikaliami. Przez lata zagrażały środowisku i mieszkańcom. Rozpoczęła się likwidacja jednego z największych nielegalnych składowisk odpadów w Polsce, w Rogowcu pod Bełchatowem.
18: To są odpady niebezpieczne. One nie trafiają do zeskładowania, tylko do utylizacji. Kilka różnych lokalizacji jest w to zaangażowanych. Proces jest przygotowany na 18 miesięcy. Już takie podszepty od wykonawcy, że jeśli on będzie przebiegał prawidłowo, bez komplikacji, to będzie to szybciej.
16: Mówił Maciej Pachulski z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Z 50 tysięcy ton odpadów na razie znikną 4 tysiące. Usunięcie całego nielegalnego składowiska może pochłonąć nawet 700 milionów złotych.
15: Wiadomości Radia Plus.
16: Już w sobotę na Lubelszczyźnie odbędzie się majówka z prymasem. Będzie to seria wydarzeń nawiązujących do aktywności kardynała Stefana Wyszyńskiego na terenie regionu i archidiecezji, mówi biskup lubelski Adam Bab.
19: W programie będą propozycje, które pozwalają nie tylko rozwijać intelekt, chociażby przez poznawanie prymasa tysiąclecia, ale też własne ciało przez zawody sportowe czy aktywności. Taki sposób uczenia się, który angażuje całego człowieka, a nie tylko jego intelekt, jest też atrakcyjny.
16: Majówka z prymasem w sobotę 16 maja w Nasutowie, Dąbrówce i Kozłówce. Cały program można znaleźć na stronie majówkasprymasem.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Tapparella, producent mini markizy okiennej Vegas One. www.tapparella.pl. Pogoda.
22: No i chyba dobrze, że tak popadało, bo na pewno rośliny, trawy, drzewa się cieszą, bo troszeczkę właśnie dostały tego życia, czyli tej wody. Teraz na termometrach 10 stopni, no i te przelotne deszcze będą nam towarzyszyć do końca dnia. Ciśnienie teraz wynosi 1003 hektopaskali, wiatr umiarkowany, czasami mocniej zawiewa. Z takiego północnego zachodu jutro podobna aura, ale będzie troszkę cieplej.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Tapparella, producent minimarkizy okiennej Vegas One. www.tapparella.pl.
22: Deszcz potrzebny, teraz pochmurno, ale nie u nas. U nas zawsze słonecznie, dlatego że u nas gramy dla Was najpiękniejsze przeboje z nutą nostalgii, które potrafią rozchmurzyć najbardziej smutne niebo. 5 minut po godzinie 16. Magda Gliszczyńska, dzień dobry, witam i zapraszam na to popołudnie Radia Plus Radom. Do 20 jestem razem z Wami, a na dobry początek taki oto zestaw: Fancy, Mafia, Piasek i Albano i Romina Power. Oj, piękne utwory.

0: No tak, trochę tego deszczu nam dzisiaj rzeczywiście popadało i przy tym deszczu zawsze jest pochmurno, zawsze trochę smutniej, ale nie u nas. To najlepszy radiowy adres, pod jaki mogliście trafić. No i mam nadzieję oczywiście, że będziecie z nami bardzo długo, nie tylko do godziny 20, kiedy ja również spędzam z wami to popołudnie, ale bardzo długo jeszcze do tych późnych nocnych godzin, ponieważ mamy zawsze ciekawe i audycje, i oczywiście muzykę waszą ulubioną. A ta godzina, czyli 13 minut po godzinie 16, już sugeruje mi, że czas zacząć magazyn reporterów w rytmie wydarzenia. Dzisiaj czym zajmowali się nasi reporterzy? No okazuje się, że w Radomiu właśnie powstała jedna z największych inwestycji drogowych ostatnich lat.
1: To oznacza jedno. Przede wszystkim komfortowe i bezpieczne i szybkie przemieszczanie się kierowców z południa na północ naszego miasta i odwrotnie. Oczywiście trasa NS to nie tylko suchy asfalt, to nie tylko samochody, ale cała infrastruktura towarzysząca, zatem chodniki, ścieżki rowerowe i oświetlenie.
0: No i będzie to na pewno cieszyło kierowców, ale mieszkańcy Idzikowic również mają powody do zadowolenia, ponieważ przy miejscowej szkole podstawowej powstał wielofunkcyjny budynek, z którego korzystać mogą zarówno dzieci, jak i dorośli.
2: I bardzo z tego powodu się cieszymy, dlatego że będziemy mogli zapraszać na te uroczystości wszystkich rodziców, bo do tej pory niestety tego miejsca mieliśmy za mało.
0: Maj to oczywiście majówki na wsiach. Częściej niż zwykle gromadzimy się przy krzyżach i kapliczkach, bo to okres nabożeństw majowych.
3: Pamiętamy jakieś dawne takie obrazki, że zawsze kto przechodził, czy to rolnik, czy ktokolwiek ściągał czapkę, robiąc ten znak krzyża.
0: No oczywiście, a jakie zawsze miłe, ciepłe uczucia wzbudzają kobiety, które, bo to przeważnie panie, chociaż oczywiście nie brakuje mężczyzn, i gromadzą się właśnie przy tych kapliczkach i śpiewają litanię loretańską. Jakie to piękne. Ten temat pojawi się w tej godzinie. Bądźcie razem z nami. 15 minut po 16.

0: To oczywiście Albano i Romina Power na zegarku, na zegarach 19 minut po godzinie 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
0: To jedna z największych inwestycji drogowych ostatnich lat w Radomiu. Obecnie trwa budowa ostatniego fragmentu trasy NS łączącego Gołębiów z Brzustówką. Otwarcie tego odcinka jest zaplanowane przed końcem tego roku, a szczegóły w tym temacie zna Radosław Mizera.
2: Obecnie prowadzone są główne prace ziemne, dzięki czemu dobrze widać już, którędy będzie przebiegać nowa droga. Otwarcie tego odcinka jest zaplanowane przed końcem tego roku. Trasa NS odciąży m.in. całą ulicę Zbrowskiego, informuje Katarzyna Kalina, wiceprezydent miasta.
3: To jest ostatni etap, który zamknie ten ring południowo-północny albo północno-południowy. To oznacza jedno. Przede wszystkim komfortowe i bezpieczne i szybkie przemieszczanie się kierowców z południa na północ naszego miasta i odwrotnie. Oczywiście trasa NS to nie tylko suchy asfalt, to nie tylko samochody, ale cała infrastruktura towarzysząca. Zatem chodniki, ścieżki rowerowe i oświetlenie.
2: Wiceprezydent Kalinowska dodaje, że trasa nie tylko odciąży całą ulicę Zbrowskiego, lecz także usprawni dojazd do dużego terminala przeładunkowego, który obecnie powstaje na terenie podawnej elektrociepłowni, czyli na Nowej Woli Gołębiowskiej.
3: Bez wątpienia inwestycji, która będzie przełomowa z punktu widzenia gospodarki naszego miasta, z jednej strony w tej dziedzinie logistycznej, ale z drugiej strony również

0: Nie mamy żadnych opóźnień, dodaje Piotr Szałas, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
1: Termin jest zakończenia prac do 15 grudnia 2026 roku. W tym momencie nie widzimy zagrożenia na żadnym etapie prowadzonych prac. Cały odcinek jest wykorytowany, odhumusowany i począwszy tutaj od ulicy Gołębiowskiej są już prowadzone prace przy przebudowie sieci wodociągowej, gazowej. Wykonawca zaczął już prace związane z budową obiektu mostowego nad ulicą Gołębiowską, idąc dalej w kierunku ulicy Żółkiewskiego.
0: Dyrektor Szałas dodaje, że to nie koniec inwestycji drogowych w tej części miasta, bowiem po zakończeniu budowy terminala przeładunkowego na Nowej Woli Gołębiowskiej zostanie zbudowana nowa ulica.
1: Po jej zrealizowaniu Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji przystępuje do budowy ulicy Marii Gaj. Chciałbym też po prostu zaznaczyć, że będzie jakby prowadzona kontynuacja budowy ścieżki i ciągu pieszo-rowerowego w dalszym ciągu ulicy Cyenergetyków, bo też o następnym etapie, po tym etapie budowanej ścieżki rowerowej jest ścieżka rowerowa, która będzie od strefy do obecnie budowanej ścieżki rowerowej.
0: A więc podsumujmy, ostatni odcinek trasy NS będzie miał około kilometra 100 metrów długości. Będzie przebiegał nad ulicą Gołębiowską, gdzie powstanie wiadukt drogowy, a następnie pod istniejącym wiaduktem na Żółkiewskiej po zachodniej stronie przystanku PKP Radom Północny. Trasa zakończy się rondem u zbiegu z ulicą Energetyków. Koszt zadania wyniesie prawie 16 milionów złotych.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: Miłego dnia życzy Wam Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZOO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie.

0: To oczywiście piękny głos Andrea Bocelli dla nas zaśpiewał. Za 25 minut będzie godzina 17, a w tym roku również Andrea Bocelli odwiedzi nasz kraj. Oj, będzie się działo przepiękne koncerty z jego udziałem. No, tylko pozazdrościć tym, którzy już mają bilety i nie mogą się doczekać na to wielkie muzyczne wydarzenie. A my kontynuujemy oczywiście magazyn reporterów w rytmie wydarzeń.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
0: Mieszkańcy Idzikowic mają powody do zadowolenia. Przy miejscowej szkole podstawowej powstał wielofunkcyjny budynek, z którego korzystać będą zarówno dzieci, jak i dorośli. Nowe obiekty wybudowane zostały także w Świerczynie i Radzicach, a materiał przygotował Marcin Prejs.
2: Przy szkole podstawowej w Idzikowicach powstał piętrowy budynek. Na jego parterze, z myślą o uczniach, utworzona została sala rekreacyjno-sportowa. Dyrektor szkoły Anna Jakubczyk.
3: To jest sala rekreacyjna, gdzie będą odbywały się zajęcia ruchowe, zajęcia wychowania fizycznego, także inne. Będą także organizowane uroczystości szkolne i bardzo z tego powodu się cieszymy, dlatego że będziemy mogli zapraszać na te uroczystości wszystkich rodziców, bo do tej pory niestety tego miejsca mieliśmy za mało. Także to takie miejsce integracji też będzie. Nad salą rekreacyjną, czyli nad tą częścią szkolną, powstała świetlica wiejska. Jest wejście oddzielne. Myślę, że mieszkańcy Idzikowic są bardzo z tego powodu zadowoleni.
4: Bardzo się cieszymy z tego, że udało nam się obiekt taki uzyskać w pełni dostosowany do potrzeb naszej społeczności.
2: Mówi Elżbieta Róg, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Idzikowicach.
4: Oczywiście ta świetlica będzie otwarta dla mieszkańców. My się spotykamy przynajmniej raz w tygodniu jako członkowie KGW, a chcemy, żeby była przestrzeń otwarta dla wszystkich mieszkańców, tak żeby każdy mógł do nas przyjść, dzielić też się swoimi czy pomysłami, czy jakimiś inicjatywami. Nasze KGW działa od 2005 roku. W tamtym roku obchodziliśmy jubileusz 20-lecia, więc jakby to jest takie ukoronowanie tej działalności. Przez wiele lat wielu tych członków naszych działało aktywnie na rzecz wszystkich mieszkańców.
2: Jak dodaje przewodnicząca, świetlica została także wyposażona w niezbędny sprzęt.
4: Mamy wyposażone zaplecze kuchenne, gdzie możemy przygotowywać jakieś posiłki, dbamy o te tradycje kulinarne regionu, więc tam się spotykamy i gotujemy na różnego typu imprezy i wiejskie, i takie gminne. Mamy dużą salę, która jest wyposażona w stoły, krzesła. Możemy je przeznaczać na różnego rodzaju czy warsztaty, czy spotkania z mieszkańcami.
2: Budowa i wyposażenie tego obiektu kosztowały ponad 2 100 000 zł. Budynek uroczyście oddany zostanie lokalnej społeczności już w sobotę. Podobne uroczystości związane z otwarciem obiektów planowane są wkrótce również w Radzicach Dużych i Świerczynie, informuje burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski.
5: Planujemy przekazać w sposób oficjalny, uroczysty mieszkańcom świetlicę wiejską w Świerczynie. Podobnie jak w Idzikowicach, ta funkcja obiektu, który ma służyć mieszkańcom do spotkań integracyjnych, i wreszcie obiekt sportowy w Radzicach Dużych będziemy go przekazywali i piłkarzom, i działaczom no i społeczności sportowej nie tylko, czyli klub sportowy Radzica będzie miał obiekt porównywalny z tym, jaki ma MGKS w Drzewicy, no po to, żeby poprawić warunki do treningu, żeby też zachęcić młode pokolenie, żeby ci młodzi ludzie, na których nam zależy, mogli w dobrych warunkach ćwiczyć, trenować.
2: Budowa i wyposażenie świetlicy w Świerczynie oraz budynku klubowego w Radzicach Dużych kosztowały odpowiednio 1 600 000 i 2 800 000 zł. Lokalnym społecznościom obiekty przekazane zostaną w czerwcu i lipcu. Na wszystkie te zadania w ramach jednego większego projektu samorząd pozyskał pieniądze z Polskiego Ładu.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Dobrego dnia życzę wszystkim Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
1: Po reklamie.

0: Na zegarze za 11 minut będzie godzina 17, no to jeszcze ostatni temat w tej godzinie przygotowany przez reportera Radia Plus Radom.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
0: A teraz przed nami materiał o przydrożnych krzyżach, ich historii, znaczeniu i współczesnym wymiarze. O duchowości, pamięci i ludzkich historiach, które stoją za tymi często niepozornymi znakami przy polskich drogach.
2: Na polskich drogach wśród pól i przy wiejskich rozstajach stają ciche świadectwa wiary i historii. Przydrożne krzyże. Dla jednych to element krajobrazu, dla innych znak pamięci, wdzięczności i modlitwy. O ich znaczeniu mówi ksiądz Rafał Zentran.
3: Krzyże przydrożne związane są z chrystianizacją i z powstałym w średniowieczu, bo w tamtych momentach szczególne znaki obecności Pana Boga były naznaczane krzyżami i kaplicami. Przy tych krzyżach nie tylko się modlono, ale zatrzymywały się chociażby kondukty żałobne. Czy pamiętamy jakieś dawne takie obrazki, że zawsze kto przechodził, czy to rolnik, czy ktokolwiek ściągał czapkę, robiąc ten znak krzyża, bo to świadczyło o tym wymiarze religijnym.
2: Te proste znaki wiary pełniły też rolę granic, punktów orientacyjnych, ale też miejsce wspólnej pamięci. Jak podkreśla ksiądz Zentran, ich znaczenie wykracza daleko poza religię.
3: Kamienne krzyże pojawiały się w okresach, kiedy panowały wielkie epidemie, czarnej ospy, czy jakiegoś innego słynnego morowego powietrza. I one były też i symbolicznymi nagrobkami, ale też i takimi ostrzeżeniami, że po prostu wierzono, że modlitwa może zatrzymać właśnie tego typu działania, niedobre dla zdrowia. I stąd w formie wotywnej czy dziękczynnej właśnie przebłagano Boga.
2: Dziś przydrożne krzyże wciąż powstają. Często stawiają je sami mieszkańcy z potrzeby serca. Dziękują za ocalenie, zdrowie, wyjście z nałogu. Tak było w przypadku Tadeusza Machowskiego, który przez lata zmagał się z alkoholizmem.
4: Bardzo jest miło, jak tu siedzę na krześle i przejeżdżają czy przechodzą ludzie i się żegnają. To jest coś pięknego. Ten krzyż jest poświęcony. Stoi na miejscu, żeby ostrzegać ludzi, żeby nie zrobili tego, co ja. Całe życie piłem alkohol. Aż przyszedł Pan Bóg z pytaniem. Czy chcesz przejrzeć na oczy? Nie z potępieniem, nie z wykładem, z pytaniem. Powiedziałem sobie tak. Albo mi postawią krzyż na cmentarzu, albo ja postawię krzyż, jak ja się stąd uratuję, jeszcze wstanę żywy.
2: Nie wszystkie krzyże stają jednak z wdzięczności. Część z nich to miejsca tragicznych wypadków. Znaki pamięci po tych, którzy zginęli nagle, często w drodze do domu. Mieszkańcy mówią o nich różnie. Jedni jako o ważnych miejscach zadumy, inni jako o bolesnych przypomnieniach.
5: Jest to dla kierowców takie bardziej ostrzeżenie na drodze i każdemu jednak ta noga z gazu troszeczkę ujmie.
6: Jednak gdzieś to do człowieka dociera, że to miejsce może być niebezpieczne i jednak trzeba zachować ostrożność.
7: W takich wypadkach zginęli moi koledzy, to akurat mam na to taki sentyment większy, nie? Dlatego tak uważamy troszeczkę, jak jeździmy, nie?
2: O tym, jak dziś zrozumieć te miejsca, mówi ksiądz Mirosław Ładniak.
8: To też działa na wyobraźnię, a myślę, że to jest bardzo istotne, żeby człowiek szanował życie, a jednocześnie umiał z tego życia się cieszyć i by życie dawało mu pełną radość, a żeby to można było w pełni zrobić, to trzeba jednak niestety zachować pewien umiar. I myślę, że ten krzyż, który stoi przy drodze, jest takim wspaniałym momentem nas żyjących, żeby uwrażliwić i jeść ostrożnie.
2: Przydrożne krzyże pozostają częścią krajobrazu i tożsamości, łączą historię, wiarę i ludzkie doświadczenia. Stoją cicho, ale mówią wiele o wdzięczności, bólu i nadziei. Mateusz Król, Radio Plus.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
0: I tym materiałem kończymy magazyn reporterów w tej godzinie. To oczywiście pierwsza część, na drugą zapraszam po godzinie 17. A na zegarze już za 7 minut godzina 5. Za chwilę najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Będą też informacje o pogodzie.

0: To jest Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Wpadaj dziś do KFC!
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Radom.
11: Obniżki cen paliw przedłużone na razie na 2 tygodnie. Premier zlecił ministrom rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Zmarła Stanisława Celińska. Znana aktorka miała 79 lat. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Program Ceny paliw niżej na razie pozostaje. Jutro zapłacimy nieco mniej niż dzisiaj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 28 groszy, a diesla 6,84. To taniej o 2,9 groszy. Tymczasem minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że program obniżek VAT-u i akcyzy na paliwa będzie przedłużony.
12: Co 2 tygodnie, na 2 tygodnie ten program przedłużamy. Do momentu, kiedy te analizy będą wskazywały na wysoką cenę i baryłki na rynkach, i diesla w portach, program będzie utrzymywany.
11: W ciągu miesiąca budżet państwa traci na obniżkach 1,6 mld złotych. Premier Donald Tusk zlecił jak najszybsze przygotowanie rozporządzenia o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Mają się tym zająć szef MSWiA i minister cyfryzacji. To po kłosie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w marcu zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do wpisania takiego dokumentu do polskiego rejestru.
13: Zobowiązuje pana ministra, wicepremiera Gawkowskiego i pana ministra Kierwińskiego do pilnego, jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia. Parlamentarzystów wzywam do jak najszybszej pracy tam, gdzie ustawy będą niezbędne, aby opisać konsekwencje tej decyzji.
11: Mówił szef rządu i dodał, że rozporządzenie nie otworzy możliwości adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.
13: Chciałbym, aby ten temat nie był przedmiotem spekulacji czy też niepotrzebnych emocji. Decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarcie możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
11: Z kolei prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział już, że w najbliższych dniach Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego dokona transkrypcji aktów małżeństwa osób tej samej płci, co do których sądy wydały już wyroki. Trwa dochodzenie dotyczące nieprawidłowej opieki nad ptakami w papugarni na terenie Katowic. Na polecenie prokuratora policjanci zabezpieczyli blisko 130 papug. Opinię w tej sprawie wydał biegły.
14: Z wydanej opinii wynikało, że wszystkie ptaki mogą być przetrzymywane w niewłaściwych warunkach, a ich dalsze zabezpieczenie jest konieczne do przeprowadzenia szczegółowych badań i oceny ich stanu.
11: Mówił Dominik Michalik z katowickiej policji. Ptaki zostały przekazane pod opiekę fundacji, gdzie otrzymają niezbędną pomoc.
0: Wiadomości Radia Plus.
11: Na koniec Smutna wiadomość ze świata kultury. Nie żyje Stanisława Celińska, ceniona aktorka i piosenkarka. Znana była m.in. z roli w filmie Pieniądze to nie wszystko, serialu Alternatywy 4, a także z piosenki aktorskiej.
15: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
16: Serku, ratuj! Serku, ja się spalę!
17: A dlaczego drzwi zamknęłaś?
16: Serku, bądź mężczyzną!
18: Jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce.
19: Klątwa! Każdy się tu wykłada. Takie miejsce przeklęte, dlatego nic nie wychodzi. Trzeba by cudotwórcy.
11: Stanisława Celińska dwukrotnie została nagrodzona Orłem za rolę w filmach Pieniądze to nie wszystko Juliusza Machulskiego i Joanna Feliksa Falka. Miała 79 lat.

A w pogodzie troszeczkę słońca pojawiło się nad naszymi głowami, takie przejaśnienia. Za te chmury wygląda słońce od razu lepiej, chociaż cały czas dominują chmury i tak będzie do końca dnia. Przelotnie jeszcze może popadać deszcz. Jutro podobna aura, również spodziewane są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 14 stopni, ale zza chmur wyjrzy także do nas słońce. No i zawsze my na to słońce czekamy, a my tego słońca mamy pod dostatkiem w przebojach z nutą nostalgii. 4 minuty po godzinie 17. Magda Gliszczyńska, dzień dobry, witam i zapraszam na kolejną wspólną godzinę.

0: A tu lato dopiero przed nami, no i pewnie planujemy, jak to lato ma wyglądać. Może co niektórzy właśnie planują swój urlop. To oczywiście Anna Jantar i Tyle Słońca w całym mieście, a my zapraszamy na kolejną, drugą już godzinę magazynu reporterów w rytmie wydarzeń. No, Tyle Słońca w całym mieście i tyle inicjatyw w Opocznie, ponieważ rusza 7. edycja budżetu obywatelskiego gminy Opoczno.
1: Wprowadziliśmy zmianę polegającą na podziale środków, które mamy do dyspozycji, tak jak w zeszłym roku 300 tysięcy burmistrz przeznaczył na ten cel i mamy zabezpieczone w budżecie te środki.
0: No i o tym będzie rozmawiał Marcin Prejs z naszym gościem. Genezis. Pod tym hasłem spotkają się młodzi na polach lednickich.
2: Myślę, że też będzie wyjątkowe, dlatego że to jest 30. lednica, okrągła jubileusz, więc zgromadzi pewnie osoby, które przez 30 lat to miejsce odwiedzały, przyjeżdżały.
0: No i powiemy też o tym, że dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek to także święto wielu sióstr zakonnych, które mają w swoim charyzmacie opiekę wśród chorych i potrzebujących. I ten temat również pojawi się w tym wtorkowym magazynie reporterów. Przed godziną 18 oczywiście serwis Radia Watykańskiego.

0: Krystia w Przebojach z nutą nostalgii na zegarze 16 minut po godzinie 17.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
0: A my teraz przenosimy się do Opoczna, bo tam rusza 7. edycja budżetu obywatelskiego gminy Opoczno. Kiedy mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje propozycje zadań, ile pieniędzy na ich realizację przeznaczy miejscowy samorząd, czy są jakieś zmiany w tegorocznej edycji budżetu? Te pytania zadawał Marcin Prejs. Posłuchajcie.
2: Moim gościem jest dzisiaj pan Jan Zięba, zastępca burmistrza Opoczna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu, witam panie redaktorze.
2: Panie burmistrzu, no to zacznijmy może od tych zmian. Czy w porównaniu z ubiegłoroczną edycją wprowadziliście coś nowego, innego, jakieś modyfikacje do budżetu obywatelskiego gminy Opoczno?
3: Tak, jest modyfikacja, w zasadzie odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne oraz na sugestie radnych. Wprowadziliśmy zmianę polegającą na podziale środków, które mamy do dyspozycji, tak jak w zeszłym roku 300 tysięcy burmistrz przeznaczył na ten cel i mamy zabezpieczone w budżecie te środki, na podziale tych środków na dwie części. W zasadzie na tak zwane projekty twarde, czyli inwestycyjne, i tu w porozumieniu z radnymi ustaliliśmy, że to będzie 200 tysięcy złotych. Mowa jest o takich zadaniach jak kwestie budowlane, modernizacyjne czy zakup środków trwałych. Natomiast ta pozostała część, 100 tysięcy złotych, to będzie część przeznaczona na projekty nieinwestycyjne, czyli tak zwane miękkie, dotyczące m.in. wydarzeń społecznych, sportowych, edukacyjnych, kulturalnych czy integracyjnych.
2: Panie burmistrzu, czyli z tego, co pan mówi, w tym roku jest zmiana. Z czego ona tak naprawdę wynika? Dlaczego jest ten podział na zadania twarde i miękkie?
3: Tak jak wspomniałem już w toku konsultacji z tymi grupami inicjatywnymi, radnymi, dostrzegliśmy, że rokrocznie właściwie w dotychczasowych edycjach pojawiają się właśnie te tak zwane miękkie inicjatywy, ale one mają dużą trudność w przeforsowaniu czy w przebiciu się przez te twarde, te inwestycyjne. Bardzo szkoda nam jest tych bardzo ciekawych inicjatyw i w związku z tym, tak jak wspomniałem, wspólnie z radnymi miejskimi ustaliliśmy ten podział. To będzie swego rodzaju eksperyment, ale wiem, że w innych miastach funkcjonuje podobna zasada. Jestem przekonany, że jest to dobry kierunek.
2: Panie burmistrzu, póki co rozpoczęła się taka kampania informacyjna dotycząca właśnie budżetu obywatelskiego. To jest między innymi czas na to, żeby zastanowić się, jaką propozycję złożyć, może dopytać o jakieś szczegóły w urzędzie, a same propozycje zadań, kiedy będzie można już składać?
3: Zgłaszanie projektów do 7. edycji budżetu obywatelskiego naszej gminy rozpocznie się 26 maja i potrwa do 30 czerwca 2026 roku.
2: W jaki sposób mieszkańcy będą mogli właśnie zgłaszać te projekty?
3: Mieszkańcy będą mogli przekazywać swoje propozycje osobiście, pocztą, drogą mailową, przez ePUAP oraz za pomocą formularza internetowego dostępnego na dedykowanej stronie budżetu obywatelskiego. Przypominam, że taka strona dedykowana budżetowi obywatelskiemu naszej gminy znajduje się w sieci.
2: I każda propozycja, tak jak w ubiegłych latach, będzie musiała być poparta głosami mieszkańców już na poziomie tego składanego wniosku?
3: Tak, na poziomie składanego wniosku jest wymóg formalny, aby inicjator musi mieć poparcie minimum 15 mieszkańców naszej gminy.
2: Dobrze, panie burmistrzu, to jeszcze na koniec przypomnijmy takie najważniejsze informacje dotyczące dat, kiedy głosowanie, ogłoszenie wyników, takie podstawowe rzeczy.
3: Tak jak już wspomniałem, zgłoszenie projektów od 26 maja do 30 czerwca. Lista projektów dopuszczonych do głosowania zostanie opublikowana 20 sierpnia. Głosowanie mieszkańców odbędzie się od 8 września do 6 października, natomiast ogłoszenie wyników 5 listopada.
2: Czyli na ogłoszenie troszeczkę będziemy musieli jeszcze poczekać, a na same inwestycje pewnie w przyszłym roku.
3: Tak, głosowanie jest w tym roku, natomiast realizacja w przyszłym to już tradycyjnie.
2: O budżecie obywatelskim gminy Opoczno opowiadał nam dzisiaj pan Jan Zięba, zastępca burmistrza miasta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo panie redaktorze, serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Plus.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Już 17 maja Nadleśnictwo Radom zaprasza do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego imienia redaktora Andrzeja Zalewskiego w Jedni Letnisku na 25. Święto Polskiej Niezapominajki. W programie aktywności sportowe na świeżym powietrzu, występy zespołów, marsz Nordic Walking, wystawy, warsztaty oraz jarmark rękodzieła. O 14.00 występ

0: Zespół Poparzyni Kawą 3. Nie przegap dobrej zabawy blisko natury. Święto Polski Niezapominajki już 17 maja w Jedlni Letnisku.
1: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
2: Na rynku wygrywa ten, kto gwarantuje jakość. Dlatego fachowcy jadą do Kobza Narzędzia. Powiedz, co produkujesz, a my dobierzemy narzędzia i parametry. Gwintownik, narzynki, wiertła, frezy, płytki wieloostrzowe, noże i uchwyty tokarskie i madła, narzędzia pomiarowe, głowice frezerskie, sprawdziany. Marki, którym ufa przemysł. Fanar, Mitsubishi, Dolphamex, Mitu Toyo, Bizon, Akko i wiele innych. Wieloletnia tradycja i fachowe doradztwo. Kobza Narzędzia. Radom Warszawska 172. Telefon 48 345 0045.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Autoryzowany dealer Daci, Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
5: Po reklamie.

0: Enya Only Time, a jeśli chodzi o czas, to minęła w 5:30.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
0: Genesis to hasło tegorocznego spotkania młodych na polach lednickich, a wypełnią się one pielgrzymami już 6 czerwca. To będzie wyjątkowe, bo 30. spotkanie. Zapisy na nie trwają, a z duszpasterzami lednickimi rozmawiała Justyna Malińska.
2: Spotkanie młodych na polach lednickich zbliża się wielkimi krokami.
3: Bardzo serdecznie zapraszamy, przede wszystkim dlatego, że to jest spotkanie jubileuszowe, 30. Ojciec Tomasz Nowak, dominikanin. Więc wszystkich, którzy kiedykolwiek byli na Lednicy, wszyscy są mile widziani, wszyscy w tym roku są młodzi, więc na Lednicę pod hasłem Genesis serdecznie zapraszamy.
2: Genesis, czyli jak mamy rozumieć to hasło?
3: Genesis, czyli początek. No chcemy na jubileusz wrócić do początków, zastanowić się nad tym, z czego Lednica powstała, jest ulepiona, dlatego jak jakimś szczególnym gościem, czy raczej gośćmi są bracia Steze.
4: Zaczyna się ten gorący czas przygotowań. Siostra Lucja Rado, duszpasterz lednicki.
2: Jak będzie wyglądać tegoroczne spotkanie na polach lednickich?
4: Myślę, że też będzie wyjątkowe, dlatego że to jest 30. lednica, okrągła jubileusz, więc zgromadzi pewnie osoby, które przez 30 lat to miejsce odwiedzały, przyjeżdżały. Też takim wyjątkowym momentem jest przyjazd braci Steze, którzy mają swój udział też w powstaniu lednicy, ponieważ ojciec Jan inspirował się też Tezę i tymi spotkaniami z młodzieżą, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie, ale też dla wielu osób bardzo sentymentalne, więc zapraszamy i tych, którzy byli pierwszy raz i tych, którzy przyjeżdżają teraz jako młodzi ludzie.
2: Jak będzie wyglądać tegoroczny program?
3: No tak jak zwykle nie może zabraknąć stałych punktów, ale bracia z Tezę są szczególnym, nie wiem powiedzieć tak atrakcją, nie wiem.
2: Ale gośćmi.
3: Gośćmi szczególnymi to oczywiście, ale też właśnie przez to, że przełożony następca brata Roger, czyli brat Mathieu, ma powiedzieć konferencję na temat właśnie Genesis, czyli początków, ale też będzie cały czas adoracja krzyża i szczególnie nabożeństwo ognia już zupełnie wieczorem. Przypłyniemy z Ostrowa Lednickiego, tam właśnie z miejsca chrztu Polski, tam gdzie byli chrzczeni pierwsi piastowie, będzie płynął ogień łodzią, prymas będzie go przejmował na polach lednickich, a potem będzie nabożeństwo ognia.
4: Młodzi ludzie będą mogli zadawać biskupom i właśnie bratu Steze pytania, aktualnie czym żyją, jako do ojca dziecko. Zadaje pytanie, jak można w dzisiejszych czasach się odnaleźć w ogóle, jeśli chodzi także o przestrzeń wiary. Będą warsztaty, będzie strefa sportowa, to co zawsze, czyli koronka, eucharystia, adoracja, przejście przez bramę rybę i te pomniejsze rzeczy.
2: Co z lednickimi tańcami i śpiewami?
4: Oczywiście, że stały element, gdzie wszyscy na to czekają, będą i haczyki, i będzie ta muzyka bardziej nostalgiczna, jak z hola lednicka, ale myślę, że właśnie dobrej zabawy, śpiewu, tańców tutaj nie zabraknie.
2: Jakie symbole towarzyszą tegorocznemu spotkaniu?
3: Chcemy rozdać drzewa, sadzonki drzew w każdej grupie, też takie nasionka szczególne, żeby każdy mógł właśnie to drzewo, bo logiem tego spotkania Genesis jest przede wszystkim drzewo, które zapuszcza korzenie w źródło chrztu, czyli w stronę jeziora Lednica, a potem rośnie przez 30 lat i w koronach są owoce i ptaki, które niosą tą ideę lednicką na cały świat.
2: Jakie znaczenie ma to przejście przez bramę rybę i ten symboliczny wybór Chrystusa?
4: Myślę, że to jest takie ukoronowanie też całego raz, że przygotowania do tego spotkania, które tak naprawdę, na które czekamy cały rok, a drugie to, że jakby konkretnie poprzez to przejście młodzi wybierają na nowo Chrystusa w swoim życiu i napełniają się, myślę, tym, że nie jeden z nich na cały rok na to, żeby być przy Bogu, żeby tą wiarę swoją rozwijać, jest to bardzo symboliczne i duchowe.
2: Co jest takiego w tych polach lednickich, że jednak te kilkadziesiąt tysięcy osób co roku tutaj przyjeżdża?
4: No, jest dla mnie też fenomen, bo jak tutaj dziś patrzymy, jest tutaj pusto, a jednak jakaś taka sfera duchowa i to, że jest to miejsce chrztu Polski, promieniuje dla każdego i tutaj nie tylko dla młodych, ale też przyjeżdżają tu rodziny z dziećmi, seniorzy, więc jest tu jakaś tajemnicza moc, która wydaje mi się, że płynie też z tej tajemnicy chrztu.
2: Zapisy już ruszyły na spotkania, tak. Także czekacie.
4: Bardzo czekamy, też zachęcamy, żeby się zapisywać, żeby potem nie stać w tych kolejkach, po to, żebyśmy mogli wiedzieć, ile przygotować drobnych upominków dla każdego, więc te zapisy wcześniejsze dużo ułatwiają.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: 20 minut dzieli nas do godziny 18.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
0: A teraz temat, którym zajęła się Aneta Paszko. Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. To także święto wielu sióstr zakonnych, które mają w swoim charyzmacie opiekę wśród chorych i potrzebujących. Z radiowym mikrofonem zajrzymy do hospicjum sióstr Felicjanek imienia błogosławionej Hanny Chrzanowskiej. Była tam Aneta Paszko.
2: Warto przypomnieć, że to właśnie siostry zakonne były pierwszymi pielęgniarkami w historii i nigdy z opieki nad chorymi nie zrezygnowały. Zakony opiekowały się chorymi już od V wieku, mówi emerytowana pielęgniarka, siostra Elia z hospicjum sióstr Felicjanek w Warszawie.
3: Wiele zgromadzeń ma w charyzmacie to, że opiekują się ludźmi chorymi, słabymi, niepełnosprawnymi. W naszym charyzmacie też to jest. Jest sporo sióstr pielęgniarek, które służą czy w domach opieki, czy w hospicjum. To jest taka też droga powołania w powołaniu. To, że jesteśmy osobami zakonnymi, że jesteśmy w habicie, to zawsze dla pacjentów jest takie poczucie bezpieczeństwa.
2: Siostra Elia wspomina, że propozycję zostania pielęgniarką otrzymała na początku swojej drogi powołaniowej. Jaki to był czas?
3: Jak wspominam całe te moje kilkadziesiąt lat posługi przy chorych, to był to dla mnie taki jeden wielki czas formacyjny, który pokazywał mi, co jest w życiu najważniejsze. Ta propozycja była dla mnie takim otwarciem takiej drogi i myślę, że to było z Ducha Świętego, bo to był piękny czas tej posługi wobec chorych. Przede wszystkim ludzi w terminalnej fazie, ale też i w takim odchodzeniu w starości. To jest dla mnie wielka katecheza w życiu, która myślę, że dzięki temu jestem dzisiaj tu i teraz.
2: To praca wymagająca, która uczy bardzo dużo pokory, dodaje siostra Natalia.
4: Ale jakże też satysfakcjonujące. Nieraz też powtarzam, że ja więcej biorę niż daję. Więcej doświadczam tutaj dobra, ciepła, życzliwości, tego, że ja jestem potrzebna i ten ktoś jest mnie potrzebny w danym czasie. I ja się od nich uczę przede wszystkim tego, że to życie mam. Tak jak to nasze hasło jest, nie bez przyczyny żyjemy dzisiaj, ale uczą mnie ci chorzy też pokory, tego, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni.
2: O swojej pracy z pacjentami w hospicjum sióstr Felicjanek opowiada też siostra Paula.
5: Gdybym miała jeszcze raz wybrać w życiu zawód, to bym to samo dokonała. Jest to piękny zawód, bardzo wymagający, ale też bardzo szlachetny, bo jest to na okrągło takie pomaganie drugiemu człowiekowi w różnym wieku. My, zakonne siostry, jesteśmy bardziej nastawione na pracę wśród ludzi starszych. Trzeba i pomyśleć, i zrobić, i czuć ją. Myślę, że praca nasza jest też możliwa wtedy, kiedy jest pokój serc w chorym człowieku.
2: Jak podkreśla Felicjanka, w tej pracy jest się trochę łącznikiem między pacjentem a Bogiem, ale nie tylko.
5: Bardzo często jako pielęgniarka, poza taką działalnością medyczną, towarzyszymy im duchowo. Towarzyszymy im jako matki, czuwamy nad nimi. Często jesteśmy takimi psycholożkami, które rozstrzygają ich takie życiowe problemy, z którymi przychodzą. Niekiedy panie mają takie tematy niepojednane w rodzinie. Takim naszym sukcesem pracy jest jakieś ogromne zaufanie człowieka starszego do nas. Oni jak gdyby na takie już pierwszym wejściu mają to ogromne zaufanie i to nam na pewno pomaga w pracy.
2: Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek to okazja do wdzięczności, ale też apel, by nie zapominać, że najważniejszy w tej pracy jest człowiek, podkreśla siostra Natalia.
4: Żeby nie zginął nam on między tymi tabletkami, iniekcjami, przeróżnymi rzeczami, którymi się zajmujemy i które są ważne, ale w tym wszystkim jest człowiek. Żeśmy faktycznie, idąc do tego łóżka chorego, nie wstydziły się tego. Jeżeli ja się zachowam z życzliwością, nie przyniesie mi ujmy to, że napoję, nakarmię, przewinę. To się nazywa pielęgniarstwo i taką pielęgniarką też chciałabym być.
2: Przedłużeniem świętowania pielęgniarek świeckich i zakonnych jest pielgrzymka na Jasną Górę, która w tym roku odbędzie się 16 maja. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
0: I tym tematem kończymy magazyn reporterów, ten wtorkowy, 12 maja. Kolejny już jutro po godzinie 16. Gorąco polecam i zapraszam. Na zegarze już prawie za kwadrans, godzina 18. Za chwilę jeszcze serwis Radia Watykańskiego.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W Rzymie zmarł kardynał Emil Paul Trzerik, wieloletni papieski dyplomata. Jan Paweł II wywierał silny wpływ na króla Baldwina, wynika z ujawnionych zapisków belgijskiego monarchy. To dzięki jego wsparciu zdecydował się na tymczasową abdykację, by nie podpisywać ustawy aborcyjnej. W Nigerii nasilają się prześladowania chrześcijan. W stanie Taraba od września ubiegłego roku zniszczono 217 kościołów. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest w Castel Gandolfo, wtorek to już tradycyjnie dla papieża dzień wolny od pracy. Do Watykanu Ojciec Święty powróci wieczorem. W Rzymie zmarł kardynał Emil Paul Trzerik. Miał 79 lat, od 1978 roku pełnił służbę w watykańskiej dyplomacji. Z wdzięcznością wspominam jego wierną służbę jako przedstawiciela papieskiego w różnych krajach, a następnie jako członka niektórych dekasterii Stolicy Apostolskiej, napisał Leon XIV w telegramie kondolencyjnym.
0: Wiadomości ze świata.
1: W Belgii ukazała się nowa biografia króla Baldwina, który sprawował władzę w latach 1951-1993. Opierając się na niepublikowanych dotąd dokumentach i prywatnych zapiskach króla, autor ukazuje nie tylko jego głęboką wiarę, ale również żywą relację z Janem Pawłem II.
2: Jak twierdzi autor biografii, profesor Vincent Dujardin, Jan Paweł II był jedną z postaci, która wywarła największy wpływ na belgijskiego króla. Cytuje on m.in. nieznany dotąd list Baldwina po zamachu na papieża w 1981 roku. Król uznaje w papieżu namiestnika Chrystusa. Przez ciebie objawia on swoją miłość i moc. Kiedy cię widzimy i słuchamy, zbliżamy się do Jezusa, napisał belgijski monarcha. Baldwin przeszedł do historii jako król, który w 1991 roku nie zgodził się podpisać ustawy aborcyjnej. Wiedział przy tym, że ceną za ten gest może być obalenie monarchii, a nawet wygnanie. Jak pokazują dokumenty, król konsultował swoją decyzję z Janem Pawłem II i kardynałem Ratzingerem. Jak precyzuje autor, nie pytał ich o radę. Prosił jedynie o wyjaśnienie moralnych aspektów swej decyzji. Dzięki ich wsparciu pozostał wierny swemu sumieniu.
1: Przypomnijmy, że od grudnia 2024 roku trwa proces beatyfikacyjny króla Baldwina. Został on otwarty na wniosek samego papieża. W diecezji Wukari na wschodzie Nigerii dramatycznie pogarsza się sytuacja chrześcijańskich społeczności rolniczych. Kolejne ataki w stanie Taraba przynoszą ofiary, masowe przesiedlenia i zniszczenia kościołów.
3: Od września fala przemocy w południowej części stanu Taraba zmusiła do ucieczki prawie 100 tysięcy osób. O dramatycznym bilansie ataków poinformował biskup diecezji Wukari Mark Maigidan Zukwein. Wśród przesiedlonych jest 16 księży, zniszczono też domy 8 kapłanów i 217 kościołów. Według agencji Fides ataki dotykają przede wszystkim społeczności rolniczych, głównie chrześcijańskich wiosek zamieszkanych przez lud Tif. Napastnikami są najprawdopodobniej bandy muzułmańskich pasterzy Fulani. Po spaleniu domów i kościołów atakujący często zajmują ziemie pozostawione przez mieszkańców zmuszonych do ucieczki.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: A na zegarze za 8 minut będzie godzina 18. Za chwilę wiadomości z kraju i ze świata. Będą też informacje o pogodzie. Bądźcie razem z nami.

0: Do kilku razy sztuka w Sejmie debata o kryptowalutach. Są zarzuty i areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku pod Węgorzewem. Powiemy też o wnioskach z raportu o zdrowiu psychicznym Polek. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Z jednej strony słowa o pokoju w domowej wojnie kryptowalutowej, z drugiej wzajemne oskarżenia o brak regulacji branży. W Sejmie trwa debata nad 4 projektami ustaw o kryptowalutach rządu prezydenta Polski 2050 i Konfederacji.
1: Przychodzę zaoferować wam pokój. Pokój w domowej wojnie kryptowalutowej.
2: Donald Tusk poczuł swoje polityczne złoto i próbuje przekonać wszystkich, że kryptowaluty to jest tak naprawdę ruska mafia.
3: Blisko 2 lata zajęło wam to, żeby napisać tę ustawę. Nie reagowaliście na żadne uwagi ze strony prezydenta, nie reagowaliście nawet na poprawki, które były wnoszone przez waszego koalicjanta, czyli Polskie 2050.
4: Pan minister, muszę powiedzieć, że obraża mnie i urzędników Ministerstwa Finansów. Sama ustawa była 2. ustawą, którą żeśmy się zajęli. Zajęliśmy się tym natychmiast.
0: Mówili Adam Gomoła z Polski 2050, Sławomir Mencen z Konfederacji, szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki oraz wiceminister finansów Jurand Drob. Do Sejmu trafił też 5. projekt autorstwa PiSu, który zakłada całkowity zakaz kryptowalut w Polsce. Poprzednie 2 rządowe projekty regulujące branżę kryptowalut zostały zawetowane przez Karola Nawrockiego. Są zarzuty i areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku pod Węgorzewem. Podejrzany 45-latek miał ponad 1,5 promila i złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. 1 maja stracił panowanie nad autem podczas wyprzedzania i uderzył w drzewo. 16-letni pasażer zginął, a inny został ranny.
5: Piotr Z. przyznał się do tego, iż miał świadomość posiadanego zakazu oraz tego, iż bezpośrednio przed zdarzeniem spożywał alkohol. Podejrzany został aresztowany na okres 3 miesięcy.
0: Mówił Daniel Brodowski z prokuratury okręgowej w Olsztynie. Podejrzanemu grozi nawet 20 lat więzienia. Dobre wieści z Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Po ogromnym pożarze dzisiaj na miejscu pracuje już jedynie 20 strażaków. Jeszcze wczoraj było ich 200. O tym, jak wygląda dogaszanie lasu, mówi Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej.
6: Prowadzimy działania dozorujące. Strażacy przesypują, przeczesują, nawet momentami przerzucają ten teren, przegrzebują, sprawdzają.
0: Choć od rana w Puszczy Solskiej pada drobny deszcz, to zagrożenie nadal występuje.
6: Deszcz spadł, nawilżył tą ściółkę, jest zdecydowanie lepiej, ale to nie jest, jest jeszcze taka wilgotność ściółki, kiedy można by było mówić o braku zagrożenia pożarowego lasu.
0: Prokuratura prowadzi 2 postępowania w sprawie przyczyn pożaru i tragicznego wypadku samolotu gaśniczego, w którym zginął pilot. Pogrzeb Andrzeja Gawrona jutro w Warszawie.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Polki są przytłoczone codziennymi obowiązkami i pełnią jednocześnie wiele różnych ról społecznych. To wnioski z 1 badania. Każda kobieta ma wiele ról i jedno zdrowie psychiczne.
8: Z badania wynika, że zmiany społeczne i kulturowe wywierają coraz większą presję na Polkach. Nie zawsze znajdujemy też wsparcie w najbliższej rodzinie. Zdaniem psycholog Antoniny Dudę-Kolejniczak, nie bójmy się prosić o pomoc.
9: Często wystarczy poprosić partnera, kogoś, żeby coś od nas przejął. Ktoś inny ugotował obiad tego dnia albo odebrał dzieci. Więc tutaj kwestia takiego pozwolenia sobie na to, że nie muszę robić wszystkiego na 100%, dzielenia zadań, delegowania zadań, właśnie da nam trochę więcej tego czasu wolnego, że chociaż tam 2-3 godziny w sobotę rano mogę pójść na siłownię, spacer czy do kosmetyczki.
8: Autorzy raportu zaznaczają, że Polki mają coraz większą świadomość na temat tego, że ich zdrowie psychiczne jest ważne.
0: O czym informowała Aneta Paszko.
10: Jeśli chodzi o pogodę, no to zimni ogrodnicy już dają się we znaki. Pankracy, serwacy i bonifacy źli na ogrody chłopacy i chyba rzeczywiście trochę to odczuwamy. Niektórzy obawiają się o swoje rośliny. Teraz na termometrach 10 stopni, ta odczuwalna temperatura nieco niższa. W nocy spadnie do 5-4. Cały czas zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Jutro 14 stopni i również przelotnie popada. A na zegarze 4 minuty po godzinie 18. Magda Gliszczyńska, dzień dobry, witam, zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Oczywiście nie zabraknie waszych ulubionów przebojów z nutą nostalgii. No i mam nadzieję, że z nami zawsze ciepło i przyjemnie.

Już prawie 14 minut po godzinie 18 gra dla Was Radio Plus Radom, przeboje z nutą nostalgii. No, my jesteśmy oczywiście dla Was zawsze i wszędzie z Wami, towarzyszymy Wam, cokolwiek robicie, gdziekolwiek jesteście. Nie wiem, czy teraz już takie wtorkowe jakieś wypakowywanie zakupów, które zrobiliście wracając do domu po pracy, czy też może właśnie jakieś porządki, a może szykujecie jakąś kolację, to oczywiście mam nadzieję, że gramy dla Was te najpiękniejsze przeboje i jesteśmy tym lekiem na złamane serce. Dzisiaj 12 dzień maja, wtorek z wierszem. A dlaczego z wierszem? Bo właśnie 12 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Limeryków, czyli święto krótkich żartów. Żartobliwych utworów. No może właśnie taki sobie wymyślicie i komuś taki mały żarcik, rymowankę zafundujecie. To oczywiście 132 dzień roku, do końca którego pozostało 233 dni. Słońce zachodzi o 20:20 i tak patrzę, że chyba za chmury to już zaszło. Niewielkie te przejaśnienia, ale oczywiście cieszymy się z tym, że mamy wiosnę i do końca wiosny pozostało 39 dni. Mimo że troszeczkę chłodniej się zrobiło, bo oczywiście mamy zimę, ogrodników, a oni zawsze wieją chłodem, pankracy, serwacy, bonifacy, no a jeszcze przed nami zimna Zośka. No, mam nadzieję, że jednak nasze ogrodowe rośliny, czy te, które już mamy na balkonie, za bardzo nie ucierpią, czego oczywiście i sobie i Wam życzę. Dzisiaj także Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, o czym już mówiliśmy, oczywiście pozdrawiamy wszystkie osoby, które wykonują ten zawód. A jeśli chodzi o świętujących dziś swoje imieniny, Dominik, Pankracy, Joanna oraz Jazon, no to wszystkim składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy także o tych, którzy urodzili się 12 maja. Bądźcie szczęśliwi, zawsze się uśmiechajcie i życzymy Wam również dużo życzliwości od innych osób. A my dorzucamy jeszcze przebój z nutą nostalgii. Leonard Cohen dla Was, kochani.

0: And if you want another. Twoje Radio Plus Radom. Twoje przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama.

0: wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
2: Masz Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: Modivo e-obuwie, ETCC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska za

Pewne kolejne życie się zakończyło, kiedy odchodzą wspaniali artyści, którzy zapisali się w naszej pamięci fantastycznymi rolami, to pozostawiają po sobie właśnie te artystyczne dokonania, do których można wracać. Dzisiaj obiegła nas ta smutna informacja, że w wieku 79 lat odeszła Stanisława Celińska, polska aktorka, wokalistka. Role, w których najmocniej zapisała się w pamięci widzów, to te w produkcjach Alternatywy 4, Nie ma róży bez ognia, Pieniądze to nie wszystko, Joanna. Ja pamiętam ją też z roli w serialu Noce i Dnie. Serce Polaków podbiła na pewno wybitnym talentem, niepodrabianym charakterem, także emocjonalnym interpretacją ról oraz piosenek literackich i poetyckich. Charyzmatyczna postać, bardzo charakterystyczna również, jeśli chodzi o jej głos. Nie tylko kiedy śpiewała, ale nawet kiedy się odzywała. To jest ten głos, który chyba większość rozpozna, że należał właśnie do Stanisławy Celińskiej. Debiutowała w 1969 roku na festiwalu w Opolu. Przez wiele lat kojarzyła się z piosenką aktorską, ale w 2015 roku ukazała się płyta, która to odmieniła. No i nie bała się też wyzwań, śpiewała po prostu genialnie i fantastyczne płyty, które ja również posiadam, które niezwykle się słucha, bardzo przyjemne, Atramentowa, Malinowa, Uwierz, Świąteczne.

Również nagrania się pojawiło w jej wykonaniu Jesienna i Przytul. No, bardzo polecam gorąco, szczególnie tę ostatnią właśnie płytę Przytul. Niezwykłe piosenki, niezwykła interpretacja i to na pewno pozostanie w naszych sercach, w naszej pamięci, ta jej twórczość, te niezwykłe piosenki. Stanisława Celińska odeszła w wieku 79 lat.

oczywiście Whitney Houston w Radio Plus Radom. Za 24 minuty będzie godzina 19, gra dla Was Radio Plus. Oczywiście to Wasze ulubione i te przeboje, które tak bardzo lubimy. I zawsze, kiedy słyszymy pewne utwory, to tak ciepło robi się na sercu. Przypominam, że w Radomiu trwa 33. ogólnopolski turniej śpiewających poezję Łaźnia 2026, bo organizatorem jest oczywiście Radomska Łaźnia. Wszystko pod hasłem zaczęło się w Radomiu. Wyrwaliśmy murą zęby krat, bo ten 33. ogólnopolski turniej również wpisuje się w obchody 50. rocznicy protestów w Radomiu, które miały miejsce w 1976 roku. Koncertów oczywiście nie brakuje. Wszystko potrwa do 22 maja. Szczegóły na plakatach w internecie. Możecie sobie sprawdzać, podglądać, no i oczywiście rezerwować czas i uczestniczyć w tych niezwykłych wydarzeniach, bo myślę, że naprawdę ten turniej jest niesamowity i na przykład już jutro, czyli w tę najbliższą środę o godzinie 19 Grzegorz Molenda, Wolni Niewoli, ten koncert będzie miał miejsce w Radomskim Teatrze. Potem 14 maja, czwartek, również godzina 19, Jan Kondrak, Śpiewam Wolność, i to także teatr zaprasza na to wydarzenie, a 20 maja, czyli za tydzień w środę o godzinie 17 o dwóch nogach pana Kogito, czyli Herbert Niepomnikowo. Też niezwykłe poetyckie spotkanie. Miejsce tego spotkania Miejska Biblioteka Publiczna. No i potem już zwieńczeniem będzie koncert Herbert Kameralnie, Czesław Mozil, Miłosz Wośko. No i to wydarzenie w piątek 22 maja o godzinie 19 strefa Łucznik. Te miejsca też są nieprzypadkowe, również ze względu na te rocznicowe wydarzenia. Polecam oczywiście Państwu te koncerty i oczywiście to wszystko, co dzieje się w ramach tegorocznego turnieju śpiewających poezję.

0: Reklama.
1: Miau.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5. Czasem wystarczy jeden gest. Wizyta u chorej osoby, rozmowa, ciepła zupa dla kogoś w kryzysie bezdomności. W Caritas Diecezji Radomskiej nawet małe mogę pomóc, zmienia czyjś dzień. Daj swój czas i obecność. Projekt mocni wolontariatem Caritas w sieci dobra. Wejdź na caritasradom.pl/wolontariat. Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności i Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności. Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 w programie Wsparcie Organizacji Wolontariatów NGO / WOW NGO.
0: Po reklamie.

No oczywiście, takie jest życie, że czas szybko płynie i zanim się nie sprostrzeżemy, to przed nami już kolejna noc muzeów. To już ten weekend. Wszystko zaczyna się już w piątek, 15 maja, ale oczywiście ta główna noc zaplanowana jest na 16 dzień maja, oczywiście wieczorem. No i placówki kultury w mieście i regionie otwierają swoje drzwi dla zwiedzających. Ja niejednokrotnie uczestniczyłam w tych wydarzeniach. No i oczywiście zawsze te muzea pękają w szwach. Bardzo dużo jest chętnych, bardzo dużo zwiedzających, czyli jak najbardziej chcemy takich akcji. Jeśli chodzi o to, co będzie działo się w naszym mieście, to już 15 maja, czyli to jest ten najbliższy piątek, Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia. Mówiłam o tym, że Łaźnia organizuje turniej poezji. Oprócz tego oczywiście organizuje też Noc Muzeów. To wszystko w piątek, 15 maja przy ulicy Trauguta 31/33 w godzinie od 17 do 22. Trauguta, bo przypominam, że ta siedziba na Żeromskiego jest w remoncie, więc na te wydarzenia placówka zaprasza w inne miejsca, ale to jest ta kolejna siedziba naszej Radomskiej Łaźni. Instytucja organizuje warsztaty pod tytułem Czy pomniki mają oczy? Spotkanie będzie polegało na zapoznaniu się i poznaniu historii i znaczenia różnych pomników i rzeźb miejskich. Dodatkowo będą tworzone kolaże wybranych pomników, a te efekty pracy będą punktem wyjścia do takich realnych, możliwych zmian w przestrzeni publicznej Radomia. Czyli pożyteczne znowu łączymy z tym, co przyjemne. No to zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Muzeum imienia Witolda Gombrowicza we Wsoli również zaprasza w piątek. Start o godzinie 19. Wydarzenie odbędzie się pod nazwą Argentynacje. Inspiracją są argentyńskie punkty biografii autora Ferdy Durkę. Spotkanie rozpocznie się od monodramu w wykonaniu Artura Krajewskiego pod tytułem Sam na sam. Będzie to takie autorskie przedstawienie, w którym aktor skonfrontuje się z Gombrowiczem i z jego postrzeganiem bólu i cierpienia. Jest to spektakl, który został nagrodzony podczas ogólnopolskiego konkursu na monodram gombrowiczowski w 2024 roku. Ale oczywiście to tylko jedna z propozycji, bo będzie dużo więcej. A propos właśnie Ferdy Durkę i Gombrowicza, to no właśnie mówiłam, że aktor skonfrontuje się z Gombrowiczem. Dzisiaj z Gombrowiczem skonfrontowała się moja córka na egzaminie maturalnym i tyle mówiła o tym Gombrowiczu i o Ferdy Durkę i mówiła, że on taki zakręcony pisarz, artysta i chyba wolałaby nie dostać właśnie Gombrowicza na egzaminie. Stało się, dużo o nim mówiła i chyba wywołała sobie wilka z lasu, bo ten Gombrowicz się pojawił i na pisemnym, i teraz na ustnym z języka polskiego. No, ale było 100%, czyli Gombrowicz jednak jej pomógł. No dobrze, za 8 minut będzie godzina 19, za chwilę wiadomości.

0: Radio Plus Radom.
1: MSZ pisze do amerykańskiej ambasady w sprawie Zbigniewa Ziobry. Sędzia zdjęła flagę Unii, sprawą zajmie się rzecznik dyscyplinarny. Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. W Polsce 1000 z nich to siostry zakonne. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ministerstwo Spraw Zagranicznych pisze do amerykańskiej ambasady w sprawie Zbigniewa Ziobry. W specjalnej nocie zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości na teren Stanów Zjednoczonych.
2: Zwracamy się też o wskazanie, jaki dokument podróży umożliwił panu Ziobrze przekroczenie granicy oraz jaka była dokładnie data wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych.
1: Mówił rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór. Zbigniew Ziobro wcześniej korzystał z azylu politycznego na Węgrzech. Po tym jak Viktor Orbán przegrał wybory, wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję polityka PiS. Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Skandal w sądzie okręgowym w Koszalinie. Była prezes, obecnie orzekająca w Wydziale Cywilnym, miała podczas rozprawy usunąć flagę Unii Europejskiej z sali i ukryć ją pod kaloryferem. Kolegium sądu podjęło uchwałę o skierowaniu sprawy do rzecznika dyscyplinarnego. Oliwia Kisielewska.
3: Decyzja zapadła niemal jednogłośnie. 7 członków było za, a tylko 1 przeciw. To kolejny raz, kiedy sędzia znajduje się w centrum kontrowersji. Była prezes sądu okręgowego, powołana jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę, została odwołana ze stanowiska w czerwcu 2024 tego roku przez ministra Adama Bodnara. O jej dymisję apelowało wówczas aż 75 sędziów z okręgu koszalińskiego.
1: Sama zainteresowana nie komentuje sprawy. Rzecznik dyscyplinarny może m.in. obniżyć wynagrodzenie sędziego albo przenieść go na inne stanowisko. Źródło zakażenia salmonellą w przedszkolu w Nowinach Wielkich nadal jest nieznane. Sanepid w Gorzowie bada próbki jedzenia, ale na razie wyniki są negatywne. Ustalenie przyczyny może okazać się niemożliwe, bo do zakażenia doszło przed majówką, a pierwsze oznaki choroby u dzieci pojawiły się po świątecznym weekendzie. Mówi Beata Dunal z sanepidu powiatowego w Gorzowie.
4: Jadły jajka, jadły wędlinę, jadły inne produkty. Nawet jak my pojechaliśmy na kontrolę, to tych produktów fizycznych po prostu nie było, pomimo że pobraliśmy próby na badanie. Na razie nic nie mamy.
1: W sumie salmonelle wykryto u 16 osób. Przedszkole zespołu edukacyjnego w Nowinach Wielkich przeszło dezynfekcję, ale nadal jest zamknięte.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. W Polsce świętuje ponad 200 tysięcy osób. Wśród nich ponad 1000 to siostry zakonne różnych zgromadzeń. Jak podkreśla siostra Paula z Hospicjum Sióstr Felicjanek w Warszawie, w tej pracy jest się łącznikiem między pacjentem a Bogiem.
5: Jako pielęgniarka, poza taką działalnością medyczną, towarzyszymy im duchowo. My jako matki czuwamy nad nimi. Często jesteśmy takimi psycholożkami, które rozstrzygają ich takie życiowe problemy. Mają takie tematy niepojednane w rodzinie. Takim naszym sukcesem pracy jest jakieś ogromne zaufanie człowieka starszego do nas.
1: Przedłużeniem świętowania pielęgniarek zakonnych i świeckich będzie pielgrzymka na Jasną Górę w sobotę 16 maja.
6: Patrzę przez okno, no i cały czas niebo szczelnie przykrywają chmury. Jeszcze przelotnie może popadać deszcz. Teraz na termometrach 10 stopni. Jutro podobna aura. Na termometrach zobaczymy 14 stopni. Będzie częściowo słonecznie z przelotnymi opadami. Także jutro przydadzą się parasole. Cztery minuty po godzinie 19:00. Magda Gliszczyńska, witam i zapraszam na ostatnią wspólną godzinę.

Ja zawsze jak słucham tego utworu, to po prostu mam ciarki. Edyta Geppert, Życie, kocham cię nad życie. No i poznawać możemy to, co przygotowują placówki kultury w najbliższy weekend. Przed nami Noc Muzeów, to już 16 maja. Można oczywiście odwiedzić Muzeum Jacka Malczewskiego w Rynku. Zresztą rzeczywiście bardzo dużo będzie się działo na radomskim rynku, bo to i Kamienica Deskurów, i Muzeum Historii Radomia, no i oczywiście Muzeum Jacka Malczewskiego, a tegoroczne wydarzenie zorganizowane będzie pod hasłem Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Oparte będzie o wystawę Rafał Malczewski, Narty Dancing Bridge. Będzie również muzyka z lat 20. i 30. XX wieku w wykonaniu Radomskiej Szkoły Rocka o godzinie 18.15 oraz Piotra Zarzyki, to o godzinie 19.15. 19.30 odbędzie się oprowadzanie kuratorskie przez Magdalenę Ewę Nosowską po tej głównej wystawie, ale oprócz tego będzie można się spotkać z kuratorami w przestrzeni wystawy Wielka Historia Mali Świadkowie oraz Radomskie Zakłady Metalowe. No, zaplanowany też jest pokaz mody w klimacie z tamtych lat przez Uniwersytet III wieku, a o godzinie 21.00 także warsztaty archeologiczne Stwórz własne Pablo. W godzinach od 19 do 20 malowana porcelana, będzie też w Aleją Gwiazd takie pokazy astronomiczne, także naprawdę będzie się bardzo dużo działo, wystarczy tylko pojawić się w Muzeum Jacka Malczewskiego na Radomskim Rynku. Gorąco polecam oczywiście to wydarzenie pod patronatem Radia Plus Radom.

0: Radio Plus Redo.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Już 17 maja Nadleśnictwo Radom zaprasza do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego imienia redaktora Andrzeja Zalewskiego w Jedni Letnisku na 25. Święto Polskiej Niezapominajki. W programie aktywności sportowe na świeżym powietrzu, występy zespołów, marsz Nordic Walking, wystawy, warsztaty oraz jarmark rękodzieła. O 14.00 występ gwiazdy zespół Poparzeni Kawą 3. Nie przegap dobrej zabawy blisko natury. Święto Polskiej Niezapominajki już 17 maja w Jedni Letnisku.
4: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Wow, co tak ładnie pachnie? A, to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
1: Po reklamie.

to oczywiście Tina Turner, 25 minut po godzinie 19, gra dla Was Radio Plus Radą, przeboje z nutą nostalgii, przed nami Noc Muzeów, no i trochę zapraszam Was na te wydarzenia, które będą się działy w Radomiu. Zaprasza także Muzeum Rzemiosł, plac Konstytucji 3 maja w godzinach od 18 do ostatniego zwiedzającego. Muzeum będzie otwarte dla tych, którzy będą chcieli obejrzeć eksponaty z 7 różnych rzemiosł, między innymi kamieniarstwa, fotografii, fryzjerstwa, ikonopisarstwa, stolarstwa, kowalstwa i wulkanizatorstwa. Będzie można zobaczyć warsztaty rzemieślników działających w Radomiu w XX wieku, między innymi narzędzia, urządzenia, elementy wyposażenia, klucze, młoty, wiertła, pompy, mierniki, bezpieczniki i wiele innych. A o godzinie 21 będzie koncert fortepianowy, podczas którego zagra jeden z uczniów szkoły muzycznej. No to można właśnie wybrać się w to miejsce. Również Resursa Obywatelska zaprasza na to wydarzenie, a miejsce, gdzie to się wszystko będzie odbywało, to kamienica Deskurów przy ulicy Rwańskiej, rynek, w godzinach od 18 do 22. Dział muzealny Resursy Obywatelskie podczas tegorocznej nocy. Dostępne będą dwie takie wystawy, które łączy epoka, która ukształtowała miasto i jej tożsamość. Zwiedzający będą mogli zobaczyć ekspozycję stałą pod tytułem Przemysł, siła miasta, Radom w latach 1918-1989 oraz wystawę czasową Picasso, twórca i inspirator. Na każdej z wystaw będzie można spotkać specjalne, ucharakteryzowane postaci. Przybliżą zwiedzającym świat PRL i artystycznych idei Picassa. No ciekawie to wszystko się zapowiada. No gorąco polecam. Myślę, że będzie z czego wybrać. Można sobie tak rozplanować właśnie spacer po tej nocy muzealnej i wybierać poszczególne.

To oczywiście Lionel Richie i jego wielki przebój Say You, Say Me, chociaż dzisiaj w muzycznym kalendarzu wspominany jest inny utwór tego artysty, ponieważ 12 maja 1984 roku Lionel Richie wprowadził na szczyt listy Billboard Hot 100 balladę Hello. Piosenka, która pochodziła z multiplatynowego albumu Can't Slow Down, pojawiła się na pierwszym miejscu jeszcze dwóch innych list. Ponadto utwór zdobył pierwsze miejsce także w Wielkiej Brytanii. No i chyba wcale nas to nie dziwi. Za 24 minuty będzie godzina 20. Niebawem książka z plusem. Znikało.

0: reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Cappuccino. Kafe latte.
7: Co robisz?
6: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
8: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Po reklamie.

0: Za 13 minut będzie godzina 20, no to czas, żeby ktoś z Was zdobył ciekawą książkę.
1: Zaczytaj się z Plusem. Recenzje, fragmenty i wartościowe książki na Plus tylko w Radiu Plus Radom.
0: No i tylko takie wartościowe mamy dla naszych słuchaczy. Pamiętnik duchowy Colin Carol Campbell. Moje siostry święte. To jest ta książka, którą chcę Wam dzisiaj wręczyć. Colin Carol Campbell jest laureatką nagrody Christopher Award oraz nagrody Amerykańskiego Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Jest pisarką i dziennikarką publikującą i występującą w czołowych amerykańskich mediach. Występuje publicznie przed słuchaczami w całej Ameryce i Europie. Jedna z najbardziej błyskotliwych młodych pisarek katolickich w Stanach Zjednoczonych. Nie zadawalają ją frazesy płynące ze strony świeckich feministek, ani też to, co usłyszy od ich oponentek. Odnajduje za to łaskę i inspirację tam, gdzie ich nie oczekiwała, w przyjaźni duchowej z 6 świętymi kobietami, między innymi z siostrą Faustyną Kowalską, matką Teresą z Kalkuty, czy wreszcie z Maryją. Ich życie i pisma przemawiają do autorki bardzo głęboko, odpowiadając na jej pragnienia, prowadzą ją przez najtrudniejsze decyzje. Wreszcie sprawiają, że Colin Campbell niemal całkowicie rewiduje swoje dotychczasowe poglądy na to, co znaczy być kobietą wyzwoloną. No, myślę, że taka książka na te czasy właśnie, a sama autorka pisze w tej książce: mam nadzieję, że historia mojej podróży oraz historie 6 świętych kobiet, które prowadziły mnie w jej trakcie, zachęcą cię do odkrycia dla siebie pocieszającej prawdy, zbyt często zapominanej w naszej epoce indywidualizmu, że dążący ku Bogu pielgrzym nigdy nie idzie sam. Colin Carol Campbell, Moje siostry święte. Ta książka do zdobycia dla naszych słuchaczy. 48 360 83 37. Czekam na Wasze telefony.

Małgosia zadzwoniła jako pierwsza i to ona zdobyła książkę. Gratulujemy, oczywiście pozdrawiamy Małgosię, a za 8 minut będzie godzina 20. Kolejna szansa, żeby zdobyć ciekawą książkę od Radia Postradom już jutro o tej samej porze.

Za 3 minuty będzie godzina 20, za chwilę wiadomości, a po godzinie 20 oczywiście nasze wieczorne audycje, no i przeboje z nutą nostalgii. A ja dziękuję za to dzisiejsze wtorkowe popołudnie. Magda Gliszczyńska, kłaniam się nisko, do usłyszenia. Spokojnego wieczoru i dobrej nocy.

0: Radio Plus Radom.
1: Ustawy o kryptowalutach trafiły do dalszych prac w Komisji Finansów. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Już w tę sobotę 9. pielgrzymka rodzin dzieci utraconych. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Cztery projekty ustaw o rynku kryptoaktywów skierowano do dalszych prac w Komisji Finansów. To informacje z Sejmu, który zajmuje się przepisami przygotowanymi przez rząd, prezydenta, a także Konfederację i Polskę 2050. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Dyskusja podczas pierwszego czytania trwała blisko 4 godziny. Projekty idą do komisji, a ich sprawozdania Sejm ma wysłuchać na trwającym posiedzeniu, mówił o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.
3: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
2: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek oraz niektórych jej uprawnień. Inny jest projekt Konfederacji, który zakłada, że KNF na przykład do blokowania stron internetowych musiałaby wystąpić o zgodę do sądu okręgowego.
1: Posłowie na tym posiedzeniu nie zajmą się projektem Prawa i Sprawiedliwości, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. 57-letni sprawca otrzyma też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu. Mój klient nie będzie utrudniał śledztwa, zapewnia obrońca kierowcy Dariusz Kawalec.
4: Nie można tutaj mówić o jakimkolwiek zamiarze, możliwości utrudniania postępowania przez mojego klienta. Nierealnym jest jego ucieczka, albowiem cały swój ośrodek życia ma tutaj na miejscu w województwie śląskim.
1: Kierowcy grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Znany z działalności charytatywnej Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął 23 kwietnia pod kołami samochodu. Jest zawiadomienie na policję w sprawie weekendowej imprezy techno na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Wilanowie. Zdaniem urzędników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska organizatorzy świadomie złamali prawo, bo generowanie hałasu jest tam zabronione ze względu na bliskie sąsiedztwo rezerwatu Maorysin.
5: W zgłoszeniu tym podkreśliliśmy, że naszym zdaniem działanie organizatora wyczerpuje znamiona świadomego naruszenia procedur prewencyjnych. Podkreśliliśmy także, że wydarzenie to mogło doprowadzić do naruszenia zakazów obowiązujących w rezerwacie przyrody i obowiązujących wobec gatunków objętych ochroną. Poprosiliśmy o podjęcie działań pozostających w kompetencjach organów ścigania.
1: Mówiła Agata Antonowicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Jeśli sprawa trafi do sądu, RDOŚ zamierza występować jako oskarżyciel posiłkowy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Już w tę sobotę 9. pielgrzymka rodzin dzieci utraconych do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach przyjadą rodzice i bliscy, którzy przeżywają żałobę po stracie dziecka. To czas wsparcia i modlitwy, mówi dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ksiądz Paweł Gałuszka.
6: Zawsze jest ta możliwość, żeby właśnie po tej części modlitewnej porozmawiać, czy też jest zawsze możliwość uzyskania informacji, kontaktu, jeśli chodzi o możliwość skorzystania z pomocy, jaką jako Duszpasterstwo Rodzin Dzieci Utraconych świadczymy.
1: Rodziny otrzymają okolicznościowe świece, które zapalą podczas mszy świętej i powierzą swoje dzieci Bożemu Miłosierdziu. Imiona dzieci zostaną wpisane do Księgi Dzieci Utraconych, która znajduje się w Bazylice.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w ten wtorkowy wieczór. Dzisiaj ze mną na łączach profesor Arkady Rzegocki, autor książki Dyplomacja Otwarta, czyli jak skutecznie realizować rację stanu. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór, panie profesorze. Czy się słyszymy?
2: Tak, dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezwykle miło uczestniczyć w programie Studio Otwarte i mówić o otwartej dyplomacji, to najlepsze miejsce chyba.
1: Tak jest,
2: rozmowy.
1: To się idealnie zgrywa, jesteśmy bardzo otwarci. Czy ja dobrze rozumiem, że my się łączymy z Krakowa? Czy w innym miejscu pan przybywa?
2: Tak. Dzisiaj wielkie święto Uniwersytetu, rocznica ufundowania Uniwersytetu przez otwarcie Uniwersytetu przez Kazimierza Wielkiego, więc Kraków jest cały dzisiaj uniwersytecki.
1: Cały uniwersytecki. Cieszymy się. Mi tym bardziej miło, bo to też moja alma mater, Uniwersytet Jagielloński, więc też się cieszę i wszystkich pozdrawiam i cały Kraków. Ja tylko naszym gościom jeszcze, żeby gwoli ścisłości i przedstawienia gościa dopowiem, że pan profesor jest politologiem, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, co już wybrzmiało, a co istotne dla naszej rozmowy, były ambasador Polski w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także ambasador RP w Irlandii, no i w latach 2021-2023 szef służby zagranicznej. Stąd rozumiem pomysł, koncepcję, aby szerzej opisać dyplomację. Czy tak, panie profesorze?
2: Tak, ta moja książka właśnie wydana w księgarni akademickiej jest taką koncepcją nowoczesnej dyplomacji, dyplomacji XXI wieku, dyplomacji, która odpowiada na wyzwanie, przed którymi stoi Polska, ale tak naprawdę problem z ewolucją, reformą służby zagranicznej występuje w bardzo wielu krajach i jest to coś naturalnego, no bo czasy, w których żyjemy, są niezwykle dynamiczne, ale pojawiają się też nowe instrumenty, więc na to wszystko musi reagować także dyplomacja. I polska dyplomacja w niektórych przynajmniej obszarach zaczyna być w awangardzie.
1: Awangardzie. Trudne słowo, tak.
2: Tak jest, trudne słowo, ale ładne słowo, więc stąd ta właśnie moja książka, która jest tak naprawdę inspiracją, ale inspiracją nie tylko dla dyplomatów, ale tak naprawdę inspiracją dla nas wszystkich po to, żebyśmy byli skuteczniejsi w naszych działaniach za granicą, a one są niezwykle ważne. Nasze bezpieczeństwo, nasza przyszłość, nasze relacje ekonomiczne, one wszystkie zależą bardzo mocno od sprawności dyplomacji, ale także od tego, z czym Polska będzie się kojarzyła w poszczególnych krajach, w świecie, w umysłach poszczególnych naszych partnerów.
1: No można by powiedzieć po tym krótkim wstępie, że polska racja stanu dyplomacją stoi, Polska stoi dyplomacją, ale ponieważ widzimy, że wszystko ewoluuje, że wszystko się zmienia, pan też o tym bardzo wyraźnie podkreśla i w książce, i w ogóle w swoich różnych wystąpieniach, i odróżnia tę dyplomację, która, no, tak nam się kiedyś kojarzyła, że bardziej toczyła się za zamkniętymi drzwiami, w jakimś może ścisłym gronie. Teraz to się zmienia. Czy teraz też prowadzi się dyplomację gdzieś właśnie za zamkniętymi drzwiami, gdzie nie widać światła reflektorów, Jupiterów, światła kamer, fleszy? Jak dzisiaj ta dyplomacja ewoluowała?
2: I to oczywiście ta kuchnia dyplomatyczna nadal jest bardzo ważna i pewne elementy, które pozostają w tajemnicy, w sekrecie, są oczywiście ważne. Przecież nie chodzi o to, żeby o wszystkim mówić na forum publicznym, a już szczególnie nie wszystko zdradzać, szczególnie naszym przeciwnikom. Ale chodzi o to, że dyplomacja ma teraz dużo szerszy wymiar i szczególnie w takim kraju jak Polska, która ma niesamowite tradycje, niesamowite dziedzictwo Rzeczpospolitej, rozumiane jako wspólnota wolnych obywateli, my nie jesteśmy w stanie tak naprawdę działać skutecznie na arenie międzynarodowej bez odwoływania się do naszych obywateli, bez odwoływania się do przyjaciół Polski, czyli mówiąc tak górnolotnie, bez odwoływania się do przyjaciół wolności i solidarności, bo z tymi dwoma ideami Polska powinna się wszystkim na świecie kojarzyć.
1: No i to, czy się kojarzy, to byśmy musieli teraz zrobić pewnie, no nie wiem, czy sondaż wśród słuchaczy, albo jakieś badania, z czym tak naprawdę Polska kojarzy się na zewnątrz, a z czym my byśmy chcieli, żeby się kojarzyła, bo wydaje mi się, że to jest jeszcze kluczowe w tym wszystkim, ale zanim do tego dojdziemy, bardzo szczególnie też podkreśla pan wykorzystanie całego naszego potencjału do dyplomacji, że dyplomacja to nie jest tylko właśnie ta kuchnia, te rozmowy kuluarowe, ale tak naprawdę to jest coś dużo więcej. Ja tak jak przeglądam karty książki, strony książki, to można powiedzieć, że ta dyplomacja to w zasadzie jest każdy element, każdy obszar naszego życia.
2: Dokładnie, więc to, co pani powiedziała, czyli że polska dyplomacja stoi, to jest bardziej życzenie niż już obecna rzeczywistość. Czy to, żeby Polska się kojarzyła właśnie z wolnością i solidarnością, żeby to było pierwsze skojarzenie, to też jest raczej marzenie i zadanie dla nas wszystkich, a nie rzeczywistość. Tym bardziej, że pewną pracę musimy najpierw sami wykonać. Sporą część tej pracy już wykonaliśmy w ostatnich 30 latach, próbując przebić się przez te wszystkie braki, zamknięcia, stłamszenie, którego byliśmy udziałem w czasach komunizmu i wcześniej II wojny światowej, ale wciąż jeszcze my dopiero teraz tak naprawdę zaczynamy lepiej rozumieć naszych przodków, dopiero teraz zaczynamy rozumieć lepiej Polaków z okresu II wojny światowej, czy właśnie naszych przodków z okresu wspaniałej Rzeczpospolitej, wielu narodów, wielu religii, ale przede wszystkim opartej o zasadę wolności i równości, prawda? I to są takie inspiracje niesamowite zupełnie, którymi powinniśmy się podzielić, najpierw sami je zrozumieć, ale potem podzielić się z nimi z Europą, bo Europa będzie dużo lepsza, jak będzie także znała nasze tradycje parlamentarne, konstytucyjne, wolnościowe. Europa będzie dużo lepsza, jak będzie znała nasze zmagania z dwoma totalitaryzmami. Europa będzie dużo lepsza, jeżeli będzie korzystała także z naszych doświadczeń ostatnich 35 lat i ogromnego sukcesu gospodarczego, no, który jest wynikiem naszej niezwykle ciężkiej pracy.
1: To ja inaczej zadam pytanie. Czy w takim razie my potrafimy skutecznie opowiadać światu własną historię, nasze interesy, to, co jest dla nas ważne? Czy my mamy na to jakiś pomysł?
2: Właśnie odpowiedź jest złożona, bo ta książka jest wynikiem tego, że uważam, że w zbyt małym stopniu to robimy, że nie wykorzystujemy tego potencjału, który w nas tkwi, często dlatego, że go sami nie znamy albo go nie doceniamy, a często też nie rozumiemy, że innych to może zainspirować albo zainteresować, albo robimy to właśnie w sposób nie do końca adekwatny, nie pamiętając o wrażliwości, specyfice innych narodów. Więc ta książka tak naprawdę jest takim apelem, inspiracją skierowaną i do Polonii, i do Polaków za granicą, i do przyjaciół Polski, których na szczęście jest coraz więcej, ale także do polskich dyplomatów, żeby po pierwsze uwierzyli w Polskę i w to, że Polska ma do odegrania ważną rolę i w tym miejscu Europy nie jest przypadkowo i Europa będzie dużo lepsza, jeżeli będzie korzystała także z naszego doświadczenia, naszego dziedzictwa, i żebyśmy zaczęli robić to dużo, dużo bardziej skutecznie. Także to jest ogromne zadanie oczywiście i ogromne wyzwanie, i to nie jest proste, bo przecież zderzamy się także z innymi narracjami, które między innymi próbują nas pomniejszyć.
1: Ja bym powiedziała, że to jest zadanie na lata i to podejrzewam na długie lata, ale bez pewnej strategii, bez planu, no trudno w ogóle przystąpić do realizacji, jeśli nie wiemy, do czego zmierzamy albo co chcemy osiągnąć. Ja nie bez kozery pytam o tę historię, bo my najpierw sami, to co też pan profesor powiedział, musimy zrozumieć, czy pewne rzeczy sobie lepiej poukładać, żeby móc później, no użyję tego słowa, sprzedać to na zewnątrz, tak? Opowiedzieć historię Polaków, światu i pokazać te najważniejsze momenty, to co jest dla nas kluczowe. I tutaj dochodzę do takiego pytania, jak współcześnie pokazywać historię i młodym ludziom, i innym obywatelom, innym krajom, innym państwom, ale też jak wykorzystywać do tego nowe technologie, wielki ekran, nie wiem, świat seriali, to wszystko, co się teraz dzieje, toczy, jak wykorzystywać to, co mamy dostępne, aby właśnie budować politykę historyczną. Panie profesorze, jakby pan do tego podszedł?
2: No, po pierwsze powiem, że rzeczywiście to jest zadanie na lata, to jest jasne i my nadrabiamy tak naprawdę zaległości nie tylko okresu komunizmu, kiedy naszych instytucji właściwie nie było, ale odrabiamy także zaległości związane z XIX wiekiem, kiedy naszego państwa nie było i kiedy tworzyły się pewne narracje, świadomość poszczególnych narodów dotycząca tego, co jest ważne, co jest istotne. No i niestety wtedy w dużej mierze wypadliśmy z tego obiegu, ale moim zdaniem i tak robimy za mało, a to, że można odnosić sukcesy, no to dwa przykłady z ostatniej dekady, która pod wieloma względami w naszej dyplomacji była przełomowa, gdzie zaczęliśmy działać dużo bardziej, bym powiedział, skutecznie, ale też dużo bardziej odważnie. No to jeden, to jest Republika Czeska i zmiana postrzegania Polski, która dokonuje się wśród Czechów. To zawsze jest proces spowodowany wieloma czynnikami. No i druga niezwykle spektakularna zmiana, która nastąpiła w Wielkiej Brytanii. Teraz dla Instytutu Sobieskiego przygotowujemy raport dotyczący Brexitu w dziesięciolecie referendum. No i zacząłem sobie przypominać tytuły, wyszukiwać tytuły, prasę brytyjską z 2015-2016 roku. Ilość artykułów, ilość negatywnych odniesień do Polski była, no i jest nawet jak ja w tym uczestniczyłem, to nawet dla mnie jest dzisiaj szokująca. A wystarczy zobaczyć, jakie artykuły pojawiają się teraz, rok temu. No to jest niesamowita zmiana. Czy Polska jako generalnie bardzo pozytywny przykład, no łącznie z bardzo pozytywnymi poradnikami, jak przenieść się do Polski, jak kupić nieruchomość w Polsce. Te same media, które jeszcze 10 lat temu opisywały Łódź jako opustoszałe miasto, bo wszyscy wyemigrowali do Wielkiej Brytanii i pokazywały zdjęcia z zabitymi deskami, sklepami, opuszczonymi czy barami. Teraz zachwyca się Łodzią i zachęca do odwiedzin Łodzi. Także to jest
1: panie profesorze, zmiana, która nastąpiła. Postawimy przecinek i zaraz będziemy kontynuować naszą rozmowę.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
3: Reklama.

0: świata i wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
2: Spróbować w czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: Wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Już 17 maja Nadleśnictwo Radom zaprasza do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego imienia redaktora Andrzeja Zalewskiego w Jedni Letnisku na 25. Święto Polskiej Niezapominajki. W programie aktywności sportowe na świeżym powietrzu, występy zespołów, marsz Nordic Walking, wystawy, warsztaty oraz jarmark rękodzieła. O 14.00 występ gwiazdy zespół Poparzeni Kawą 3. Nie przegap dobrej zabawy blisko natury. Święto Polskiej Niezapominajki już 17 maja w Jedni Letnisku.
6: Na rynku wygrywa ten, kto gwarantuje jakość. Dlatego fachowcy jadą do Kobza Narzędzia. Powiedz, co produkujesz, a my dobierzemy narzędzia i parametry. Gwintownik, narzynki, wiertła, frezy, płytki wieloostrzowe, noże i uchwyty tokarskie i madła, narzędzia pomiarowe, głowice frezerskie, sprawdziany. Marki, którym ufa przemysł. Fanar, Mitsubishi, Dolfamex, Mitu Toyo, Bizon, Akko i wiele innych. Wieloletnia tradycja i fachowe doradztwo. Kobza Narzędzia. Radom Warszawska 172. Telefon 48 345 0045.
7: Po reklamie.

0: Włączeniu profesor Arkady Żegocki, autor książki Dyplomacja Otwarta, czyli jak skutecznie realizować rację stanu. Panie profesorze, tuż przed przerwą mówił pan o tym, że zmienia się nasz wizerunek, zmienia się wizerunek Polski na zewnątrz i przytaczał pan chociażby przykład Wielkiej Brytanii, że zupełnie inaczej teraz patrzą na Polaków niż chociażby 10 lat temu, czy Czechów, którzy faktycznie, i też to dostrzegam, coraz więcej Czechów przybywa do Polski i zaczyna, można powiedzieć, w ogóle odkrywać Polskę i ją poznawać, ale idąc dalej w tym toku myślenia i rozważania, jak powinniśmy komunikować Polskę na zewnątrz, jak powinniśmy ją pokazywać, aby no, w zasadzie ten wizerunek zmieniać i wśród naszych sąsiadów, ale też dużo, dużo szerzej na świecie.
1: Przede wszystkim nie ma tej jednej odpowiedzi, bo każdy kraj jest inny, każdy naród jest inny, każdy naród ma trochę inną wrażliwość. Oczywiście trochę łatwiej jest w Europie, gdzie jesteśmy w ramach jednej cywilizacji i tych powiązań z Polską zawsze znajdziemy sporo, do których warto się odwoływać. Też warto pamiętać, że każdy naród się interesuje głównie sobą i to jest zupełnie, zupełnie naturalne. W związku z tym, jeżeli chcemy być skuteczni, to musimy znaleźć takie wątki, które będą przede wszystkim interesujące dla naszych gospodarzy, dla mieszkańców danego kraju i pokazać, że są jakieś wątki, które nas łączą. W Irlandii na przykład sporo energii włożyliśmy, żeby przypominać o Kazimierzu Markiewiczu, czyli o mężu wielkiej bohaterki narodowej Irlandczyków, czyli Konstans Markiewicz, kobiety, która w 1916 roku w Powstaniu Wielkanocnym walczyła z bronią w ręku w St. Stephen's Green, w tym parku w samym centrum Dublina, która zakładała scouting irlandzki, która była pierwszą kobietą wybraną do parlamentu brytyjskiego, która była pierwszym ministrem w historii w ogóle świata w rządzie, nie licząc rządów bolszewickich, no a której w samym Dublinie są dwa pomniki, a w wielu pubach w całej Irlandii są jej portrety albo murale. No ale właśnie niewielu Irlandczyków do niedawna kojarzyło ją z Polską, z polskim nazwiskiem. Więc przypomnienie właśnie o Kazimierzu Markiewiczu, pokazanie, co zrobił irlandzki z wybitnych historyk Patrick Quigley, że ona wiele idei dotyczących niepodległości, tego, że kobiety mogą odgrywać kluczową rolę, właściwie zaczerpnęła od Polek, które jeszcze wspominały powstanie listopadowe i powstanie styczniowe, przepraszam, i swoją aktywność wtedy, gdy ona odwiedzała właśnie majątek Markiewiczów na Ukrainie. Więc niezwykle ciekawe historie, ale właśnie poprzez Kazimierza Markiewicza świętowanie 150. rocznicy jego urodzin w najbardziej prestiżowych miejscach w Irlandii i potem zwieńczający to wszystko pokaz, właściwie jedyna wystawa obrazów Markiewicza na Zamku Dublińskim, to spowodowało, że elity irlandzkie już kojarzą Konstans Markiewicz z Polską i z Kazimierzem. Ale to jest jeden z wielu przykładów. Seamus Heaney, właściwie zapomniano o tym, jak bardzo mocno był on związany z polską literaturą. Dobrze, że jego żona żyje i może zaświadczać i udało się zorganizować chociażby spotkanie, dyskusję w bardzo prestiżowym Muzeum Literatury, które mieści się w tym pierwszym budynku katolickiego uniwersytetu, którego pierwszym rektorem był John Henry Newman. Zorganizować dyskusję wokół Heaneya i ona tam przypominała, że słynny poemat Heaneya poświęcony wielkiemu mistrzowi, zatytułowany The Master, był poświęcony jejcowi, nie jejcowi, tak jak myśleli wszyscy literaturoznawcy irlandzcy tam obecni, tylko Czesławowi Miłoszowi, a on był pod ogromnym wpływem nie tylko Herberta, ale też tłumaczył Treny Kochanowskiego razem z Barańczakiem, więc w ogóle całej polskiej poezji, literatury. Więc przypominanie o takich elementach, które tkwią, a znowu z Heaneya wszyscy Irlandczycy są niezwykle dumni, jest to niezwykła postać, znowu w co drugim, co trzecim pubie jest jego portret. Więc to są takie rzeczy, które to na przykład Irlandczyków możemy pokazać, jak bardzo to ładnie otwiera Irlandczyków na Polskę i powoduje, że oni się

0: jestem bardziej zainteresowany naszym krajem, bo to jest, bo widzę, jak bardzo tu jesteśmy połączeni.
1: No, trafiamy, rozumiem, w jakiś ich kod kulturowy, coś, co jest łącznikiem. Pan profesor oczywiście mówi o Irlandii, jako był ambasador Polski w Irlandii, ale gdybyśmy rozszerzyli to, chociażby Maria Skłodowska-Curie. I tutaj myślę, że raz, no, we Francji to jest bardzo, bardzo znana osoba. Cieszę się, że my możemy też poprzez naszą Polkę pokazywać, o czym też pan profesor wspominał, o kobietach, tak, że Polka, która otrzymała, pierwsza kobieta, która otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie podwójną, w dziedzinie fizyki, w dziedzinie chemii. Natomiast to też pokazuje, że my mamy takie odcinki, które są do mocniejszego zagospodarowania, tak, żeby wykorzystywać właśnie w tym dyplomatycznym celu poprzez atuty tych osób. Jak poszliśmy już przez te osoby, ja no, muszę tutaj dotknąć Fryderyka Chopina. Fryderyk Chopin, który jest i konkurs chopinowski, znany już praktycznie na całym świecie. Ja mam takie odczucie, ale może się mylę, że Maria Skłodowska-Curie jeszcze jest za mało tutaj jakby odkryta, albo te walory jeszcze za mało wykorzystujemy do promowania Polski. Nie wiem, czy pan profesor jakie ma zdanie w tym zakresie, ale w mojej, ja mam niedosyt, tak? Mam niedosyt, nie wiem, jak pan uważa.
0: Nie, tych niedosytów mamy chyba bardzo dużo, jest pełna zgoda, chociaż pamiętajmy, że rzeczywiście Maria Skłodowska-Curie jest dość dobrze znana w wielu, wielu krajach,
1: bo to
0: znowu jest bardzo różnie. W Wielkiej Brytanii dzieci się uczą w szkołach bardzo, bardzo mocno, tylko musimy przypominać o tym, że ona była Skłodowska-Curie. No i teraz jest wielkie wyzwanie przed naszą dyplomacją, żeby na nowych banknotach euro jednak było pełno, pełne, żeby były oba nazwiska, bo na razie na projekcie zauważyłem w mediach, że niestety jest tylko Marii Curie.
1: No też, tak, to jest, ja tylko tak pozwolę tutaj też dopowiedzieć, że faktycznie ten temat jest dosyć istotny, tym bardziej, że w tamtym czasie, kiedy żyła Maria Skłodowska-Curie, nazwisko kobieta przejmowała po mężu i w zasadzie dla Francuzów ona była Maria Curie od Piotra Curie. Natomiast to, co jest istotne i myślę, że warto w tym miejscu podkreślić, to, że na tym pierwszym dyplomie Nagrody Nobla pojawiła się w ogóle ona, bo pierwotnie miał być tylko Piotr Curie, Piotr tam mocno zaprotestował, że nie była tylko jego jakąś pomocnicą, czy nie wiem, asystentką, ale tak naprawdę nawet głównym inspiratorem do tego odkrycia pierwiastka. I później, kiedy już w zasadzie Maria Skłodowska-Curie decydowała, to już na tym drugim dyplomie jest nazwisko podwójne, tak, Skłodowska-Curie. Ona bardzo mocno też zawsze podkreślała polskość. No widać to chociażby przy tej Nagrodzie Nobla. I to, co pan profesor mówi, no to jest też ta rola dyplomacji, tak? Jak to poprowadzić, żeby wybrzmiała ta polskość?
0: Dokładnie tak, to często są oczywiście bardzo trudne zadania, no tak, trudnym zadaniem było, żeby Brytyjczycy zaczęli dzielić się czy bitwą o Wielką Brytanię i żeby zaczęli mocniej przypominać o ważnej roli polskich pilotów, czy jeszcze trudniejsze zadanie, no przez wiele lat trudno było się przebić nam z kodem Enigmy i z dotarciem nie tylko do szerszej opinii publicznej, ale w ogóle do elit brytyjskich, no z informacją, że to jednak Polacy byli pierwsi, którzy złamali kod Enigmy i to już w 1932 roku. To się udało, ale udało się dzięki Brytyjczykom, którzy nam to mocno pomogli, no szczególnie Sir Dermot Turing, czyli bratanek Alana Turinga i Bletchley Park, czyli miejsce, gdzie Alan Turing działał, jedno z najbardziej strzeżonych tajnych miejsc w czasie II wojny światowej. I w tej chwili już właściwie trudno sobie wyobrazić, żeby pojawił się jakiś artykuł wspominający o Enigmie w Wielkiej Brytanii, gdzie nie wspomniano by, że to jednak Polacy byli pierwsi, a Brytyjczycy przejęli potem pałeczkę i rzeczywiście znakomicie rozwijali tę możliwość rozszyfrowywania tych tajnych depesz. Ale właśnie to jest czasami praca na lata, A czasami to jest właśnie ten niezwykle ważny element, który wymaga zrozumienia specyfiki danego kraju. No, w Anglii jest tak, że Anglicy przede wszystkim wierzą, jak to angielski historyk coś napisze, jak to Anglik podzieli się jakąś informacją i wtedy to zaczyna wchodzić do obiegu. Jeszcze jeżeli to się dobrze rozpowszechni, to wtedy jest szansa, że rzeczywiście nastąpi pewna zmiana postrzegania rzeczywistości i te polskie elementy, wątki będą włączone, ale to jest ciężka praca i to wymaga właśnie no przede wszystkim wiary w to, że to jest ważne i wiary w to, że warto się o to upominać i że warto o to walczyć.
1: Ja jeszcze, ponieważ my już poruszyliśmy i świat nauki, kultury, możemy tak powiedzieć szerzej, nawet sztuki, kulinaria i kuchnia. Wydaje mi się, że to jest temat, który jest bardzo głęboki, szeroki i na pewno go nie omówimy jakoś mocno. Natomiast poprzez kuchnię promowanie Polski to jest, uważam, też bardzo ważny wątek, tak? No jak poznajemy daną destynację, dany kraj, tak? Bardzo często właśnie poprzez kuchnię, tak? Danego kraju, danego regionu.
0: Pełna zgoda, oczywiście, no zresztą są podróżnicy tacy właśnie wyspecjalizowani, którzy uwielbiają właśnie próbować dobrą kuchnię, dobre restauracje, a Polska jest tutaj niezwykłym krajem, no bo rzeczywiście ma i wiele znakomitych restauracji w pięknych miejscach i jeszcze do tego znakomite receptury. Też mamy kuchnię już z całego świata, ale też rzadko sobie uświadamiamy, że mamy tą polską kuchnię niezwykłą, bo mamy zarówno tą kuchnię bardziej pochodzenia wiejskiego, taką włościańską, obecnie bardzo często przywoływaną przez te różne kasze i różne takie prostsze zwyczaje, ale mamy też tą kuchnię bardziej wysublimowaną, wyrafinowaną, kuchnię taką bardziej, byśmy powiedzieli, szlachecką, która obie kuchnie bardzo mocno czerpały z kuchni innych narodów Rzeczpospolitej, wielu narodów Rzeczpospolitej, także z wpływów obcych. No i dlatego ona jest tak bardzo różnorodna i tak bardzo, myślę, jeszcze wciąż nie do końca odkryta, ale mamy już też sporo sukcesów na tym polu.
1: My zachęcamy, żeby Państwo zostali z nami, bo może zgłodnieli przy opowiadaniu o kuchni. Za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
3: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę mi.

0: otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną na łączach profesor Arkady Żygocki, autor książki Dyplomacja Otwarta, czyli jak skutecznie realizować rację stanu. Panie profesorze, my już trochę opowiedzieliśmy i myślę, że moglibyśmy długo rozmawiać, ale czasu tak długo już nie mamy, o tym, że te obszary, które może wydają się takie nieoczywiste na pierwszy rzut oka, jak chociażby nauka, kultura, sztuka, kuchnia, one są też niezwykle ważne. To nie jest tylko albo aż polityka za zamkniętymi drzwiami, to nie są tylko te stosunki międzynarodowe, ale też tak naprawdę wszystko, czym żyjemy, co nas otacza. Dyplomacja otwarta. Kto odpowiada za tę dyplomację otwartą?
2: No to prosta jest odpowiedź, każdy obywatel. Każdy obywatel,
1: tylko,
2: któremu...
1: Tak, tylko każdy obywatel to czuje i rozumie, bo to jest pana wniosek też poparty doświadczeniem i wieloletnim działaniem, pracą w dyplomacji, ale czy każdy z nas ma tego świadomość, że tak naprawdę my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, jak nas widzą, tak nas piszą?
2: A poza tym, że jedziemy wszyscy na jednym wózku, to znaczy, że to jest pewna wspólnota i rzeczywiście nasz sukces jest sukcesem wspólnym i wszyscy na tym korzystamy. Jeżeli Polska będzie lepiej postrzegana, lepiej znana, to się potem bardzo mocno przekłada zarówno na kwestie ekonomiczne, jak na kwestie edukacyjne, naukowe, możliwości współpracy, ale także to się mocno przekłada na naszą kulturę i na nasze bezpieczeństwo. Więc to trzeba pamiętać, że to są naczynia połączone i trochę jest tak, że my nie wierząc właśnie w Polskę, polską kulturę, polskie dziedzictwo, też nasze osiągnięcia, jesteśmy tutaj bardzo jacyś tacy skromni po komunizmie, zbyt skromni, bo tutaj nie chodzi o to, żeby być, popadać w pychę, ale właśnie chodzi o poczucie własnej wartości, no to przez to nie potrafimy jak gdyby pokazać tych naszych ważnych elementów naszego dorobku. No i przez to jesteśmy ciągle jeszcze za mało znani. Ta wiedza o Polsce jest stanowczo za mała. Mnie szczególnie niepokoi nawet nie nieobecność, czy zbyt mała obecność w krajach Europy Zachodniej, ale bardziej martwię się naszym regionem. Znaczy, tu mamy ogromną pracę do wykonania. To już się zmienia oczywiście na naszych oczach, ale to jest zadanie, żeby Bułgarzy, Rumuni, Łotysze, Estończycy zawsze pamiętali, że oprócz Brukseli, oprócz Berlina, oprócz Paryża, Londynu jest Warszawa i że Warszawa jest bardzo ważnym punktem odniesienia dla nich.
1: No pan tutaj mocno podkreśla, że dyplomacja ma realny wpływ chociażby na bezpieczeństwo państwa, na gospodarkę, na handel, pozycję międzynarodową, budowanie sojuszu i przeciwdziałanie zagrożeniom. To są bardzo wymierne, realne korzyści, obszary, w których my funkcjonujemy. Nie wiem, czy my tak widzimy od razu ten link, tak, że tak jak właśnie jesteśmy postrzegani, odbierani na zewnątrz, to później to przekłada się chociażby na nasze bezpieczeństwo wewnętrzne, nasze bezpieczeństwo kraju.
2: Dokładnie, to właśnie jakby zrozumienie tego, że nawet to się przekłada na nasze portfele. To, że nam się nie udało jeszcze wypromować polskich brandów, polskich marek, mimo że nasze firmy są coraz bardziej obecne, że co roku właściwie mamy rekordy w eksporcie, no to się przekłada na to, że trochę mniej zarabiamy. To, że polska kultura, polski język nie jest tak popularny, jak mogłyby być, no to powoduje, że jakaś tam część Polaków nie pracuje za granicą, nie naucza polskiego. To, że jeszcze właściwie nie mamy, poza jakimiś drobnymi wyjątkami, sieci Polish Studies na uniwersytetach na świecie, tylko są Korean Studies, Irish Studies, American Studies, to jest rzecz do zrobienia i do nadrobienia. Ale tak jak mówię, no, ponieważ bardzo często się zdarza, że sami Polacy nie wierzą w to, że to jest ważne, że sami Polacy nie wierzą w to, że warto na przykład promować czy polski język, czy polską historię, to tu musimy też wykonać pewną pracę i sami siebie jak gdyby tutaj przekonać do tego, że to jest coś niezwykle ważnego i że tak samo jak my z miłą chęcią poznajemy, nie wiem, historię i współczesność Francji, czy Niemiec, czy Włoch, czy Austrii, to tak samo niezwykle fascynująca i ważna dla przyszłości Europy jest historia i współczesność Polski.
1: To jak my mamy wykonywać tę pracę, skoro tak samo jesteśmy odpowiedzialni, czy tak samo odgrywamy dużą rolę w tym postrzeganiu nas na zewnątrz, jak chociażby rząd, prezydent, ambasadorowie, tak, przedstawiciele dyplomacji. Co my jako społeczeństwo powinniśmy robić, jak funkcjonować, żeby tak naprawdę jak najlepiej promować Polskę na arenie międzynarodowej?
2: No, w pewnej mierze to się dzieje i możemy bardzo wiele dobrych przykładów pokazywać. Mamy 30 ponad lat doświadczeń wolnej Polski, więc no teraz na przykład jest maj, który jest w Wielkiej Brytanii już od ładnych kilku lat dniami polskiego dziedzictwa, Polish Heritage Days, i to oznacza 100 kilkadziesiąt imprez w całej Wielkiej Brytanii właśnie w maju, kiedy Polonia razem z Brytyjczykami świętują polskie dziedzictwo, i to jest właśnie bardzo fajna inicjatywa, która spowodowała, że wiele polskich środowisk, szkół sobotnich, stowarzyszeń zaczęła razem z Brytyjczykami świętować gdzieś w okolicach 3 maja, ale tak naprawdę przez cały maj, bo przecież cały maj jest bardzo mocno polskim miesiącem. W Kanadzie naszej Polonii, naszym dyplomatom udało się doprowadzić do tego, że najpierw poszczególne regiony, a później cały parlament kanadyjski uchwalił maj jako Polish Heritage Month. No i to można na YouTubie zobaczyć debatę na ten temat w kanadyjskim parlamencie, no, która była taką ponadgodzinną pochwałą Polski i wkładu Polaków w rozwój Kanady. I oczywiście nikt nie zagłosował przeciwko, tylko wszyscy uznali, że maj to jest Dzień Polskiego Dziedzictwa. I to jest oczywiście trochę zainspirowane Dniem Świętego Patryka i tym, jak ładnie Irlandia się promuje właśnie, Zielona Wyspa promuje się 17 marca. My mamy cały maj i warto, żeby na całym świecie wszyscy przyjaciele Polski coś biało-czerwonego robili i żeby właśnie promowali to nasze dziedzictwo, bo ono jest ważne z punktu widzenia nie tylko naszego regionu, ale w ogóle całej Europy.
1: Panie profesorze, oczywiście bardzo ładnie o tym opowiada i to są ciekawe przykłady, ale też ważnym wątkiem, ważnym tematem jest ten obszar bezpieczeństwa, który dla nas jest niezwykle kluczowy, kiedy patrzymy też na to, co dzieje się, no oczywiście raz za naszą wschodnią granicą, ale też w ogóle na arenie międzynarodowej i te kwestie geopolityczne, wojna Rosji przeciw Ukrainie, rywalizacja USA, Chiny, kryzysy migracyjne, dezinformacja internetowa. Jak tutaj duży walor ma dyplomacja w tym, abyśmy byli jak najbardziej bezpiecznym krajem?
2: No, powiedzmy, że kluczowym, bo mamy w historii wiele przykładów takich, że udawało nam się wygrywać bitwy, a nawet wojny, a później dyplomatycznie przegrywać. Dyplomacja działa cały czas, taka szeroko rozumiana, ale też wąsko rozumiana jako służba zagraniczna, także w czasie prowadzenia działań wojennych, więc to jest niezwykle ważne. Ale mamy bardzo pozytywny przykład w postaci 2022 roku, kiedy rzeczywiście polska dyplomacja odegrała kluczową rolę w kwestii agresji rosyjskiej na Ukrainę. Jak twierdzą no zarówno analitycy zachodni, jak i rosyjscy nawet, już nie mówiąc o ukraińskich, no gdyby nie Polska i nie nasza determinacja do tego, żeby przekonać naszych najbliższych sojuszników do tego, że Ukraina może się obronić i że koniecznie trzeba jej pomóc nie za tydzień, nie za miesiąc, tylko tu i teraz, no to los Ukrainy mógł być zupełnie, zupełnie inny. A jak zobaczymy, jak wielka akcja była nie tylko pomocy polskiej, przecież nie tylko tutaj w kraju, ale i za granicą, jak wielka była akcja dyplomatyczna promująca wiedzę o agresji rosyjskiej, o historii Ukrainy, przecież Ukraina była jeszcze mniej znana na świecie niż Polska, no to pokazuje, że Polska może odgrywać bardzo podmiotową rolę. Co więcej, że jestem krajem first to help, jak ja to piszę w książce, krajem, który nie tyle jest first to fight, co właśnie pierwszym, który pomaga i pomaga od razu i natychmiast. Polska zdobyła w 2022 roku bardzo duży prestiż wśród naszych sąsiadów i można powiedzieć, że część krajów Europy Środkowej no niestety dopiero wtedy zaczęły bardziej poważnie patrzeć w kierunku Warszawy. Tyle tylko, że to trzeba umocnić, bo ja mam takie wrażenie, postawię taką hipotezę, że my czasem potrafimy dokonywać niezwykłych rzeczy, takich na miarę wielkiego, pospolitego ruszenia, jak to było w 22 roku. I wydaje nam się, że to jest tak wielka rzecz, no tak samo jak, nie wiem, Solidarność i Festiwal Solidarności, jedna z największych organizacji w ogóle w historii świata, 10-milionowa Solidarność 80-81, czy udział Polski w II wojnie światowej, że tego się nie da po prostu zapomnieć. No a niestety widzimy, że potem narracje innych państw często to przykrywają. Więc o tym 22 roku trzeba cały czas przypominać, trzeba umieć właśnie też tym się chwalić, bo dokonaliśmy wielkich rzeczy i pokazaliśmy, że możemy być państwem, które jest sprawcze i które rzeczywiście współdecyduje o losach naszego regionu.
1: To dyplomata XXI wieku, bo podkreśla pan wagę tej dyplomacji właśnie w tych kwestiach bezpieczeństwa, to bardziej powinien być ekspert, strateg, czy też osoba, która potrafi świetnie komunikować na zewnątrz, chociażby dokonania, sukcesy i to, co udało nam się osiągnąć.
2: No i jeszcze dodajmy od osoby otwarta, bo tutaj pani znakomicie przedstawiła wszystkie właściwie cechy potrzebne. Dyplomata, taki dyplomata, który pracuje, bo ja tutaj oczywiście słowo dyplomacja traktuję jako bardzo, bardzo szeroko, jako ogół naszych działań na zewnątrz, a przecież te działania nie są już zmonopolizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czy tylko przez nasze placówki, ale właśnie im bardziej nasze placówki, im bardziej MSZ jest otwarty na inne instytucje, na inne ministerstwa, ale także na samorządy, na dyplomację parlamentarną, akademicką, na działanie naszych obywateli, tym bardziej jesteśmy skuteczni. No i to jest ta moje wielkie marzenie, żeby nastąpiła taka synergia, gdzie na przykład polscy studenci, polskie organizacje studenckie współdziałają z naszymi ambasadami, z naszymi konsulatami, gdzie Polonia właśnie współdziała bardzo mocno, gdzie jak ma ktoś świetny pomysł, to w naturalny sposób stara się zainspirować nasze instytucje i na odwrót, jak ambasador albo konsul mają jakiś znakomity pomysł, no to on jest też z dużą chęcią przyjmowany przez ludzi dobrej woli, ludzi, którzy chcą promować Polskę, czyli jednym słowem, jak mówiliśmy od samego początku, są przyjaciółmi wolności i solidarności, tak jak właściwie można by parafrazować słowa Chestertona o Polsce.
1: Czy zatem jest pan optymistą, albo może nie, może pesymistą? Jak pan patrzy na naszą pozycję w świecie za, nie wiem, 10, 15, 20 lat? Jak Polska będzie postrzegana? Patrząc na to, co teraz się dzieje, co robimy, jaką mamy świadomość, na ile ona jest rozwinięta, gdzie my będziemy w takim postrzeganiu na świecie za przynajmniej 10, 15, 20 lat?
2: No i tutaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za rok, a już co dopiero za 5, czy 10, czy 15. Jakbyśmy sobie przypomnieli, jak postrzegaliśmy Polskę 10 lat temu, ja właśnie przypomniałem o tych artykułach w brytyjskiej prasie, ale ja przecież pamiętam moje rozmowy z Polakami, przecież do Wielkiej Brytanii jeszcze bardzo często od początku lat 90. No to jak komuś powiedziało się w 2015-16 roku, słuchaj, może by się rozważył powrót do Polski, no to był taki śmiech, to było tak absurdalne, że właściwie trudno było nawet podnosić tego typu temat. Dzisiaj Polacy mówią, że no nie tylko 400 tysięcy około Polaków wróciło do Polski, ale wręcz bardzo wiele osób się zastanawia nadal nad powrotem i nie wynika to tylko i wyłącznie z tego, że sytuacja w Wielkiej Brytanii nie rozwija się dynamicznie, powiedzmy w ten sposób eufemistycznie. Także dlatego jest trudno cokolwiek przewidzieć, ale jeżeli uświadomimy sobie, że jest bardzo dużo w naszych rękach, że jeżeli będziemy od polityków wymagali, żeby oni działali w sposób dużo bardziej ambitny, podmiotowy, że będziemy dopingowali, żeby nasza dyplomacja, nasza służba zagraniczna została dofinansowana dużo, dużo bardziej i będziemy też od naszych placówek wymagali, żeby one były jeszcze bardziej profesjonalne, jeszcze bardziej otwarte. Sami będziemy przekonani, że Polska to jest jak mówił pięknie Wyspiański, ważna rzecz i że powinniśmy się tym dziedzictwem podzielić z innymi i tymi naszymi sukcesami podzielić z innymi, no to wówczas możemy się zdziwić, no tak jak wiele razy już w historii się zdziwiliśmy, nawet ostatnich 30 lat. Więc tak, jest duża szansa na to i to właśnie dlatego musimy to zrobić, musimy działać dużo bardziej aktywnie, dużo bardziej dynamicznie, dużo bardziej właśnie otwarcie, odrzucając te różne ograniczenia, które nas ciążą.
1: Ograniczenia i stereotypowe myślenie. Podoba mi się to zdanie, które pan powiedział, że wszystko jest w naszych rękach, a na pewno bardzo wiele jest w naszych rękach i od nas wiele zależy. Już teraz Polska jest krajem bardzo czystym, bezpiecznym, przyjaznym, mówią tak obcokrajowcy, a myślę, że świadomość i budowanie od najmłodszych lat tego, jaką wartością jest Polska w różnych obszarach, to jest chyba klucz i podstawa do tego, żeby no, przynajmniej za te kilka lat było jeszcze lepiej. Panie profesorze, ja bardzo dziękuję za rozmowę. Słuchaczy odsyłam do książki Dyplomacja Otwarta, czyli Jak skutecznie realizować rację stanu. Wydaje mi się, że może to być taka lektura na, no, chyba dla każdego. I że tak powiem, na różnym etapie życia. Także bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję. To jest lektura dla każdego, ale przede wszystkim to jest takie wezwanie do tego, żebyśmy podzielili się pozytywną wizją polskości z innymi, tak? Bo ta idea Rzeczypospolitej czasami nam umykała, czasami nie potrafiliśmy jej odczytać. Odczytajmy ją na nowo i podzielmy się nią z innymi.
1: Dziękuję jeszcze raz i za chwilę po 21:00 zapraszam na rozmowę z profesorem Władysławem Tomaszewiczem, synem Sergiusza Piaseckiego.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór raz jeszcze. Dziś mamy taki profesorski wieczór. W pierwszej części profesor Arkady Żegocki. A teraz łączymy się z panem profesorem Władysławem Tomaszewiczem, doktorem fizyki, wykładowcą Politechniki Gdańskiej, synem Sergiusza Piaseckiego. Dobry wieczór, panie profesorze. Czy się słyszymy?
2: Tak, słyszę panią dobrze. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
1: Bardzo cieszę się, że pan profesor znalazł chwilę, znalazł czas, aby porozmawiać o pana ojcu, bo właśnie przeżywamy rok Sergiusza Piaseckiego. No, postać wielowymiarowa, postać wielowątkowa. Z jednej strony uczestnik wojny polsko-bolszewickiej z lat 1920-1921, na początku lat 20. konspirator oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a w latach 20. również pospolity przestępca, awanturnik, odsiadujący wyroki w więzieniach II Rzeczpospolitej, ale gdy nadeszła II wojna światowa, Sergiusz Piasecki stanął bardzo mocno po stronie Polski i walczył też w AK i tak dalej, i tak dalej. Zaraz będę pytała pana profesora Władysława Tomaszewicza o poszczególne etapy życia pana ojca. Natomiast pierwsze pytanie, które od razu gdzieś rzuca się chyba w uszy. Pan jest synem Sergiusza Piaseckiego, ale ma zupełnie odmienne nazwisko. Jak to się stało, panie profesorze?
2: Tak, proszę państwa. Mianowicie, rzeczywiście, przedstawiam się jako Władysław Tomaszewicz, nie Piasecki. I Tomaszewicz, nazwisko Tomaszewicz, to po prostu był jeden z pseudonimów okupacyjnych ojca w czasie II wojny światowej, w czasie jego pobytu w Wilnie. I właśnie na to nazwisko Tomaszewicz były wystawione dokumenty repatriacyjne dla mojej świętej pamięci mamy, dla mojego ojca, no i dla mnie.
1: I został pan przy tym nazwisku Tomaszewicz.
2: I po prostu zostałem przy tym nazwisku, zgadza się.
1: Panie profesorze, ja mogę się tylko domyślać, ale to pan wie i czuje, jak jest najlepiej, bo pan w zasadzie no, nie za bardzo miał możliwość w ogóle poznać swojego tatę, kiedy no, on żył, tak? Był pan bardzo małym chłopcem, chyba około miał pan 2 lat, kiedy no, pana tata musiał wyjechać na emigrację.
2: Tak, proszę państwa, zgadza się. Ja urodziłem się w roku 1944, natomiast ojciec opuścił moją mamę i mnie i wyjechał potajemnie z kraju w roku 1946, także rzeczywiście miałem wówczas, gdy ojciec się z nami rozstał, około 2 lat. No i z tego powodu oczywiście ojca nie mogłem pamiętać.
1: Ale czy jakiś kontakt miał pan z tatą?
2: To znaczy, można powiedzieć, że tylko kontakt pośredni. Mianowicie moja mama, chociaż też groziło to pewnym niebezpieczeństwem ze strony Służby Bezpieczeństwa, utrzymywała z ojcem listowny kontakt. To znaczy, ojciec pisał do nas listy, w których się przedstawiał jako babcia Stefania, to znaczy moja druga babcia, bo pierwsza babcia mieszkała z nami. No i właśnie w ten sposób mama się mogła porozumiewać z ojcem.
1: Czy to były listy, czy jakieś może jeszcze inne tam przesyłki były? Czy bardziej
2: tak,
1: były
2: proszę.
1: To tylko listy?
2: Nie, to znaczy były również paczki z żywnością, ze słodyczami, również z zabawkami dla mnie. Poza tym gdzieś tak pod koniec lat 50. w naszym mieszkaniu pojawiła się tak dość niespodziewanie dla mnie książka ojca, Zapiski oficera Armii Czerwonej. To było pierwsze wydanie londyńskie. w jaki sposób przedostała się ona przez cenzurę na granicy polskiej, tego nie mam pojęcia. W każdym razie tą książkę przeczytałem z zainteresowaniem, no ale była to jedyna książka ojca, z którą mogłem się zapoznać przez dłuższy okres czasu. Pozostałe książki ojca już dopiero przeczytałem po roku 1989.
1: W zasadzie książki, o których pan wspomina, czy chociażby Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy, to chyba najbardziej znana książka, ale one chyba w dużym stopniu też miały takie wątki, mają wątki biograficzne, do których Sergiusz Piasecki, pana ojciec, odnosił się w tych swoich, no właśnie, różnych no, zapiskach literackich.
2: Niewątpliwie to jest prawda. Większość książek ojca ma charakter autobiograficzny. Niektóre to wręcz chyba przedstawiają wszystkie te zdarzenia, w których ojciec brał udział. To w szczególności odnosi się do tak zwanej dylogii wileńskiej, to znaczy Człowiek przemieniony wilka i dla honoru organizacji, gdzie tam ojciec opisuje, jak przypuszczam, bardzo wiernie swoją działalność w Armii Krajowej. To znaczy tam występujące osoby mają zmienione lekko nazwiska, ale nawet można bez kłopotu większość z tych osób zidentyfikować. I wydaje mi się, że w ogóle większość książek ojca ma charakter autobiograficzny.
1: Sergiusz Piasecki urodził się na terenach dawnego Imperium Rosyjskiego i był w zasadzie od najmłodszych lat rusyfikowany. Języka polskiego nauczył się dopiero będąc w więzieniu i tam też nastąpiła jego taka przemiana. Nie wiem, czy możemy ją nazwać duchową przemianą, ale na pewno nastąpiło tam przeobrażenie, a dwa, nauczenie się języka polskiego i tak naprawdę początek z pisarstwem, z pisaniem. Jak pan patrzy na to po latach, albo w ogóle analizując życiorys swojego taty? Co to musiał być za niezwykły też moment, że w zasadzie w więzieniu na Świętym Krzyżu, było to jedno z najcięższych więzień, wtedy, no, czy on opowiedział się po stronie Polski, czy sam wybrał, że właśnie Polska będzie takim jego najważniejszym kierunkiem, jego taką najbliższą mu po prostu naturą, sposobem funkcjonowania i życia, ta polskość?
2: Wydaje mi się, że ojciec no, przez całe swoje dorosłe życie był przeciwnikiem komunizmu. Mianowicie ojciec mógł przypatrzyć się zdarzeniom w czasie rewolucji październikowej, rewolucji w Rosji i już wtedy nabrał uprzedzenia w stosunku do komunizmu, do jego bezideowości, do jego okrucieństwa. I przy tej postawie właściwie cały czas trwał aż do końca swojego życia. Więc tutaj, jeżeli chodzi właśnie o poglądy ojca, to może one nie uległy specjalnej zmianie. Natomiast niewątpliwie podczas swojego długiego pobytu w więzieniach zrodził się w nim talent. Może nie zrodził się, ale objawił się jego talent literacki. Rzeczywiście dopiero wtedy nauczył się języka polskiego. Ja po prostu uważam, że te powieści, które wówczas powstały w więzieniu, były po prostu przejawem jego talentu literackiego. On po prostu miał przymus pisania. Te książki powstawały w bardzo trudnych warunkach.
1: No, to na pewno w bardzo trudnych warunkach. Proszę sobie wyobrazić, że teraz ktoś, będąc w więzieniu, zaczyna pisać książki, tak, które później de facto pomagają mu przecież też uzyskać nie tylko popularność, ale też i wolność de facto, tak?
2: Tak, to przede wszystkim jest zasługa Marcina Wankowicza, który właśnie zwrócił uwagę na powieści, które ojciec napisał w więzieniu, no i który w dużym stopniu przyczynił się właśnie do uwolnienia ojca z więzienia. Chyba między innymi właśnie Wańkowicz apelował do ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej właśnie o uwolnienie ojca z więzienia. Zresztą nie on jeden.
1: Ja mówię o tej polskości, my mówimy też o tej walce z komunizmem, ale też to też warto powiedzieć, podkreślić, że matką, mamą Sergiusza Piaseckiego była Białorusinka, tak? Ojciec pochodził z ubogiej rodziny chłopskiej i tak naprawdę te jego lata, takie dzieciństwa, młodości były bardzo, bardzo trudne, więc ten język polski, tak, którego nauczył się w więzieniu, nie był taki oczywisty, tak? To nie było tak, że od maleńkości język polski był obecny w domu i naturalnie później, tak, w języku polskim się komunikował i pisał. Więc tutaj wydaje mi się, że jest taki gdzieś też punkt bardzo istotny, że tak jakby no, opowiedział się, tak, świadomie wybrał polskość i świadomie wybrał też komunikowanie się w tym języku.
2: Zgadza się. Mi się wydaje, że po prostu nie miał alternatywy. Mianowicie on był zrażony do komunizmu, nie chciał mieć nic wspólnego z Rosją sowiecką. No i właśnie wybór Polski wydawał się w takiej sytuacji jak najbardziej naturalny.
1: Ale też życie nie było takie kolorowe w ogóle, było bardzo wielobarwne, jeżeli to słowo jest tutaj dobre. Przemytnik, więzień, przecież też no, szukając zarobku jakiegoś funkcjonowania, tak, agent wywiadu, to też pokazuje, że zanim gdzieś ta przemiana nastąpiła, wydarzyło się wiele, wiele, wiele rzeczy, które no, gdzieś nadają takie różne, też ciemniejsze koloryty w tej całym życiorysie pana ojca.
2: No cóż, oczywiście, że w życiorysie ojca były ciemne plamy. Trochę ojciec tłumaczył się w książce Żywot człowieka rozbrojonego ówczesną sytuację, jaka miała miejsce po zakończeniu I wojny światowej. Ojciec został zdemobilizowany. Później po prostu nie miał stałego źródła utrzymania. No i rzeczywiście tam niektóre zdarzenia z jego udziałem no nie przynoszą mu zbytniej chwały.
1: Ale później, nie wiem, czy tak możemy powiedzieć, nastąpiła rehabilitacja, tak? Działania, które bardzo mocno nacechowane były na Polskę, na właśnie walkę z komuną, zapewne dlatego, że tak dużo zobaczył, ile komunizm potrafi wyrządzić zła.
2: Tak, proszę pani, zgadza się. To znaczy nie bardzo wiem, o którym okresie życia pani w tej chwili mówi, bo ojciec działał, był wywiadowcą tak zwanej dwójce, przedwojennej wywiadzie Polski, a później brał udział w działalności AK, w wileńskim oddziale AK.
1: Mówię o tych czasach jeszcze przed, po prostu przed więzieniem, tak?
2: Rozumiem, no więc wówczas był wywiadowcą w tym drugim oddziale, tak zwanej dwójce. Oczywiście on znał dobrze ówczas tereny pograniczne Polski i Białorusi. No i jak ktoś chyba napisał, bardzo udatnie łączył działalność wywiadowczą z przemytem, więc to był nie tylko działalność wywiadowcza, ale to było również no, źródło jego utrzymania, można powiedzieć.
1: A nie były to łatwe czasy, tak? I trzeba było szukać sposobu na przetrwanie.
2: I głównie właśnie o tych sprawach, o tych zajęciach ojca traktuje kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy.
1: Panie profesorze, my za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Zostańcie państwo z nami, wracamy już po przerwie.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus Radom. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Witam raz jeszcze. Ze mną na łączach pan profesor Tomaszewicz. Łączymy się z Gdańska. Panie profesorze, rozmawiamy o pana ojcu Sergiuszu Piaseckim. Obchodzimy rok Sergiusza Piaseckiego, pisarza. Rozmawiamy też o jego powieściach i o tym, w jaki sposób pisał to, o czym pisał, ale chciałabym wrócić jeszcze do wspomnień. Wspomnień o Sergiuszu Piaseckim. Czy pan, a na pewno takich rozmów podejrzewam było wiele, jak osoby z rodziny albo z pana otoczenia wspominają, czy może oceniają po latach pana ojca? Jakim był człowiekiem?
2: Proszę pani, na to pytanie trudno mi odpowiedzieć. Mianowicie moja mama, tak jak powiedziałam już wcześniej, w zasadzie obawiała się rozmawiać ze mną o ojcu i no, niewiele się od mamy dowiedziałem. A jeżeli chodzi o moją rodzinę, to kilka lat temu zmarła moja ciocia. Żyje jeszcze moja siostra cioteczna i od nich też niewiele się dowiedziałam, to znaczy one pamiętają ojca z okresu jego pobytu w majątku ziemskim Barcie pod Wilnem, ale, no, nie, ale niewiele mogą o nim powiedzieć, to znaczy wspominają

0: Średni kontakt poprzez listy, paczki, miał jakieś, nie wiem, sobie takie poczucie może żalu, może jakiegoś, no z takiego, takiej straty relacji z ojcem, czy w pana takie nuty, takie po prostu jakieś refleksje, myśli pojawiały się?
1: To znaczy, gdy byłem młodszy, gdy jeszcze byłem w szkole podstawowej czy w szkole średniej, raczej nie. Po prostu wierzyłem, może to wydawać się naiwne, ale tak było, że listy, paczki pochodzą rzeczywiście od babci Stefanii, od mojej drugiej babci. Dopiero później zorientowałem się, że te wszystkie przesyłki pochodzą od mojego ojca. Także no, wówczas jeszcze w szkole raczej nie odczuwałem tego w ten sposób, że ojciec nas pozostawił. Dopiero może później już, można powiedzieć, w dorosłym wieku właśnie rzeczywiście żałowałem, że nasze życie potoczyło się tak, a nie inaczej.
0: Ale te listy i paczki też świadczyły o tym, o tej więzi, tak? O tej potrzebie kontaktu z synem. Co się w nich znajdowało? Czy może pan pamięta? Podejrzewam, że pamięta pan, tak? Albo co było w listach? Jakie tam były słowa?
1: To było w listach? Niestety za dużo nie pamiętam. Ja otrzymywałam od ojca, z tym, że ja wówczas jeszcze raz powiem i uważam, że to rzeczywiście są
0: od
1: listy
0: babci.
1: Od babci, tak, Stefanii, tak? Ale otrzymywałam życzenia imieninowe. Jest na przykład taka kartka, ja dysponuję jej zdjęciem, w której ojciec właśnie życzy mi wszystkiego najlepszego na imieniny i tłumaczy się w dopisku, że nie może w tym roku wysłać prezenty, ale że właśnie wyśle, znaczy tam pisało oczywiście, że babcia wyśle w przyszłym roku podwójny prezent.
0: I co, przysłała babcia? Podwójny prezent?
1: Tego już nie pamiętam.
0: Tego pan nie pamięta.
1: Prawdopodobnie tak, ale tego to nie pamiętam. Na przykład był taki list do mamy, bo to też pamiętam, który mama otrzymała, gdy ja się już wybierałem na studia, na fizykę do Warszawy. To ojciec radził mi oczywiście żartem, że może lepiej, żebym się zajął fryzjerstwem. No ja ojca nie posłuchałem, nie wiem, czy słusznie, czy niesłusznie, no ale tak to się ułożyło. Ale jak powiedziałam, no ja bardzo długo jednak uważałam, że to są rzeczywiście listy, przesyłki od babci Stefanii, nie od ojca.
0: Pan wybrał fizykę.
1: Tak.
0: A nie fryzjerstwo, też na F.
1: Tak, wybrałem się też na F, ale to jednak trochę inne są dziedziny.
0: Trochę inne, ale też pan wraz ze córką przekazaliście do też archiwum IPN-u różne,
1: tak,
0: pamiątki.
1: Tak.
0: Co tam się znalazło w tych pamiątkach po Sergiuszu Piaseckim?
1: Proszę pani, to by lepiej mogła powiedzieć moja córka, bo ona te wszystkie pamiątki otrzymała od przyjaciela ojca, profesora Demla, świętej pamięci. Ja wiem, że tam były dwie maszyny do pisania, na przykład był taki zestaw fajek ojca, jego okulary, taka mapa Wilna, z której chyba korzystał właśnie przy pisaniu tych swoich ostatnich powieści. No i więcej już nie potrafię rzeczy wymienić.
0: Wracając jeszcze do tego podejścia takiego bardzo takiego silnego, zaszczepionego, antykomunistycznego Sergiusza Piaseckiego do tego całego systemu komunistycznego, czy teraz,
1: tak,
0: jak z perspektywy czasu pan na to patrzy i sobie analizuje, czy można powiedzieć, że pana ojciec no jakby, nie wiem, przewidział, jak ten system działa? Jakie on zło i spustoszenie przynosi dla człowieka, co sieje w danym człowieku, w danej jednostce, patrząc też na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Czy widać tutaj jakieś takie analogie?
1: Widać bardzo bliskie analogie, proszę pani, proszę państwa. Mianowicie ci żołnierze rosyjscy na Ukrainie zachowują się obecnie w podobny sposób, jak to ojciec opisywał w zapiskach oficera Armii Czerwonej. Też po prostu rabują wszystko, co im wpadnie w ręce. nie umieją korzystać z niektórych.

0: zdobyczy cywilizacji, powiedzmy, że 100 lat, także wydaje mi się, że po prostu w Rosji czy w Związku Sowieckim no, niewiele się zmieniło od czasów, kiedy właśnie ojciec napisał tą swoją książkę.
1: Wspominał też pan o tym, że no w zasadzie ten kontakt był bardzo, bardzo no, ograniczony wręcz, tak? Tak. Trudno było, tak, mając 2 lata, czy będąc małym chłopcem, no jakoś zapamiętać ojca, ale zapewne w pana głowie rysuje się taki obraz taty. Jak pan by przedstawił nam obraz Sergiusza Piaseckiego?
0: Trudno mi powiedzieć, bo naprawdę no, ojca zupełnie niestety nie pamiętam.
1: No, ale książki czytał taty.
0: Książki oczywiście czytałem, no więc przede wszystkim to był człowiek bardzo odważny i również taki, który zawsze brał w obronę słabszych, pokrzywdzonych. To właśnie chyba jest taki bardzo charakterystyczny rys postaci występujących w jego książkach.
1: Ja tak przysłuchując się temu, co pan mówi i patrząc na te powieści, książki pisane przez pana ojca, na przykład, nie wiem, 7 pigułek Lucyfera. Nie wiem, czy nasi słuchacze czytali, ale może warto też pochylić się. Człowiek przemieniony w wilka. Jeszcze za bardzo ja nie widzę, nie zobaczyłam, żeby jakaś ekranizacja biografii życia Sergiusza Piaseckiego się pojawiła. Czy może czas jest już na ekranizację życia pana ojca?
0: Na pewno dobrze byłoby, gdyby taki film powstał. To znaczy ja może powiem o tym, że został w Polsce nakręcony film pod tytułem Przemytnicy. To jest na motywach właśnie Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy, chociaż tam zostały zmienione między innymi miejsce akcji zostało zmienione, ale ten film był raczej niezbyt udany. No i chyba naprawdę dobrze byłoby, aby właśnie powstał jakiś film o ojcu. Wiem również, że we Włoszech w latach chyba 80. został również nakręcony film na podstawie Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy. Oczywiście jego już nie mogłem widzieć, nie widziałem.
1: Na pewno pojawiły się biografie Sergiusza Piaseckiego. To chociaż mamy podstawę, tak, żeby na czymś zacząć budować. Oczywiście no, mamy książki przede wszystkim.
0: Oczywiście zostało już opublikowanych kilka biografii ojca, więc może taka najważniejsza to jest biografia autorstwa profesora Ryszarda Demla, ponieważ on znał osobiście ojca, był jego przyjacielem z okresu ich wspólnego pobytu w Hastings i tam jest przedstawionych wiele, wiele szczegółów z życia ojca. Poza tym jest też napisana biografia autorstwa Krzysztofa Polechońskiego. Jeszcze jest praca również poświęcona ojcu, tylko tu już muszę sięgnąć do tej książki.
1: Do biblioteczki, żeby przypomnieć.
0: To jest, przepraszam, praca Grzegorza Łukomskiego. Także już i podobno, jak ja się dowiedziałem prywatnie, jeszcze jedną biografię pisze aktualnie profesor Tomasz Balbus, który pracuje we wrocławskim oddziale IPN-u.
1: Czyli możemy się spodziewać kolejnej biografii, to nas na pewno cieszy, ale nie zadowala w pełni, jeśli chodzi o pokazanie obrazem postaci Sergiusza Piaseckiego, patrząc na to, jaki mamy świat, co nas otacza. No, obraz to jest to, co najlepiej dociera do odbiorców i to nie tylko młodszego pokolenia, ale też myślę do osób starszych. Zupełnie inaczej wtedy postrzegamy daną postać, więc może ktoś, kto nas słucha, może akurat zainspirujemy do tego, żeby powstał taki film. biograficzny.
0: Na pewno bardzo bym tego pragnął, natomiast osobiście niestety jak dotąd nie słyszałem o planach właśnie nakręcenia tego rodzaju filmu o moim ojcu, ale tak jak mówię, bardzo bym się cieszył z tego powodu.
1: Tak, ja jeszcze tak dopowiem, że obecnie trwa konkurs, który został ogłoszony przez Kancelarię Prezydenta. Właśnie konkurs o Sergiuszu Piaseckim i bodajże chyba do końca czerwca, myślę, że to można na stronie Kancelarii sprawdzić, można zgłaszać prace konkursowe. Może być to też jakimś takim pobudzeniem wśród młodego pokolenia, żeby lepiej poznać historię i życiorys pana ojca.
0: Tak, bardzo się cieszę, że taki konkurs został ogłoszony przez Kancelarię pana prezydenta. No ja mam również nadzieję, że przyczyni się on jeszcze do spopularyzowania twórczości ojca wśród młodzieży. Wydaje mi się, że rzeczywiście jak na chwilę obecną właśnie ojciec, książki ojca są właśnie wśród młodych czytelników mało znane. Dobrze, żeby to się chociaż trochę zmieniło.
1: My zaraz kontynuujemy naszą rozmowę. Zostańcie Państwo z nami.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: My rozmawiamy z profesorem Władysławem Tomaszewiczem, doktorem fizyki, wykładowcą Politechniki Gdańskiej, ale przede wszystkim synem Sergiusza Piaseckiego, bo trwa rok Sergiusza Piaseckiego. No i też niezwykła historia, relacja z Józefem Mackiewiczem. Józef Mackiewicz takie słowa napisał o pana tacie. Był naprawdę człowiekiem odważnym. Nie jest blagą, co pisze. Zszedłem się z nim bliżej dopiero podczas okupacji niemieckiej Wilna, kiedy stanął na czele egzekutywy, kiedy był Armii Krajowej. Bolszewików zawsze nienawidził. Był stale zagrożony z dwóch stron, a czasem trzech. Tak pisał Józef Mackiewicz. Przypomnijmy tę historię relacji Sergiusza Piaseckiego i Józefa Mackiewicza.
2: Jak pani wspomniała, Sergiusz Piasecki kierował tak zwaną egzekutywą KEDIW-u. To był oddział AK, który zajmował się wykonywaniem wyroków śmierci na zdrajcach, na kolaborantach. I między innymi został również wydany wyrok śmierci na Józefa Mackiewicza, w związku z tym, że on zamieścił kilka artykułów w Gońcu Litewskim, tak zwanym w Gońcu Litewskim, a to była tak zwana godzinówka, pismo służące okupantowi niemieckiemu. I właśnie kierownictwo AK w Wilnie, oddział AK w Wilnie, wydało wyrok, w związku z tym wyrok śmierci na Józefa Mackiewicza, który, ale ojciec odmówił wykonania tego wyroku. No jak się okazało później, słusznie. Między innymi Józef Mackiewicz był w Katyniu, gdzie asystował przy ekshumacji grobów ekshumacji żołnierzy pomordowanych przez Sowietów. I później napisał sprawozdanie z tej swojej wizyty. Także właśnie on, między innymi właśnie Józef Mackiewicz, przyczynił się do rozgłoszenia tej sprawy Katynia. Także na szczęście właśnie ojciec odmówił wykonania wyroku śmierci na nim. Uratował go.
1: Uratował człowieka, który też później, to co pan powiedział, panie profesorze, przyczynił się do tych informacji, do tego, żebyśmy mogli poznać prawdę o Katyniu. Przejdźmy do najbliższych już nam momentów, lat. 29 września zeszłego roku na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie odbyła się uroczystość pogrzebowa sprowadzonych do ojczyzny szczątków Sergiusza Piaseckiego z udziałem prezydenta Polski Karola Nawrockiego. To też niezwykły moment i wielkie przeżycie dla pana.
2: Zgadzam się z panią, ale ja może wyjaśnię jedną kwestię, bo to nie zostało tutaj w tej audycji wyraźnie powiedziane. Mianowicie rok 2024 został ogłoszony rokiem mojego ojca, Sergiusza Piaseckiego, z inicjatywy ówczesnego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karola Nawrockiego, oczywiście obecnego prezydenta po Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast rok obecny, 2026, również został ogłoszony rokiem Sergiusza Piaseckiego, tym razem uchwałą Sejmu z końca ubiegłego roku.
1: Dokładnie, także z 26 września 2025 roku, tak jest.
2: Tak, a teraz jeszcze wracając do sprawy tego powtórnego pochówku mojego ojca w Warszawie, więc właśnie w czasie trwania roku Sergiusza Piaseckiego, tego 2024 roku, miałem okazję kilkakrotnie spotkać się i porozmawiać z ówczesnym prezesem IPN-u Karolem Nawrockim. I właśnie w trakcie jednej z takich rozmów prezes Nawrocki, ówczesny prezes Nawrocki, zaproponował nam, znaczy mnie i mojej rodzinie, przeniesienie grobu ojca z Hasli, gdzie spoczywał wcześniej ojciec, właśnie do kraju. I Ja początkowo miałam pewne obawy związane właśnie z tym, czy nie będę, czy nie spotkam się ze zbyt skomplikowanymi formalnościami, ale po naradzie z rodziną zdecydowaliśmy się jednak właśnie, że ojciec powinien ostatecznie spocząć w Warszawie. No i dzięki staraniom warszawskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej to właśnie przeniesienie szczątków ojca do kraju, jego powtórny pogrzeb na Powązkach mogły dojść do skutku.
1: I doszło do skutku.
2: Oczywiście to było dla mnie, dla mojej rodziny również duże przeżycie. Mianowicie ojciec został ponownie pochowany ze wszystkimi możliwymi honorami, przysługującemu tylko naprawdę wybitnym Polakom. I tą uroczystość uświetnił pan prezydent Nawrocki, który wygłosił właśnie w trakcie ceremonii pogrzebowej piękne przemówienie. Także naprawdę byliśmy bardzo usatysfakcjonowani, no i bardzo wzruszeni właśnie tym wydarzeniem.
1: Biografia pana taty, Sergiusza Piaseckiego, już mówiliśmy o tej wielobarwnej osobowości, o wielobarwnej tak. postaci, ale też w moim odczuciu, nie wiem jak pan profesor się do tego stosunkuje, to jest też inspiracja, czy może być inspiracja dla osób, które gdzieś zagubiły się po drodze. Nie chciałabym aż iść w taki sposób, że to może być bardzo dobry, nie wiem, inspiracja dla jakichś programów resocjalizacyjnych i pracy z młodymi ludźmi, ale pana ojciec, jego historia pokazuje, że człowiek nawet w tych najtrudniejszych warunkach, mówimy tutaj o warunkach więziennych, może doznać przemiany, może wykrzesić z siebie dobro, może zacząć wykorzystywać swoje talenty i tak naprawdę stawać się coraz lepszym człowiekiem.
2: Niewątpliwie ma pani rację, to ja może powiem jedną rzecz, mianowicie na tym ponownym pogrzebie ojca byli obecni więźniowie, już nie wiem z którego zakładu karnego i właśnie w swoim przemówieniu pan prezydent Nawrocki właśnie stawiał im mojego ojca jako przykład tego, że zawsze człowiek może zmienić się na lepsze, może stać się z powrotem wartościowym osobą w społeczeństwie.
1: Panie profesorze, nasz czas powoli już dobiega końca. Czy jeszcze może jakieś jedno, dwa zdania do słuchaczy Radia Plus, a wiem od pana, że bardzo lubi pan słuchać Radia Plus i jest to jedna z pana ulubionych radiostacji, więc może jeszcze jakiś krótki przekaz o pana ojcu do słuchaczy Radia Plus. Bo na pewno warto zgłębiać informacje i poznawiać biografię Sergiusza Piaseckiego, zwłaszcza kiedy mamy rok Sergiusza Piaseckiego, więc może jakoś zachęćmy.
2: Proszę państwa, może ja krótko powtórzę to, co powiedziałem właśnie na tym ponownym pogrzebie mojego ojca. Mianowicie ojciec został przez komunistów po zakończeniu II wojny światowej skazany na całkowite zapomnienie. Przez wielu lat nie wolno było wydawać jego książek, nie wolno było o nim pisać w prasie. Jednakże jak się okazało, ojciec, można powiedzieć, powrócił do Polski, został pochowany ze wszystkimi możliwymi zaszczytami i został w pełni doceniony przez obecne władze Rzeczypospolitej Polskiej i sądzę, że również jest czy będzie doceniony w pełni przez jego czytelników.
1: Także zachęcamy do tego, żeby zapoznawać się z twórczością tego wybitnego pisarza Sergiusza Piaseckiego, człowieka wielowymiarowego z bardzo bogatą biografią. Ja jeszcze tylko przypomnę, że konkurs, bo wspomnieliśmy, że trwa konkurs, mogą zgłaszać się młodzi ludzie, uczniowie do tego konkursu. Na stronie Kancelarii Prezydenta jest też informacja, do 30 czerwca można nadsyłać pracę, napisać napisać opowiadanie inspirowane inspirowaną jedną dowolnie wybraną publikacją autorstwa Sergiusza Piaseckiego, więc wydaje się, że to bardzo ciekawe, ale też popularyzatorskie, jeśli chodzi o poznawanie tej bardzo ciekawej, ważnej postaci. Pięknie dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był profesor Władysław Tomaszewicz, syn Sergiusza Piaseckiego. Panie profesorze, bardzo dziękuję, że ten wieczór spędził Pan razem z nami, słuchaczami Radia Plus.
2: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Dobranoc.
1: Dobranoc, ale ci, którzy jeszcze nie zasną, to zapraszamy po 23:00. Dziś Paweł Krzemiński w cyklu Echa Historii. Będzie o przewrocie majowym, Józefie Piłsudskim, a gościem będzie dr Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata i publicysta, oraz profesor Piotr Kosiak, dyrektor Instytutu Witosa. Ja już kłaniam się i życzę Państwu spokojnej nocy. Pozdrawiam, Magdalena Szefernaker.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dwie minuty po godzinie 23. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobry wieczór, witam Państwa we wtorkowy wieczór i zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Spotykamy się po raz 2055. Nocne Światła od blisko 13 lat. O tej właśnie porze rozpoczynamy 4 razy w tygodniu. Od poniedziałku do czwartku spotykamy się co wieczór na 2 godziny. Dzisiaj też zapraszam, by wspólnie spędzić czas do pierwszej. A na Facebooku, na profilu Radia Plus, pod pierwszym postem od góry miejsce na Państwa komentarze, pytania, wątpliwości, refleksje, bo dzisiaj temat historyczny. Zanim jednak przejdę do meritum, to przypomnę, że na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Dzisiaj trudno uniknąć tego tematu. W cyklu Echa Historii rozmawiać będziemy o przewrocie majowym, w setną rocznicę tego wydarzenia. Konieczność to była, czy porażka? I nie zapomnimy także o osobie, która tego przewrotu dokonała, bo dzisiaj 91. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego. Bohaterem był narodowym, czy jednak okazał się politycznym bankrutem, który popełnił bardzo gruby błąd. W studiu Państwa i mój gość, historyk, dyplomata, pedagog, publicysta, autor książek historycznych i batalistycznych, dr Krzysztof Jabłonka. Witam Cię serdecznie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Witam Państwa, witam Ciebie, Pawle.
1: Zapowiadałem, że będzie z nami jeszcze profesor Piotr Kosiak, wykładowca na Uniwersytecie Civitas i dyrektor Instytutu Witosa. Niestety bieg wydarzeń dnia dzisiejszego, bo mnóstwo było wokół tej rocznicy przewrotu majowego wydarzeń, między innymi także organizowanych przez Instytut Witosa, Piotr po prostu poległ i bardzo prosił, żeby go zwolnić z dzisiejszej rozmowy. To też z wielkim żalem niestety to czynię. My natomiast w studiu będziemy się mierzyć z tymi wydarzeniami sprzed 191 lat. No i dalej, no bo jednak Józef Piłsudski to nie była postać, która zaznaczyła się tylko i wyłącznie w okresie przewrotu majowego i później rządów sanacji. Właściwie trzeba postawić na początku to pytanie, które pozwoli nam spojrzeć na to wydarzenie sprzed 100 lat baczniejszym okiem. Co my właściwie dzisiaj świętujemy? Bo mnóstwo było przeróżnych wydarzeń, które miały wręcz rangę uroczystości.
2: Pytasz mnie, rozumiem.
1: Ależ oczywiście.
2: Przede wszystkim świętujemy to, że nie wybuchła z tego wojna domowa, a mogła.
1: No, ale przecież przewrot majowy był wojną domową, niedługo.
2: Nie, na szczęście nie był. Nie, wojna domowa, to niestety...
1: Ludzie strzelali do siebie.
2: To jeszcze nie jest wojna.
1: Ubrani w mundury, ci tak. Sami, to był przewrót, pucz.
2: To był przewrót.
1: Pucz, mający charakter krótkiej, acz treściwej wojny domowej. Zginęło około 100 osób, 17 oficerów.
2: Więcej zginęło. Dokładnie 300.
1: Mówię o żołnierzach. Znaczy,
2: to z jednej strony, z drugiej
1: tak,
2: też.
1: Tak, ale mówię o żołnierzach tych, którzy bronili Belwederu.
2: Tak, tak. 95 dokładnie, tak.
1: 95, w tym 17 oficerów. Ale ofiar było dużo więcej, bo jeszcze ginęli cywile. Którzy albo zabłąkone kule ich dosięgły, albo po prostu
2: albo
1: byli zbyt ciekawi. Niestety.
2: Tak, niestety. Ale to kilkunastu.
1: Żywot ludzki nie mierzy się liczbami.
2: Masz rację, obawiałem się, że idziemy, że tak powiem, w wielkie liczby. Nie, wojna domowa to mimo wszystko nie była, to jest tutaj zgoda historyków, których ja znam, bo to na czym innym polega. No proszę się przyjrzeć, co się w Rosji działo, to jest przede wszystkim wszyscy przeciw wszystkim. Tutaj się to rozegrało w mikroskali, ale nie należy tego oczywiście bagatelizować. Można śmiało powiedzieć, dobrze, że już skoro musiało, to dobrze, że w tej mikroskali i nie zrobiła się z tego makroskala, a najgorsze, nie pękła Polska na dwie Polski, na Kresy, gdzie zdecydowanie Piłsudski dominował, i na środek, i na zachód, gdzie z kolei dominowała Endecja, i nastroje, można powiedzieć, antypiłsudskie. Natomiast świętujemy być może gojenie rany. Aczkolwiek to, co dzisiaj słyszałem na Placu Zamkowym, to było coś bardzo śmiesznego, ale i jak to śmieszno i straszne, jak to mówią, mianowicie, aby błoną podłości się nie za... i tam, i tak dalej. No i w tym momencie, no co tu kryć, no dobrze, że to było śmieszne. No pękło mi dobre mniemanie. Jako historyk staram się trzymać równe odległości do obydwu stron, bo taka jest rola historyka. Nie może być sympatykiem w tym przypadku, to nie futbol, bo tutaj i wszystkim naród oczekuje od historyka rzetelności. Natomiast no, zarówno dołowanie strony rządowej i wytykanie, że ciemni i ślepi, jak i przypisywanie Piłsudskiemu właśnie choćby puczu. Pucz na czym innym polega. Gdyby to był pucz, to nie byłoby ofiar, bo on by od razu zaatakował wojskiem i tam by się nikt nie ruszył do tego momentu. Wtedy nikt by prawie nie zginął, może poza jednym czy drugim zabłąkanym turystą. Natomiast to była bardziej skomplikowana gra i do dzisiaj cały sztab historyków zastanawia się, co to była za gra. No i nasza rola tutaj kolejno odsłaniać.
1: No, mam poczucie, że trochę upraszczasz mimo wszystko. Ja jestem bardziej krytyczny wobec tego wydarzenia.
2: Nie, no wolno ci być krytyczny, tylko pamiętaj, ja jestem historykiem.
1: No wiem, ale ja też
2: nie,
1: mam...
2: Nie, wolno. Nie wolno być za bardzo po żadnej stronie. To jest oczywiście bardzo trudne, ale trzeba mieć dobrą wolę, no.
1: No dobrze.
2: No ale będzie polemika między nami.
1: Tak, jestem wszystkim, myślę, bardzo istotny element, który pomijamy, patrząc z perspektywy 100 lat na dwudziestolecie międzywojenne. Bo wydaje nam się, i często taka opcja jest, taka optyka jest lansowana, że to był okres niesamowitego rozwoju i tylko rozwoju. Pomija się natomiast bardzo istotny fakt, że było to odradzanie się również narodowych waśni, które na czas zaborów jakoś zostały, można powiedzieć, spłycone wszystkie podziały, raczej różne opcje ze sobą współpracowały przeciw zaborcom. Natomiast kiedy przyszła wolność, to również przyszła z tym no bardzo, powiedziałbym, zróżnicowana optyka dotycząca polityki i kierunku rozwoju naszego kraju.
2: Tak, wróciły stare konflikty, tu masz rację.
1: Owszem.
2: I to, żeby było śmieszniej, wrócił 905 rok, kiedy do siebie strzelano. No tam masz przecież też mikrowojnę domową w okresie, no, jakby nie było powstania czerwcowego w Łodzi, no a w Warszawie były pewne odpryski tego, no i bojówki PPS-owskie z endeckimi, no po prostu do siebie strzelały, tak trzeba to powiedzieć. Która z nich miała rację? Moim zdaniem żadna, no ale to już, to akurat odłóżmy na potem. Tu natomiast, no zderzyły się aż trzy bardzo silne tendencje. No to, tego zderzenia to rzeczywiście, no mało kto by wytrzymał. Mianowicie pierwsza taka istotna rzecz to jest wycofanie się Józefa Piłsudskiego z polityki. No wszyscy dobrze wiedzieli, że to jest czysto teoretyczne, że on śledzi, jest takim słynnym sfinksem właśnie w Sulejówku. Niemniej pamiętajmy o jednej podstawowej rzeczy, której ja sobie dopiero w ostatniej chwili zdałem sprawę. Właśnie czytając oświadczenie Piłsudskiego, odpowiedź Wincentemu Witusowi na jego wywiad z 9 maja, że wojsko nie brało udziału w wyborach. My to dzisiaj pomijamy, bo bierze udział. Każdy ma prawo, może sobie pójść. Nie wolno agitować wojsku oczywiście. Ale wtedy, właśnie żeby nie było agitacji i rozbicia politycznego wojska, to z tego powodu od razu, to zresztą była praktyka europejska niektórych państw, wykluczono wszystkich podległych, no bo mógł wezwać dowódca i powiedzieć: chłopcy, głosujecie na tego i tego, bo ja tak chcę. No i oni by musieli wykonać rozkaz. No więc wszystkich będących pod rozkazem odsunięto od urn wyborczych. A to pamiętajmy, to było prawie 200 tysięcy ludzi. To nie w kij dmuchał, jak mówią fleciści. A zatem ta grupa się wypowiedziała. Oczywiście po obu stronach, no ale jak zaczęto liczyć, to jedna miała więcej. Natomiast, no to już odkryliśmy tą pierwszą kartę. Drugą kartą jest niewątpliwe przeciąganie liny. Wielu się zastanawia, dlaczego Piłsudski dopiero wtedy wystąpił. Przecież powinien o wiele wcześniej, bo bałagan już sejmowy był straszny. Zresztą wynikał on z pewnej procedury przyjętej przez konstytucję marcową. Gdyby trzeba szukać przyczyn tego błędu konstrukcyjnego, który doprowadził do takiego impasu, bo to była próba przełamania impasu. Impas już był wcześniej. To byśmy powinni go znaleźć przy konstruowaniu, przy dwóch czynnikach. Konstruowaniu konstytucji marcowej, od razu sobie powiedzmy na kolanie, ale dlaczego? Bo zbliżał się plebiscyt śląski. I trzeba było udowodnić, przecież myśmy zapłacili ogromną cenę, właściwie 30 milionów rubli w złocie, które miała nam zapłacić Rosja, bo nie uzgodniono mechanizmu zwrotu. Przyznali oczywiście Rosjanie wszystko pod jednym warunkiem, że nic nie weźmiemy. I to na to wyszło. Tego mechanizmu nie było w traktacie ryskim i w konstytucji również nie było takich zabezpieczeń, które by na przykład pozwoliły wybranemu rządowi po prostu rządzić. Byli odwoływani ministrowie niekiedy z dnia na dzień, a całe rządy zmieniały się prawie co roku. Morał był taki, czy skąd to wynikało? Po pierwsze przyjęto, wzorowano się na Francji. Całkiem niepotrzebnie, bo mogliśmy wypracować własne strukturę. Na przykład bardzo dobrze austriackie systemy funkcjonowały. No i większość naszych parlamentarzystów to się tam wychowała. Właśnie Witos, Daszyński, inni. W dużej mierze Piłsudski też. Natomiast niemiecki się oczywiście mniej nadawał, chociaż miał pewne mechanizmy dobre, a o Rosji to już w ogóle lepiej nie mówić. Natomiast myśmy przyjęli system francuski, który został wprowadzony po obaleniu i o próbach przywrócenia królestwa Napoleona III. I wtedy twórcy tej III Republiki Francuskiej strasznie się bali, że chłopi pójdą do wyborów, bo wtedy już powszechne prawo zaczęto stosować, a nie kurialne, czyli tam stopniowani. No i znowu wybiorą tego Napoleona. No i co wtedy zrobić? No więc ograniczono do minimum przyszłego prezydenta, że w zasadzie miał on wyłącznie przecinać wstążki i ściskać ręce. No i tak to i tu Dubanowicz był takim właśnie maherem. I konstruowano ściśle pod, a właściwie przeciw Piłsudskiemu. Kompletnie niepotrzebne, bo wiadomo było, że nawet gdyby był prezydentem, to po nim będzie następny. I ta konstytucja już była zwichnięta dokładnie w tym miejscu. Piłsudski wtedy odmówił, właściwie wszyscy odmówili z nieszczęsnym Gabrielem Narutowiczem na czele, no ale że się endecja wtedy uparła wystawić Maurycego Zamoyskiego. Prawdopodobnie mu to obiecano w Komitecie Narodowym Polskim, że jak będzie Rzeczpospolita, to on będzie jej pierwszym, w cudzysłowie, królem, reprezentantem, czyli prezydentem. No, gdyby było królestwo, byłby królem, gdy republika, no to prezydentem. No i mówiono endecji, no niech kogo innego wystawi, to chłopi zagłosują, ale oni wierni przyrzeczeniom, czy tak zwanym poufnym zapewnieniom, uparli się. No i wtedy chłopi przeważyli PSL, wyzwolenie, Narutowicz, zabójstwo. I gotowy konflikt.
1: No to jest, owszem, to jest rzeczywiście zarzewie takie bardzo konkretne. Ale ja bym wrócił nawet do momentu odzyskania niepodległości, a nawet trochę wcześniej, jeszcze czasów, kiedy rządy przejęła Rada Regencyjna, bo przecież oni ustanowili Rozwadowskiego zarządcą sił zbrojnych. No a tutaj...
2: Szefem sztabu, tak.
1: Tak, szefem sztabu. A tutaj z Magdeburga przyjeżdża przecież Piłsudski.
2: No tak, oni sobie zdawali sprawę, że też Piłsudski
1: moment,
2: ma znaczenie.
1: Ale tutaj już mamy konflikt, powiedziałbym, taki, który można zaliczyć do politycznego w pewnym sensie, ale na pewno jest to konflikt na czele armii, który już dobrze nie zapowiada. No, wiadomo, że armia musi być
2: jednolita.
1: Tutaj, jeśli mamy taki konflikt kompetencyjny, to tym bardziej dla mężczyzn jest, a jeszcze tych, którzy są odziani w mundury, no wręcz afront, jeżeli ktoś przejmuje władzę ustanowioną przez jedyny legalny wtedy aparat, organ władzy, jakim była Rada Regencyjna. No i tutaj to był chyba moment, w którym ja widzę jakiś początek problemów, który być może został zbagatelizowany, ale jeżeli spojrzeć na dalszy bieg wypadków, no to ja bym tego nie lekceważył.
2: Nie, słusznie. Znaczy do momentu istnienia, końca istnienia Legionów, a pamiętajmy, one skończyły swój żywot w 1916 roku, a nie w 18, kiedy to Piłsudski w zasadzie kazał im się dać internować. No, wycofano je z frontu, była piękna defilada w Warszawie i tak dalej. Potem wtedy przyjechał Piłsudski kolejny raz do Warszawy. No, zresztą scenę z tego grudniowego przyjazdu 1916 roku często pokazywano jako przyjazd z Magdeburga. No, ale takie oszustwa wtedy były nam na porządku dziennym, to dopiero później żeśmy to porządkowali. Rzecz jest w czym? Że proweniencja obych panów jest kompletnie inna. Piłsudski to jest Sybirak, to jest człowiek nie tylko z zaboru rosyjskiego, on jest z ziem zabranych, czyli tych najbardziej uciśnionych. A z kolei Tadeusz Jordan Rozwadowski jest właściwie adeptem wszystkich możliwych szkół austriackich. To jest feldmarszałek austriacki, zresztą genialny w rozstrzygnięciu słynnej bitwy gorlickiej, którą zresztą ustanowił 3 maja, wiemy dlaczego, i w której wał ogniowy no, odegrał gigantyczną rolę. Notabene Piłsudski z Rozwadowskim akurat się lubili. Do pewnego momentu byli to bardzo lojalni ludzie wobec siebie, a przede wszystkim wobec Polski. Całkiem odwrotnie niż Włodzimierz Ostoja-Zagórski. Ten nienawidził Piłsudskiego od samego początku. Trudno powiedzieć dlaczego, nie znam dokładnie życiorysu tego pana, ale on jest dla mnie bardzo obrzydliwy i donosił na niego równo w Austriakom. Notabene wszystkie te donosy, kilka czytałem, są laudacją wbrew woli. To tak mi przypomina biblijną sytuację, gdzie tam któryś prorok wbrew woli prorokował, no nie tak jak powinien.
1: Balaam.
2: Tak, tego Balaama, tak. I to samo tutaj, ponieważ mówi, że on jest ukrytym patriotą, że on w ukryty sposób Polskę będzie i na pewno wystąpi przeciw Austrii, co zresztą było prawdą. Natomiast obrzydliwe było to, że Polak donosi na Polaka, że jest Polakiem. I to jakby, i to był główny nerw całości, który spowodował zbrojną część przewrotu. Pamiętajmy, tam mamy do czynienia z kilkoma akcjami jednocześnie, do których zresztą chyba dojdziemy. Natomiast no, weź pod uwagę, że ta właśnie legalnie działająca Rada Regencyjna ustanowiła Józefa Piłsudskiego po powrocie szefem całego wojska.
1: Krótką przerwę zrobimy.
2: Wolno jej było.
1: Owszem, wolno było, ale Rozwadowski pewnie nie był zadowolony.
2: Nie, on poszedł bronić Lwowa, nie miał tu pretensji. On był zresztą szefem sztabu, a nie wodzem naczelnym, więc...
1: No, nie było takiego stanowiska.
2: Mogło jeszcze być. Znaczy, Rada Regencyjna go takim ustanowiła. On był wodzem naczelnym od 11 listopada.
1: Wrócimy do państwa za chwilę. Dzisiaj rozmawiamy o przewrocie majowym, w setną rocznicę tego wydarzenia i również będziemy wspominać i oceniać działania i przekrój jego politycznej aktywności. Mowa o Józefie Piłsudskim, który dzisiaj również wspominamy go z okazji 91. rocznicy śmierci. To w ramach cyklu Echa Historii Państwa i moim gościem jest dr Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata i publicysta. Wracamy za moment na Facebooku pod pierwszym postem od góry. Państwa komentarze, refleksje i pytania.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl Echa Historii, przewrót majowy. Dyskutujemy o tym wydarzeniu sprzed 100 lat i wspominamy Józefa Piłsudskiego, 91. rocznica śmierci dzisiaj. Doktor Krzysztof Jabłonka, historyk, pedagog, publicysta, dyplomata, jest w studiu Nocnych Świateł Państwa i moim gościem. Na Facebooku, jeżeli Państwo chcecie dodać swoje refleksje, komentarze, pytania, to pod pierwszym postem od góry na fanpage'u plusowym, tam jest na to miejsce. Rozmawialiśmy o okresie Rady Regencyjnej, czyli właściwie przełomie między zaborami a kształtowaniem się nowego porządku państwowego, ale przez prawie nawet więcej niż cały rok dyskutowaliśmy o historii korony polskiej. Raz w miesiącu spotykaliśmy się, by dyskutować

0: Tak, ale dlaczego? Otóż to były czasy za ich panowania, kiedy doszło do bardzo poważnych rokoszy przecież.
1: Tak,
0: za Zygmunta III to był...
1: Sandomierski
0: Zebrzydowskiego, a za Jana Kazimierza...
1: Lubomirskiego.
0: ZUS mi to wyjął.
1: Tylko nie wiem, gdzie był.
0: Nowy Wiśnicz. Pan na Nowym Wiśniczu. No w każdym razie oni zbuntowali się przeciwko koronowanej głowie i nic im się za to nie stało.
1: Bo legalna była właśnie forma rokoszu. Pamiętajmy, jus resistendi miała tylko Katalonia i Rzeczpospolita.
0: No
1: można
0: tak,
1: było ich oczywiście
0: jednak,
1: powiesić po tym.
0: No, bez względu na to. Ja nie mówię, że wieszać od razu, ale dla przykładu ukarać jednak. Bo co by nie mówić, to były też wydarzenia, które pociągnęły za sobą rozprzężenie społeczne, ale także świadomość tego, że przeciw legalnej, koronowanej władzy można się buntować bezkarnie. Bezkarnie. Nie pociąga to ze sobą żadnych konsekwencji.
1: Konsekwencje były.
0: Wolności szlacheckiej. No, jaki był tego skutek? Oni po prostu ugruntowali wolność szlachecką, która doprowadziła do upadku Rzeczpospolitej w dużej mierze.
1: To nie wolność szlachecka doprowadziła, tylko zaborcy. Gdyby oni nas nie napadli, to byśmy istnieli dalej przez XIX
0: wiek. Ale proszę cię, ale ktoś musi się bronić, kiedy ktoś napadnie.
1: Ale jak ci trzech napadnie, wybacz, nie da się. No pamiętajmy, że to było aż trzech zaborców. No bo pomstowanie na naszą demokrację, no ona była jaka potrafiła, ona taka zła nie była w sumie, bo potrafili się ogarnąć. Rokoszan, przynajmniej tych pierwszych, którzy przegrali pod Guzowem, no dotknęły represje, bo ich po prostu przegoniono. Większość z nich poszła Moskwę podbijać.
0: No dobrze, ale nie o szczegóły mi tutaj chodzi. Ja wracam do tych wydarzeń z XVII wieku, właśnie po to, żeby unaocznić pewien ciąg myśli, która zakorzeniła się w społeczności i później właściwie przez czas zaborów no, była usprawiedliwiona wręcz, jako że przeciw zaborcom trzeba się buntować. Pytanie, które chcę sformułować, dotyczy właśnie tego, czy ta myśl w gruncie rzeczy nie zaowocowała w roku 1926. Czyli, no uwaga, skoro byli bezkarni buntownicy, no to dlaczego ja na przykład nie mogę się zbuntować, bo uważam, że powinienem?
1: Nie ma tutaj jungti. Myślę, że się Piłsudski nie zastanawiał nad jednym czy drugim rokoszem. No, w końcu Lubomirski musiał oddać buławę i został wygnany.
0: Nie chodzi mi o to, czy się zastanawiał, ale generalnie mógł tak myśleć, prawda? No,
1: teoretycznie. On przede wszystkim myślał o państwie. To była podstawowa rzecz. Dla niego państwo było szczytem i on w ogóle się dziwił, że jeszcze partie istnieją polityczne, kiedy mamy państwo. Partie były, jak nie było państwa, to trzeba było się organizować. To było zastępnik. I zarówno Endecja, jak i Esdecja, czyli socjaldemokracja, były zastępstwem ojczyzny. Ale kiedy jest ojczyzna, to się na nią głosuje i w niej. No a te zaszłości były bardzo silne. Zresztą to jak jego w pierwszej brygadzie, czy jego wojskowe zaszłości. No i te jedne zaszłości partyjne z zaszłościami wojskowymi się zderzyły.
0: No dobrze, no to Piłsudski wygrał. Powiedzmy sobie szczerze. No wygrał, ale...
1: I przegrał zarazem.
0: Ale no właśnie,
1: moralnie
0: o
1: przegrał,
0: to mi chodzi.
1: Tak.
0: Moralnie przegrał, no i poza tym,
1: on
0: uwaga,
1: to wiedział.
0: No, mówisz, że on działał w interesie kraju. No a co się stało z Polską? No zaczął się, no można powiedzieć, może nie jakiś strasznie ścisły zamordyzm czy reżim. No
1: nie,
0: ale
1: to
0: jednak,
1: daleko było.
0: Ale jednak były to rządy...
1: Znaczy weszły ograniczenia, to
0: oczywiście,
1: fakt.
0: Bardzo poważne ograniczenia.
1: Tylko że tego po pierwsze z faszyzmem na przykład nie można porównywać.
0: Nie, no ja nie mówię o faszyzmie.
1: Autorytarność owszem, no ale pamiętajmy, demokratycznie Czechosłowacja przestała istnieć. Właśnie demokratycznie. Wszystko było tam zgodnie z prawem.
0: Nie, no demokracja nie jest idealnym ustrojem.
1: Ale można polecieć w przepaść. Problem polegał na tym, czy będziemy mieli 17 września w 39, czy w 26. To jest podstawowy punkt. I tutaj ja bym przerzucił całość rozważań od razu na Locarno i rok 1925. Pamiętajmy, w roku 18 odzyskujemy niepodległość. Piłsudski jest niekwestionowanym przywódcą właściwie nie tylko wojska, państwa, ale narodu. Właściwie nikt go wtedy nie kwestionuje, łącznie z

0: osłupieli wszyscy, zresztą Czesi po raz pierwszy też, że ten Zachód wcale nie gwarantuje właściwie tak niczego, że jak przyjdzie co do czego, no to powtórzy się Locarno. Ale Locarno nie byłoby jeszcze takie groźne, gdyby nie to, że Stresemann posługiwał się Rapallo, czyli pierwszą umową gospodarczą głównie, zawartą pod Genułą w 1922 roku, jeszcze z Rosją sowiecką, w której po pierwsze anulowano sobie wzajemne długi, co już otworzyło drogę, a po drugie, co ważniejsze, rozpoczęła się gospodarczo-militarna współpraca. I Locarno natychmiast miało przełożenie, i to akurat nasz wywiad świetnie odkrył, bo był najlepszy z europejskich wywiadów na terenie Rosji, że dochodzi do bardzo głębokich porozumień, do których zresztą Hitler szybko nawiąże. Ale wtedy robiła to właśnie Republika Weimarska, która była równie wściekła na fakt istnienia Polski, jak potem faszyści.
1: No, tutaj trochę poboczny wątek. Nie zgodzę się z tobą, że wywiad nasz był najlepszy, bo...
0: No, nie, nie, nie.
1: Momencik, bo dowodem na to jest chociażby to, że o traktacie Ribbentrop-Mołotow, mówię, to jest skok do przodu duży o 13 lat. Wcześniej wiedział wywiad estoński niż polski, a polski ambasador w Rosji lekceważył całe wydarzenie.
0: Znaczy, tutaj jest pomylenie dwóch rzeczy. Nam Turcja przekazała to od razu. Sokolnicki od razu nam przekazał. Turecki minister pokazał mu cały ten traktat Ribbentrop-Mołotow i myśmy wiedzieli wcześniej niż Grzybowski. Domyślano się tego, ale to była za straszna rzecz, żeby można było tak ją przyjąć bez dowodów. Natomiast Turcy nam pokazali te dowody. Estonia się domyśliła w zasadzie z ruchów wojsk, że to właśnie tak wygląda. I też wszyscy nas zawiadamiali, że prawdopodobnie tak jest. I myślę, że w sztabie wiedziano świetnie, że nie przypuszczano jednej rzeczy, że Rosjanie na tyle ogłupieją, że się dogadają z kimś, kto życzy im zguby. No ale oni nie pierwszy raz wybrali własną zgubę na własne życzenie.
1: No dobrze, ale to wróćmy do przewrotu majowego, no bo pytanie, czy musiało do niego dojść, to jest coś, co właściwie przez te 100 lat nie zostało jednoznacznie określone. Tak, bo jeżeli prześledzić już konkretne wydarzenia polityczne, które bezpośrednio poprzedzały przewrót majowy, no to trudno nie zauważyć jednej rzeczy. Narastał kryzys instytucjonalny aparatu państwowego.
0: I to znaczne.
1: Bardzo poważny. Niestabilność rządów, ostre konflikty.
0: Utrata prestiżu międzynarodowego.
1: Tak,
0: to
1: no
0: było.
1: I wielka słabość mechanizmów władzy wykonawczej. To trzeba powiedzieć.
0: Znaczy, podcinana nieustannie przez rozpolitykowany Sejm, który zamiast ustawy, to zabrał się zarządzenie.
1: Tak, no utrata można powiedzieć, zaufania do systemu parlamentarnego.
0: No trójwładza została po prostu nie tylko zachwiana, ona w zasadzie rozmontowana.
1: Ale jest jeszcze jedna rzecz. No, nie można nie zauważyć tego, że Piłsudski, co by nie mówić, był wrogiem numer jeden dla endeków. No.
0: Znaczy, trudno powiedzieć wrogiem, endecje były różne.
1: To ale nie bardzo tak spolaryzowane to było.
0: Tak, oczywiście, że była taka część endecji, która nie tylko była wroga Piłsudskiemu, ale i się dogadywała z Wojkowem i z innymi ambasadorami rosyjskimi i tu się świetnie rozumieli, zachowały się zresztą protokoły. Nasz wywiad śledził. Natomiast jest jakby jedna rzecz. Piłsudski zresztą wyrwał dużą część endecji, przede wszystkim konserwatystów, którzy nagle odkryli, że przy Piłsudskim da się w porządnym państwie, to ich interesy są w miarę zabezpieczone. No i warto postawić jednak na pozapartyjność. Nie wiem dlaczego, ale pomija się cały czas tą pozapartyjność Piłsudskiego, który, jak to mówił, wysiadł na przystanku Niepodległość z czerwonego tramwaju. Rzeczywiście się posługiwał socjalizmem. Zresztą bardzo słusznie, bo to była jedyna partia, która dążyła do konsekwentnego rozwalenia państwa rosyjskiego. No i tu był sojusznikiem wszystkich rosyjskich, a jak wiemy, rosyjscy się rozpadli i ci więksi, nazwano ich mniejszewikami, przegrali z mniejszością, która się nazwała bolszewikami.
1: Wręcz przeciwnie.
0: Tak. Dokładnie na odwrót, wszystko kłamstwem było, tak. Ich było na jakimś zjeździe więcej, bo oszukali tam przeciwnika. Problem jest, nas to tutaj może mnie interesuje, Piłsudski wysiadł na przystanku Niepodległość i co najważniejsze, trzeba dopowiedzieć, został na tym przystanku.

0: przystanku i on z tego przystanku się nie ruszył, nie wsiadł do żadnego innego tramwaju i delikatnie mówiąc chyba regulował tym ruchem po prostu. No, zachował się jak policjant z pałką, który pokazywał nie po to, żeby bić, tylko żeby pokazywać drogę, żeby tam się te wszystkie tramwaje tych czterech naszych potężnych ruchów, przypomnę, Narodowa Demokracja, Socjaldemokracja, Ludowa Demokracja, no i Pracownicza Demokracja, czyli Stronnictwo Pracy. Chadecja dokładnie. No i a w tym wszystkim zaczął wytwarzać piątą grupę, czyli bezpartyjną. No i na tym to polegało zderzenie się. Tam jeszcze kilka rzeczy się zderzyło. Piłsudski jest reprezentantem Rzeczpospolitej Wielonarodowej. I on ciągle to podkreślał. A endecja skurczała się i w dużej mierze ruch ludowy. Do naszych polskich spraw. Wincenty Witos, z całym szacunkiem dla niego, bo był rzeczywiście wielkim człowiekiem, mówił, no po co nam to Wilno? No, to nie pasuje nam tu. Oddać to Litwie i tak dalej. No Piłsudski by coś takiego nie wypowiedział, bo chciał wielonarodowej. No był po prostu dziedzicem innej tradycji. No i to się wszystko, inna rzecz, że to się nie zderzyło wcześniej. I tutaj zasługa właściwie obu stron, że umiały jeszcze jakoś wymanewrować. Drugi etap, o którym mówisz, pierwszy się zdarzył rzeczywiście 18-19. Wtedy zresztą Rozwadowski nie miał nawet ochoty, tak powiem, sprzeciwiać się. On był troszeczkę też z dala od endecji. On bardziej do ruchu ludowego by pasował jako ziemianin. Natomiast trafił do Francji i tam wykazał się niesamowitą prężnością w załatwianiu polskich spraw. Świetnie po francusku mówił. I znaczy z swoim bratem, znaczy nie, z innymi swoimi braćmi, to szeptycy rozmawiali po francusku, a Żeligowski, przepraszam, Żeligowski to z kolei ktoś inny, Rozwadowski, wrócił błyskawicznie i spodobał się Francuzom, rzeczywiście przede wszystkim Foszowi, za jego ofensywność. On go widział tam i jak tylko go Francuzi, tak powiem, namaścili, to natychmiast został szefem sztabu. Ale na wszystkich, prawie wszystkich, bo wszystkich chyba nie znamy, dokumentach jest adnotacja osobista Rozwadowskiego, tak jak postanowił marszałek, tak jak postanowił wódz naczelny. Więc nie ma tu konfliktu między nimi, oni się dopełniali. W wielu wypadkach Piłsudski akceptował pomysły, bo od tego był szef sztabu, ale nie żeby zastępować wodza. Ale były sytuacje, w których się sprzeciwił. Na przykład Rozwadowski chciał przy okazji bicia bolszewika w bitwie niemeńskiej wpaść do Litwy, zrobić od południa na północ taki manewr. Piłsudski zrobił odwrotnie od północy. Ledwo przeleciał przez kawałek Litwy. Litwini zresztą strzelali do niego, on się pukał w głowę. Przecież my was ratujemy od ruskich. I okrążył bolszewika od północy, zatrzasnął ich tam gdzieś nad Niemnem. Problem w tym, że to Piłsudski miał rację akurat w tym przypadku, jak i przy bitwie warszawskiej.
1: Stawiamy tutaj na razie przecinek. Wrócimy do Państwa za moment. Tego wieczora w setną rocznicę przewrotu majowego analizujemy to, co się stało w maju 1926 roku, ale także wspominamy Józefa Piłsudskiego, bo dzisiaj 91. rocznica jego śmierci. Wracamy za chwilkę. W studiu Państwa i mój gość, dr Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata, publicysta. Państwa też zapraszam na Facebook, profil Radia Plus. Pod pierwszym postem od góry jest miejsce na komentarze.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj cykl Echa Historii. W setną rocznicę przewrotu majowego zastanawiamy się, czy była to konieczność, czy jednak fatalny błąd ze strony Józefa Piłsudskiego, którego dzisiaj też wspominamy. W 91. rocznicę jego śmierci dr Krzysztof Jabłonka jest Państwa i moim gościem. Historyk, pedagog, dyplomata, publicysta. Facebook, miejsce na Państwa komentarze pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Pytanie, które trzeba postawić, to jest też pytanie o pewną katastrofę, o której już wspomniałeś. No bo jeżeli ginie prezydent z ręki zamachowca, to przecież no, trudno inaczej nazwać niż katastrofą społeczną i polityczną. Do czego jeszcze potem no, przyłożył się Stanisław Stroński. To był poseł endecki, który przecież zapoczątkował no, całe to napięcie tym artykułem ich prezydent. Dość powiedzieć, że chyba potem poczuł już po śmierci Narutowicza
2: ciszę nad tą struną.
1: To też są jego słowa. No, chyba tak, zobaczył, co narozrabiał. Ale no, jest tutaj, mimo że to jest rok 1922, prawie 4 lata, no 3,5 roku przed przewrotem majowym, to jednak mówi to o tym, że napięcie od tego momentu już coraz bardziej zaczęło narastać. To jest taki, no można powiedzieć...
2: Skończył się szacunek.
1: Tak jest, dokładnie. To jest, mimo że Niewiadomski został skazany na karę śmierci, to przecież w więzieniu pisał, że on w ogóle żadnej skruchy nie okazał. On pisał, że on występował w imieniu narodu polskiego, on ratował Polskę.
2: Nie, zdrowej części narodu polskiego.
1: Zdrowej, no
2: przecież. Całą resztę uważał za zgniłych.
1: No tak, więc wiesz, no gdzie Ale tutaj skrucha człowieka,
2: Pawle, który... To był, no nie, no, on był opatrznościowy, ten Niewiadomski. Problem jest w czym?
1: Za takiego się uważał.
2: Że on chciał zabić Piłsudskiego. I wyraźnie to powiedział, że się szykował na Piłsudskiego, no ale jak Piłsudski ustąpił i w ogóle powiedział, że jedzie na wakacje, w cudzysłowie oczywiście, to przeniósł to jakby automatycznie na Narutowicza, Bogu ducha winnego. On zresztą powiedział wyraźnie, ja nic nie mam przeciwko panu Gabrielowi, nawet się tam w Petersburgu przecież spotkali na moście na Litiejnym. Jeden drugiemu tam chyba wtedy... Jak opisywał to jeden z nich, jeden mu ustąpił miejsca, czyli Niewiadomski. Ale jak już wspomniałeś Niewiadomskiego, moim zdaniem bardzo istotna jest rzecz, która w stulecie tegoż morderstwa wyszła na jaw. Wcześniej w ogóle nie brana pod uwagę. Elokwencja Niewiadomskiego była tak ogromna, a stenografowano no, każde jego słowo. 3 stenotypistki tam pracowały, że zamuliła cały, wszyscy się jakby na tym skupiają, cały ten obraz. Tam jest jeden fakt. W jego portfelu, który mu oczywiście odebrano po aresztowaniu, znaleziono kartkę z jego imieniem, nazwiskiem, nie jego charakterem pisma napisaną. I na tej podstawie wysnuto przypuszczenie, bardzo prawdopodobne z wielu powodów, że on został wylosowany do tego przedsięwzięcia przez jakiś konwektykl tajny, który się gdzieś tam zebrał. No i tu poszukiwania szlachetnego memoriału poszły, czy nie były to po prostu rozkazy GRU, które przez taką grupę właśnie... która nawet samej Endecji się wymknęła. To było coś gorzej niż Endecja, ale posłuszne. Pamiętajmy, no GRU potrafiło fantastycznie się przepoczwarzać. No właśnie, wy tu nieszczęśliwi, proszę bardzo, wylosowali Niewiadomskiego do tego właśnie zadania. I to by pasowało.
1: No, jest to jakaś hipoteza, ale czy tak w istocie było, tego nie wiemy.
2: Otworzymy archiwa rosyjskie.
1: Tak, no właśnie, ale...
2: To wnuki nasze odklaszczymy.
1: No musimy jedną rzecz powiedzieć, że po tym wydarzeniu nastąpiło no, gwałtowne przesilenie polityczne i tutaj kryzys pogłębiły rządy Jana Piasta.
2: Tak, rzeczywiście. I pewna nieudolność tych rządów, no mówiąc krótko, Następna prowokacja na strzelanie, to nie było dzieło robotników, bo ci wyraźnie chcieli pokojowo, no ale wśród nich się znalazł ktoś, kto udawał robotnika. Kilku nawet strzeliło do policjantów w Krakowie, a ci odpowiedzieli, no już mieliśmy ofiary, no i już rząd był zbrodniczy. Ale tutaj jeszcze jedną rzecz, nie byłoby to, bo pamiętajmy, prezydentów zabijają po całym świecie, od Lincolna zaczynając, no, i nie ma takich awantur, gdyby wcześniej nie było tak gigantycznie zmasowanej propagandy, no, opluwającej Narutowicza. Narutowicz początkowo, zresztą jak to sam napisał, mówi, był gotów ustąpić, powiedzieć, nie, no to jak skoro endecja tu tego, to jeszcze raz zróbmy głosowanie, może coś wyjdzie, ale jak się dowiedział, że przepędzić go jak psa niegodnego tego urzędu, no to powiedział, o sorry, to tu mnie wybrał naród, ja stanę na straży. I wcale nie żadne mniejszości go wybrały, jak się do tej pory kłamie, tylko wybrali go chłopi. To Witos dał wolną rękę i ci przerzucili głosy w całości. On był chyba czwartym czy piątym kandydatem, jak się zaczynała ta cała loteria wyborcza. To by, jak wiemy, ona polegała na tym, że ostatni odpadał. No i za siódmym głosowaniem już zostało dwóch. Cały czas był ten właśnie Maurycy z ogromną ilością, ale niewystarczającą. No i 20 kilkoma głosami, czy 30 przeszedł w końcu. Wszyscy inni się przerzucili na Rutowicza. No i cóż, no i trzeba byłoby to zaakceptować. No ale pamiętajmy, no słynne powiedzenie, ten Nawrocki ma swoją genezę, ten Narutowicz, żaden prezydent, co on tu robi, w ogóle i tak dalej. Gdyby tego nie było, to sam fakt zabójstwa jeszcze by nie rozjątrzył. Tylko byłby, no, tragedią narodową, na pewno, ale dającą się, no wszyscy by się nad nią, a tu... No tu przede wszystkim.
1: No tak, no to już...
2: To było świetnie dopisane zakończenie, to, którego co... nie przewidywali ci, którzy moralnie go zabijali. No to ktoś go wreszcie fizycznie zabił, no.
1: No i rzeczywiście bardzo poważne konsekwencje polityczne to miało, no bo Hienopiast dwukrotnie rządził, no ale te drugie rządy już były wręcz przez PPS opisywane jako krwawe rządy Hienopiasta czy faszyzmu Bram. I no nie wiem, jaki jest twój stosunek, ale właściwie większość historyków jest zgodna, że to utworzenie rządu Hienopiasta, drugiego Hienopiasta w 26 roku, to właściwie stało się bezpośrednią przyczyną.
2: Nie, no to już było wypowiedzenie wojny. To tyle tylko, że wydawało się, że to się da zrobić łagodną metodą. Właśnie nie puczem. Pucz polegałby na tym, że o 6 rano wpadłaby banda piłsudczyków do Belwederu, aresztowała, jeszcze w pościeli aresztowała prezydenta i wszystkich innych i nie byłoby żadnych ofiar, tylko byłoby od razu, że tak powiem, przestawienie pistoletu do lufy do czoła. No tak jak się dzieje to wszystkich innych, no jak myśmy mieli stan wojenny, no o której godzinie, prawda, druga w nocy. No więc tego nie było. Była normalna procedura, zresztą jest ciekawy pamiętnik tutaj, którym się warto posługiwać, Aleksandry Piłsudskiej, Szczerbińskiej, która mówiła, zapisała, że mąż powiedział, że no na obiad, po trochę późniejszy obiad będzie, no jadę załatwić ze świecą, jak on mówił, czyli z Wojciechowskim pewną sprawę, no to musi ustąpić, nie da rady, mam za sobą armię, i nie pozwolę, żeby tą armię rozpiżono.
1: Dobrze.
2: Dlaczego? Dlatego, że tak by było. Oni nie mieli wątpliwości, że najpierw w gonieniu Piłsudczyków rozbito by wszystkie korpusy, a potem zaczęto by dopiero formułować. Tyle tylko, że Rosjanie już by nie czekali na te formowanie.
1: No dobrze, ale spójrzmy na to, czy jakie były główne właściwie zarzuty Piłsudskiego wobec tej demokracji parlamentarnej? Co on konkretnie wypunktował, że mówi, chłopaki, idziemy na Warszawę?
2: Nie, on się demokracji parlamentarnej nie czepiał. On mówił, że ona jest źle stosowana. Stawianie partyjnego interesu, załatwianie sobie nawzajem, no to co i teraz się dzieje, załatwianie sobie posad partyjnych, a nie kierowanie się merytoryką, czego on w wojsku pilnował. I trzeba przyznać.
1: O proszę cię, ale potem za sanacji to już właściwie, jeżeli ktoś nie był Piłsudczykiem, to kariery nie zrobił.
2: A co robił Anders? No przecież to był szef sztabu. Został. Co robił Kleberg? Też został. Kukiel się nawet uchował. Wpadli do więzienia tylko 4. Z tego 3 wyszło żywych. No, 4. ktoś, zresztą za jego zbrodnie, gdzieś tam dopadł, do dziś nie wiemy jak. Problem polega na czym, że... to samo mogło się stać bez tej całej strzelaniny. Ktoś oszukał Wojciechowskiego. Wojciechowski zresztą był skłonny, powiedział, no dobra, no ten bajzel trzeba rzeczywiście ukrócić, bo nas Zachód już zdradził, a teraz nas zdradzą sąsiedzi. Natomiast czy niezręczność Piłsudskiego, opisał to Wojciechowski tak, że wyszedł na bohatera, jak on tutaj broni honoru Rzeczpospolitej. Piłsudski też bronił honoru swoich żołnierzy i uważał, że armii nie wolno demontować z powodów partyjnych. O, tak by to ująć. Tym bardziej, że armia na szczęście w owym czasie jeszcze była bezpartyjna.
1: No, poczekaj, ale to w takim razie a propos jeszcze Wojciechowskiego i tych wątków, które on wziął na poważnie i się fochnął. Czy w takim razie konflikt Piłsudskiego z elitami politycznymi, a szczególnie z Wojciechowskim, był bardziej osobisty, czy jednak ideowy?
2: Ideowy z Wojciechowskim w ogóle nie było. Oni byli jednolici ideowo. Obaj wyszli z socjalistycznych grup, potem się troszeczkę przeniósł się Wojciechowski do ludowców, potem się stał społecznikiem, spółdzielcą. Zresztą bardzo ładnie potem żył, aczkolwiek był rzeczywiście dołowany, aż wstyd, umarł przecież w domu starców w 1953 roku. To kto wtedy o nim słyszał? Nawet najmniejszej wzmianki nie było w żadnym, że to prezydent Rzeczpospolitej odszedł z tego świata i nawet nie wiadomo do tej pory, znaczy może wiadomo, gdzie jest pochowany. Powinien być przecież w katedrze. No ale nie jest, tam jest tylko pamiątkowe miejsce po nim. Trzeba by to kiedyś naprawić. No ale wróćmy do tematu. Przypuszczam, inny jest opis, Piłsudski nie zostawił opisu, on to zamknął męską ręką, powiedział tu żadnych plotek, ale ci, co widzieli Orlicz, Drescher, Stamirowski, którzy stali obok, no to nie wyglądało tak wesoło. Piłsudski rzeczywiście go chwycił za rękę, ale Wojciechowski mówi, strzopnąłem jego rękę, tak jakby mu tam żaba wskoczyła, tymczasem nie. Wojciechowski się wyrywał i coś tam innego mówił niż podał później. Przede wszystkim był wyraźnie żywił uraz do Piłsudskiego za coś, o czym Piłsudski pojęcia nie miał. Piłsudski jednak podszedł do niego jako stary towarzysz, mówiąc, stary, zrozum sytuację. A on uważał, że Piłsudski nim manipuluje, że jest w jego ręku marionetką. Ktoś mu musiał tak naopowiadać, co zdradził syn Stanisława Wojciechowskiego, że Piłsudski go wyśmiewa za plecami i tak dalej. Ktoś jaką intrygę. Tego nie było. Ale rzeczywiście Piłsudski potem powiedział, ja cię zapaliłem, bo tak było, to przecież Piłsudski wysunął Wojciechowskiego na prezydenta zamiast siebie. Piłsudskiego dwukrotnie wybrano na prezydenta. A dwukrotnie powiedział, sorry, ja jestem od armii, niech tu będą lepsi. I rzeczywiście za drugim razem nie wchodził w drogę Mościckiemu. Mościcki go słuchał oczywiście, bo robił tak, jak po to był powołany, ale nigdy nie uwłaczył, jakby to powiedzieć, powadze prezydenta. Nigdy nie był najpierw on, a tam gdzieś z tyłu za nim Wojciechowski, Mościcki, tylko najpierw był prezydent, a Piłsudski był gdzieś w tle. Tak pilnowała to zresztą bardzo nasza, że tak powiem, dyplomacja, czy protokół dyplomatyczny. Problem, ktoś zwichnął tą właśnie równowagę pomiędzy Wojciechowskim a Piłsudskim i przeciągnięto go, przekonując, że takie siły posiada strona antypiłsudczykowska, bo to już nie była rządowa, już bardziej anty była, niż sam Piłsudski, że Piłsudski to jest w ogóle tutaj bankrut, on, już wtedy go ogłoszono emerytem. No i był to błąd. I to pięknie widać w ostatnim dniu tegoż przewrotu, który stał się zamachem, kiedy nagle wybuchł, kiedy przychodzi Maciej Rataj, który mediował pomiędzy Piłsudskim, mówił, dobrze, ja ustąpię, nie będę napierał, załatwcie to tak, żeby to wszystko jakoś wróciło do normy. Rzeczywiście likwidować trzeba to szybko. I wtedy Maciej Rataj to opisał, Wojciechowski wybuchł straszną nienawiścią, czy też pretensją do tych generałów, którzy dalej chcieli walczyć, oni dalej chcieli ofiary, nieważne, musimy tutaj zdołować tego faceta. I powiedział, wyście mnie oszukali. No to znaczy, że mu obiecali. No i co? No i się nie udało. No, konfrontował, przecież pamiętajmy, przewrót majowy, który przemienił się w zamach, był jednym wielkim plebiscytem. za czy przeciw? Naród wyraźnie powiedział za. Tu nie ma nikt wątpliwości, choćby bardzo kochał endecję i praworządność.
1: Postawmy tutaj średnik, bo półmetek Nocnych Świateł minął nam przed chwilą, to też warto zrobić krótką przerwę, bo duże emocje mamy wokół tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. W cyklu Echa Historii analizujemy przewrót majowy w setną rocznicę tego wydarzenia. Zastanawiamy się, czy była to konieczność, czy jednak fatalny błąd Piłsudskiego, który dzisiaj też jest osobą wspominaną przez nas. Stawiamy pytanie z kolei, czy był bohaterem narodowym, czy jednak właśnie zbłądził człowiekiem, który roztrwonił ten wielki polityczny kapitał, jaki miał i stał się bankrutem na koniec życia, bo dzisiaj również, a właściwie już wczoraj, bo mamy minutę po północy, była 91. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego, naczelnika państwa. Gościem państwa i moim dzisiaj jest dr Krzysztof Jabłonka, historyk, pedagog, publicysta, dyplomata. Wracamy za chwilkę pod pierwszym postem od góry. Miejsce na państwa refleksje, komentarze, pytania. Tam, gdzie zwykle od prawie 13 lat, czyli Forum Wymiany Myśli dla Świetlików, czeka na państwa myśli i słowa, które też są dla nas istotne, bo bardzo często państwo macie swój wkład w to, o czym dyskutujemy. Państwa pytania, komentarze są dla nas też taką myślą przewodnią niejednokrotnie. To też zapraszamy.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od 7 minut mamy środę, 13 maja. W kościele wspominamy Matkę Bożą Fatimską. A wczoraj, jeszcze przed północą, minęło 100 lat od przewrotu majowego. To też w Nocnych Światłach. Jeszcze przez godzinę zastanawiamy się nad tym wydarzeniem. Debatujemy, analizujemy przewrót majowy, zastanawiając się, czy był koniecznością, czy jednak porażką, błędem politycznym Józefa Piłsudskiego, którego również wczoraj rocznica, niestety smutna, kolejna 91. rocznica śmierci. No, przewrót majowy też nie jest wesołą żadną rocznicą, bo jednak ludzie ginęli. I
2: 365 osób.
1: Zawsze kiedy ludzie giną, kiedy krew się leje, to trudno trudno jakoś się weselić, trudno mieć jakąś taką pompę, podniosłość. No tutaj tym bardziej, że wątpliwości wokół tego wydarzenia są nadal, no bo sam przecież Piłsudski doskonale zdawał sobie z tego sprawę, że łamie prawo. Że owszem, to jego słynne zdanie, cóżeście z tym państwem uczynili, można powiedzieć, że było tym asumptem do tego, żeby tych lojalnych żołnierzy wobec niego jakoś zorganizować i ruszyć na Warszawę. Ale no przecież sam tutaj powiedziałeś, że można było uniknąć konfrontacji, można było ten przewrót zrobić w formie
2: puczu. No tak zrobili
1: puczu.
2: Finowie.
1: No w formie puczu, tak, prawda?
2: A nie, no to można go było na dwa sposoby.
1: No, ale widzisz, no jednak spotkał się z Wojciechowskim na moście. Pytanie, czy to nie było za późno? No.
2: Tak, tu masz rację. To było za późno. Dlatego Wojciechowski z rana wyjechał do Spały. Przecież go stamtąd zwołano. On powinien być na miejscu, tam i się dogadali w Belwederze, bo o 10 rano już Piłsudski był u niego. Zresztą z powodu swojej żony, która mu zrobiła śniadanie i powiedziała, no chociaż zjedz coś przed wyjazdem, bo on chciał już z samego rana go tam złapać niemalże w kapciach. A w tym czasie, chyba wiedząc już, że jedzie Piłsudski z tego Sulejówka, no ile się jedzie z Sulejówka, 45 minut, godzinę, wskoczył do swojej limuzyny i wyjechał do Spały. I dopiero go stamtąd, już pod groźbą rzeczywiście rewolty wojskowej, zaczęto przywoływać. No i wtedy nabrał odwagi, stanął na moście, no i było to, co było. Pamiętajmy, że po tej rozmowie Piłsudski de facto się załamał.
1: Są świadectwa. My znamy te słynne zdjęcia, prawda, z Mostu Poniatowskiego, kiedy idzie z grupą oficerów na spotkanie z prezydentem Wojciechowskim.
2: No to jeszcze ma nadzieję.
1: Ale świadkowie tego wydarzenia mówili, że był nieprawdopodobnie zdenerwowany, wręcz roztrzęsiony. Był roztrzęsiony, bo wiedział, no, co za chwilę się stanie, jeżeli się nie dogadają. No tutaj... A był chyba przekonany, że się jednak nie dogadają.
2: Znaczy, trudno powiedzieć, bo jak byłby przekonany, to by nie szedł, tylko jego wojska by szły. Przecież po moście Poniatowskiego szybciej było do Belwederu trafić. I gdyby ono, te wojsko ruszyło, no nie wiem, 3 godziny wcześniej, zanim się ustawiły tam jeszcze wojska rządowe, no to by weszły do Belwederu, tak powiem, w kapciach. Tymczasem taki śmieszny zdarzył się przypadek. Z Rembertowa wyrusza grupa, jak mówisz, na Warszawę. Chociaż oni są w Warszawie. Zamiast armat ciągnął orkiestrę.
1: Ale Rembertów wtedy jeszcze nie był w Warszawie, nie tak, w granicach Warszawy.
2: Ale wiesz, no to już żartuję, ale to wiesz, nie gdzieś z daleka, to nie ciągnął jak Hannibal ze słoniami przez Alpy na Kraków, tylko z orkiestrą idą do Warszawy, bo będzie uroczyste wejście. No i się okazało, że nie będzie uroczyste. Na szczęście zadziałał tutaj takim prawdziwym właściwie kontrzamachem kierował Gustaw Orlicz-Drescher. Ten się zorientował,
1: no, wierny,
2: że
1: przecież
2: trzeba natychmiast... Pamiętajmy, Piłsudski występuje w 3 rolach naraz.
1: No i Żeligowski też jego...
2: No Żeligowski trzymał, nie oddał na szczęście tego wszystkiego, na szczęście dla tej grupy. Mianowicie i tu właściwie trzeba było się dogadać, gdyby nie ta grupa sztabsalterów. Ja ich najbardziej tu oskarżam, bo to byli ludzie zdecydowani do wojny domowej. Po stronie Piłsudskiego nikt nie był zdecydowany, nie dam do wojny, nawet do tego, co było. I dlatego z trudem, trochę z opóźnieniem te wszystkie ataki, wypieranie. Przecież to można było zdmuchnąć pierwszego dnia i nie byłoby żadnych strzelaniny. Problem jest w tym, że nie chciano tego. A kiedy zechciano, no to już było za późno, żeby załatwić w sposób, jakby to powiedzieć, cywilizowany. Przy tym pamiętajmy, Piłsudski nie wydał wyroku, Wojciechowski, Rozwadowski, Jaźwiński czy inni, żywi lub martwi. Rozwadowski wydał. I wielka szkoda. Przeżył, ale został już za to, no mówiąc delikatnie, mocno sposponowany. Na honorze poniósł szkodę, ale taki rozkaz poszedł. I to ze sztabu generalnego, no z tego, na którym wywieszono dziś tablicę.
1: No dobrze, to zanim jeszcze przejdziemy do opisu tych wydarzeń, bo trzeba im się przyjrzeć, skoro rozmawiamy o przewrocie majowym, to trzeba powiedzieć, jak to wyglądało. Ale ja bym jednak na moment skoczył trochę do przodu, myśląc o konsekwencjach tego wydarzenia, bo właściwie warto się przyjrzeć sanacji po przewrocie majowym. Już nie mówię o tym, że bez względu na to, czy się było fachowcem, czy nie, to jednak lojalność wobec bloku Piłsudskiego była podstawą do tego, żeby awansować lub zostać zdegradowanym społecznie. Ale patrzę na samą formację polityczną. Czy ona zachowała jakąś ideowość? Czy oni po prostu nie stali się, nie zasadzili się na pozycji oportunistów w pewien sposób?
2: Nie. Tak akurat nie, to na czym innym polega oportunizm, no masz w Republice
1: Francuskiej.
2: No dobrze,
1: francuskiej. No to pragmatycy. No.
2: Po pierwsze, podałeś jakby dwa przykłady, awansu i degradacji. Nie degradowano ludzi świetnie rządzących. Ja mam taką kartę, gdzie są wypisane osoby, które kierują jakimiś nadrzędnymi i kilka co najmniej pasków przeskakuje 26 rok. No nie wszystkie, oczywiście widać wyraźnie, że tu prawie się urywa, natomiast przy awansie, owszem, czy był wierny, gdzie się podziewał, no ale masz przykład co najmniej 10 generałów, którzy powinni polecieć, a nie polecieli. No Sosnkowski się rozstał z Piłsudskim niestety za swoją próbę samobójczą, to była rzeczywiście tragiczna, on był neutralny, ale neutralny z najbliższym przyjacielem, przecież oni 20 lat no przeżyli ręka w rękę, to był właściwie, Sosnkowski był jakby synem, to jakby Brutus wobec Cezara, no
1: Ale czy jakaś inna myśl polityczna się rozwijała? No bo przecież gdyby
2: tak, rozwijała się.
1: No, byli.
2: Tyle, że przegrała.
1: No właśnie, ale spójrzmy na to, jaka była alternatywa. No bo oprócz sanacji właściwie można zauważyć tylko pączkujące partie komunistyczne, no i partie żydowskie, które miały charakter no, po prostu mniejszościowy, bo
2: nie, one miały własny tryb. Tam byli socjaliści
1: tak. Ale generalnie im chodziło. Im bardziej nie chodziło o państwo, a bardziej o społeczność żydowską.
2: Tak, ale oni się świetnie w tej konstrukcji państwa mieścili. I jedna z interpretacji mówi, ja muszę ją zacytować, bo była, nie powiem, żebym był jej entuzjastą, że byłby zamach endecki. I wtedy mielibyśmy Polskę narodowo, no może nie socjalistyczną, ale na pewno czystą narodowo. No i tego się na przykład Żydzi strasznie bali, dlatego kochali Piłsudskiego. Rzeczywiście trzeba potwierdzić, że on przywiązał Żydów nie do narodu, co robili endecy, a do państwa. I to jest ta różnica. On Ukraińcom powiedział, bądźcie dalej Ukraińcami, my nie chcemy z was zrobić Polaków, tylko szanujcie to państwo, które was obroniło od tego, co się z waszymi rodakami dzieje po drugiej stronie zbrucza. I 60-80% Ukraińców to zrozumiało. Przecież początkowo OUN, który już istniał od 29 roku, zabija Ukraińców, którzy poszli na współpracę z Polakami. Polacy się znaleźli w drugim szeregu.
1: No dobrze, to ja idę jeszcze dalej, bo przecież mamy tak znaczące postaci dla niepodległości, jak Ignacy Jan Paderewski i Sikorski, generał Sikorski, którzy, no, ich inicjatywa jest Front Morsz, prawda, w roku 1936, a więc jest to jakaś alternatywa dla sanacji, tak. Tylko że w gruncie rzeczy niewiele to wpłynęło na tutaj sytuację w Polsce.
2: No. Już nie mogło, bo to już szło ku wojnie i wszyscy to przeczuwali. Ja rozmawiałem z przyjaciółmi mojego dziadka, który był profesorem w Krzemieńcu i wszyscy powiedzieli, od 37 roku już wiedzieliśmy, że będzie wojna. Tylko kiedy?
1: No, w 37 roku Stronnictwo Pracy, można powiedzieć, ukonstytuowało się na bazie programu Front Morsz.
2: Tak, ale Front Morsz dlaczego powstaje? Umarł Piłsudski, skończył się autorytaryzm Piłsudskiego. I to był świetny moment na przebudowanie. Tyle tylko, że każdy bał się tej przebudowy, bo no, sam rozumiesz, każda przebudowa zaczyna się od rozmontowania systemu. A ten system nieźle działał, jeśli chodzi o robienie wrażenia na zewnątrz.
1: A jak społeczeństwo reagowało na to całe napięcie polityczne?
2: No, zależy, które tutaj w takim poradniku, jak się pomocniku historycznym polityki, no, rozpisane są właśnie na wszystkie te grupy społeczne. Ja się posługuję jeszcze relacjami ludzi, z którymi się spotykałem. Na przykład rozmawiałem z ministrem Juliuszem Poniatowskim. To był przyjaciel mojego dziadka, więc mnie bardzo miło przyjął. Chyba paręnaście godzin, w kilku rzutach. I on mi naświetlił w ten sposób. On był z tak zwanej grupy naprawy, czyli ci, którzy chcieli rozmontować sanację i już mówi przejść do normalności. Tylko on mi powiedział krótko: panie Krzysiu, ale myśmy nie wiedzieli, co to jest ta normalność, jak ona ma wyglądać. Wrócimy z powrotem w koryto tej rzeczywistości. No, zmieniono konstytucję na kwietniową, typowo piłsudczykowską, tylko że Piłsudski umarł. No i byliśmy, tak powiem, armia bez wodza. I każdy się bał od tego momentu demontować to, bo mówi, no chociaż to, co mamy, niech będzie, bo jak zaczniemy to rozbierać, to się to wszystko rozleci i nas napadną Ruscy od razu, a już o Niemcach nie mówiąc. W pewnym momencie już Niemcy zaczęli być groźni, czyli już się zbliżał przecież 38 rok. I Rosji się przede wszystkim bano. I słusznie. To, co...
1: No tak, doświadczenia 1920 roku ewidentnie to wskazało. No,
2: no nie tylko 20. Oni przekładali atak na Polskę z roku na rok do 26 roku. Jedną z ofiar przewrotu, oczywiście w cudzysłowiu, jakąś taką odpryskową jest Feliks Dzierżyński, który jeszcze zdążył napisać tuż po maju, znaczy tuż po 12 maja, odłożyć ad acta plany wojskowe, ponieważ wrócił Piłsudski. No to już wiadomo było, że naród się zjednoczy. Naprawdę Piłsudski był w stanie zjednoczyć naród. I oni to wiedzieli. No i wkrótce potem trafił go zawał. No a jak wiemy, w Rosji zawał to kawał, grypa to lipa. Nie wiemy jak, ale skończył żywot. No, padł na podłogę i Feliks Edmundowicz ma portret, znaczy ma popiersie na Kremlu, w murze kremlowskim skończył. Problem jest w czym? Że dwie tendencje są i my do tej pory nie umiemy ich wyważyć. Wewnętrzna, no gdzie rzeczywiście posunięcie Piłsudskiego mogło utorować drogę podobnym wybrykom, tak jak mówisz, tym Rokoszanom, to był Rokosz, rzeczywiście. Tyle tylko, że w Polsce Rokosz był legalny dłuższy czas. A zewnętrznymi, które wyraźnie na wszystkich falach nadawały: Niemcy z Rosją mogą nas zgnieść. No, z faszyzmem było tak, że był wrogi komunizmowi, ale to byli konkurenci, no tak, a nie przeciwnicy.
1: No tak, jest taki byli, mem.
2: I ci byli socjal, tylko jedni byli
1: narodowi, a drudzy
2: internacjonaliści. A drudzy internaziści.
1: No tak,
2: i to
1: tak,
2: byli
1: tak,
2: jednakowi
1: tak.
2: Naziści. No,
1: a propos 9 maja, niedawnej rocznicy, to taki mem krąży po internecie, że 9 maja rocznica zwycięstwa Kołymy nad Buchenwaldem.
2: O, no dokładnie, tak. To tak.
1: No owszem, można ale to wiesz powiedzieć. Co jeszcze, a propos Rosji, no to moim zdaniem, może, że nie tylko moim, no bo w gruncie rzeczy opartym na materiałach historycznych, które czytałem, no to kwestia rozegrania pokoju ryskiego jednak była dużym błędem.
2: Demokratycznym.
1: No właśnie.
2: Właśnie, gdyby tam zabrakło ręki, niestety władzę wyszarpnięto Piłsudskiemu po 20 roku, po jego, nawet zawarcie tego rozejmu było kompletnie niepotrzebne. Trzeba było przynajmniej Białoruś uratować i tą Białoruś jakoś zrekonstruować. No ale po co zawarto pokój? Przeciw Piłsudskiemu tak naprawdę. I mówi, no, wygrałeś wprawdzie, ale wcześniej przegrałeś. No, jak Sojuz rzucił, przecież ten Rosja Sowiecka rzuciła wszystko, co miała. Nawet spod Taszkentu wyciągnięto oddziały. Przecież ten korpus Gajhana, Brzyszkiana, to gdzieś spod Kaukazu do nas przyszedł. No to przepraszam bardzo. Kto by wytrzymał taki atak? No, dzisiaj wytrzymuje Ukraina, ale to Europa z Ameryką jej pomagają, a nam wtedy nikt nie chciał pomóc. Z trudem Francuzi nam pomogli, to trzeba przyznać. Rzeczywiście Foch dwukrotnie, bo pomogli nam oczywiście w uzbrojeniu, Węgrzy oddali wszystko.
1: No Foch tutaj przecież uczestniczył w dowodzeniu.
2: No ale Foch, znaczy nie, u nas nie dowodził, ale postawił armię.
1: No był sztabowcem. Był sztabowcem przecież Foch.
2: To nie Foch, no coś ty, to był marszałek Francji.
1: Nie, ale on przecież tutaj...
2: Nie było go w Polsce. On dopiero w 23 dostał tytuł marszałka Polski. Foch to jest dowódca całej Antanty.
1: No, zdaję sobie z tego sprawę, ale przecież...
2: Weiganta masz na myśli.
1: Oczywiście, przepraszam, okay. Bije się w piersi.
2: Nie, Foch to nie ta skala, ale on postawił 2-milionową armię francuską i powiedział Niemcom, jeden ruch, jakieś tam poznańskie i ja natychmiast wkraczam. No i przez to nas nie napadli wtedy, a przecież mieli ochotę ogromną. No ale i to miało właśnie cały czas za uszami zarówno ci rządowcy, jak i teraz rozgrywać z Piłsudskim i mordować go, przepraszam, po raz drugi, bo pierwszy raz próbowano go tam spacyfikować w 23 roku. On się wtedy uniósł honorem, powiedział, ja tych panów bronił nie będę i wystąpił z armii, ale był marszałkiem. I teraz robić na niego po raz drugi, no to już było jasne, że po prostu, pamiętajmy, to była korporacja 250 tysięcy mężczyzn, którzy mają rodziny, a te rodziny mają rodziny, no to jest milionowa armia. I uderzyć w nich tak głupio, jak to zrobiono przecież 11 czy 10, powołując kopię rządu poprzedniego, ale z zapleczem tych sztabsalterów, których tu wymieniłem. Gdyby ich nie było, to może by Piłsudski się jakoś tam dogadał. Ale w tej sytuacji mówią, no panowie, cofnijcie się, to wtedy armia idzie, o. No, a oni się nie cofnęli, no i zderzyły się armie ze sobą. Ale pamiętajmy, rządowcy mieli tylko 2,5 tysiąca w Warszawie, on miał 8,5.
1: No to za chwilę do tego przejdziemy właśnie, jak wyglądały te wydarzenia w trakcie przewrotu majowego. O tym dzisiaj właśnie rozmawiamy, a także wspominamy i analizujemy działania i drogę polityczną Józefa Piłsudskiego, jako że 100 lat minęło wczoraj od przewrotu majowego, a również 91 lat od śmierci naczelnika państwa. Doktor Krzysztof Jabłonka jest z nami, historyk, publicysta, dyplomata państwa. Zapraszamy na Facebook pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Jest miejsce na komentarze.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach analizujemy przewrót majowy i wspominamy Józefa Piłsudskiego. 100 lat temu przewrót majowy się rozpoczął, a Józef Piłsudski zmarł 91 lat temu. Doktor Krzysztof Jabłonka dzisiaj jest Państwa i moim ekspertem w studiu Nocnych Świateł, cykl Echa Historii, rzecz jasna, bo inaczej być nie mogło. No i przechodzimy do tego, co jak wyglądał wokół bieg wydarzeń. Jak wyglądały te trzy dni walk majowych? To jest kwestia całego opisu, bo mówimy tutaj, że to najkrótsza wojna domowa. Tak, czy siak, no, nieistotne.
2: Wojenka, czy
1: przewrót, czy wszystko jedno. Jak to wyglądało? Te trzy dni walk w Warszawie, które pociągnęły za sobą kilkaset ofiar.
2: No, zatrzymaliśmy się na Moście Poniatowskiego, gdzie dzisiaj zresztą szwoleżerowie złożyli swoje, że tak powiem, kwiaty, chociaż cichutko.
1: No dobrze, ale to już powiedzieliśmy, że było za późno to spotkanie, tak. Ale jaką rolę odegrało jednak to spotkanie Piłsudskiego z Wojciechowskim?
2: No, tą rolę, że do 18:30 dano ultimatum. I to wyraźnie zostało powiedziane Piłsudczykom, tym, którzy byli z Piłsudskim. Już nie wiem, kto jeden z dowódców. A prezydent, że tak powiem, zaakceptował to. Do 18:30 macie możliwość się cofnięcia. No, ale wojska, wtedy ruszono mostem Kierbedzia. No, ten zablokowany, całe wojsko przerzucono tam.
1: Czyli
2: no
1: obecnym Śląsko-Dąbrowskim.
2: No, on już nie jest Śląsko-Dąbrowski, ale jest i jeden, i drugi. No, w każdym razie trzecim mostem, jak wtedy mówiono. No i tym trzecim mostem rzeczywiście prosto, pamiętajmy, wtedy się wchodziło zjazdem pancera prosto na plac zamkowy. Dzisiaj tam jest trasa WZ i w ogóle można sobie najwyżej ruchomymi schodami zjechać. No i co, nie jechali ruchomymi schodami. Po prostu tamtędy wchodzili. I u wejścia tegoż właśnie pancera zjazdu stała tankietka. Taka francuska, czyli taki mały czołg, bez lufy oczywiście, ale za to miał dość duży właz. No i w tym włazie major Edward Szymański obserwował to wejście i on naruszył ten rozejm o 18:00, próbując zaatakować tychże żołnierzy. Ale w pewnym sensie to, co się wydarzyło, symbolicznie pokazuje no, całą rządową stronę i jej dzieje i jej los. Mianowicie postanowił o 18:00 obrzucić granatami, albo przynajmniej jednym granatem, tych nadchodzących żołnierzy Piłsudskiego. A zatem odbezpieczył granat, potężnie się zamachnął, ześlizgnął się z klamry, na której stał i wpadł do środka razem z tym granatem. Granat wybuchł i go zabił. I tak wyglądał pierwszy strzał i tak powiem, pierwszy wybuch tegoż
1: samobójczy, niestety.
2: Właśnie nie był samobójczy, dlatego że samobójstwa nie zamierzał popełnić.
1: Ale był samobójczy.
2: Ale dlaczego ci zwróciłem uwagę? Bo myśmy jako historycy i to właśnie w grupie jeszcze Muzeum Józefa Piłsudskiego wymyślili na to nową nazwę. Jest to samozabójstwo. Karkołomne, ale oddające treść. No i ci żołnierze weszli wtedy od góry pięknie, od dołu ku zamkowi i wtedy o 18:15 bodajże odpaliła do nich armata obsługiwana przez korporacjonistów, czyli mówiąc delikatnie partyjna armata. Endecka.
1: No tam tak, byli... nie mieli prawa mieć
2: posiadać armaty, tak, no, a strzelili. Wydali sami sobie tutaj rozkaz. Możliwe, żeby się to jakoś inaczej, bo żeby nie doszło do takiej strzelania. No, oczywiście tamci armaty nie mieli, ale mieli karabiny. No i odpowiedziała druga strona i padło pięciu korporacjonistów, filistrów, jak to dzisiaj przeczytałem na szarfie, Andrzejowi Glińskiemu, filistrowi Sarmacji złożyła obecni korporacjoniści. No, była to w końcu wojna w takim razie korporacjonistów, można powiedzieć. Strzelców Piłsudskiego z tymi filistrami. Początek był właściwie bardzo łagodny, bo to już zmierzch się zbliżał i zdążono zająć, powiedzmy, starą część. Zdumiewająca rzecz się stała w Cytadeli. Mianowicie tam był bardzo prorządowy generał Modelski, któremu zbuntowała się cała Cytadela i go aresztowała. I w związku z tym no, wydawało się, że z Cytadeli uda się wyrzucić ze starówki Piłsudczyków, a tymczasem żołnierze zdecydowali inaczej. I front się ustabilizował gdzieś na granicy Placu Saskiego, jeszcze nie Piłsudskiego. Także sztab generalny i gmach w nocy przeszedł z ręki do ręki. I to też śmiesznie wyglądało, bo do siedziby sztabu weszli Piłsudczycy, siedli naprzeciwko tych drugich, a ci drudzy wstali i wyszli. No i nie było strzelania do siebie takiej nienawiści, tylko patrzono, jak się rozstrzyga dookoła. I 13, czyli ten dzień, którego dzisiaj obchodzimy setną rocznicę, był rozstrzygający. Wtedy rzeczywiście doszło do największych starć zbrojnych, ale nie tylko zbrojnych, starć niewinnych z uzbrojonymi. I to zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. No najbardziej takim wstrząsającym, ale dla mnie moralnie obrzydliwym, była postawa właśnie Włodzimierza Ostoi Zagórskiego, który był szefem lotnictwa i postanowił zbombardować ten obrzydliwy tłum, co tutaj śmie wiwatować na cześć Piłsudskiego. Bo niestety tak zwana Warszawka, czyli cywile warszawscy, stanęli po stronie ewidentnie. Nie ma ani jednego zbiorowiska, które by chciało, nie wiem, piersiami chronić rządu. No, żadnych demonstracji przed Belwederem nie było, a tu były. I wtedy

0: dość prymitywnych wtedy bomb. One były takie długie cygara.
1: Takie ręcznie rzucane.
0: I ręcznie się je rzucało, tak. On miał je pod ręką poustawiane pionowo i tak kolejno jak leciało, walił prosto w ten tłum. No jeżeli zważymy, że taka bomba zabijała od 10 do 12, do 15 ludzi w jednym przypadku, no to mamy już 100 do 150 osób ofiar samych tych właśnie, a cywilów. 165 było ofiar cywilnych, czyli na te przypadkowe kule zostaje nam 16. Tak było i to, że on potem zaginął w jakiś sposób, prawdopodobnie skuteczny, czyli śmiertelny, może być zemstą kogoś, kto ten fakt zanotował, bo to opisali wszyscy, którzy wtedy byli na lotnisku. No to mamy takie właśnie przykłady. No i 13 się przesiliła sprawa, ale ponieważ to lotnisko było groźne, no to 14 poszło uderzenie w kierunku Mokotowa i prosto na Belweder. No i po południu cały rząd, łącznie na czele ze sztandarem i z prezydentem, na piechotę do Wilanowa się przemieścił.
1: No ale po drodze uciekło połowę... Prymas Kakowski próbował przecież negocjować, tak. I marszałek Rataj.
0: Głównie marszałek Rataj tutaj spełnił swoją rolę, rzeczywiście. On ostatecznie przeważył. Kakowski wbrew pozorom był stronnikiem Piłsudskiego, aczkolwiek tu oczywiście się zachował jak kapłan,
1: no, ale
0: czyli
1: próbowali
0: nie strzelali się do siebie, tak.
1: Mówiąc, no.
0: Tylko że Kakowski nie miał narzędzi, a Rataj z faktu, że był, przypomnijmy, marszałkiem Sejmu.
1: No, marszałkiem.
0: Posiadał te... I on w końcu przekonał Wojciechowskiego. No, jak mówisz o nieszczęśliwym Piłsudskim, to dodaj i nieszczęśliwy Wojciechowski, bo on zapłacił za to moralną cenę. Właściwie moralnie go uśmiercono. Żył długo, ale w absolutnej niesławie. Winą go obarczono. No nie jest jego winą, że bronił to, co mu się należało, no ale sposób bronienia, oskarżano go za to, że nie zrobił tego, co Finowie, czyli nie dogadał się jakoś, powinien zablokować ewidentną prowokację, jaką było odtworzenie rządu Hienopiasta. Sam rząd Hienopiasta jeszcze nie był groźny dla Piłsudskiego, groźni byli ci, których powołano w armii. Piłsudski rzeczywiście traktował armię jako swój twór. No bo to był jego twór w dużej mierze. No, Halerczycy,
1: no tak,
0: inni.
1: No 14 już w nocy przybyły kolejne oddziały z Wilna.
0: Właśnie, ale nie przybyły z Poznania. Dlaczego? Bo robotnicy kolejowi rozkręcili szyny pod Ożarowem. I cała ta brygada musiała się wyopakować. Co ważniejsze, na Dworcu Zachodnim zbombardowano tych, co z Konina przyjechali, czy z Kutna, przepraszam, mylę te miejscowości. I to właśnie zrobił, jeżeli nie osobiście, pozostałymi tymi cygarami. No tam przecież walono po peronach, jak wysiadało to wojsko. No bez sensu. No i dopiero 14 przeważył. Rzeczywiście 15 już było unormowanie. Ale
1: no tak, Haller, Rozwadowski, Anders...
0: Stanisław, dodaj, tu imiona jest potrzebne, bo tak. Józef Haller nie brał w tym udziału.
1: Tak, no ale wycofali się w stronę Wilanowa. Tam,
0: znaczy nie tylko się wycofali, ale zostali bardzo łagodnie aresztowani. Nie tam, żeby zaraz ich tam mordować, bić czy upokarzać, tylko po prostu nałożono na nich areszt prewencyjny, wywieziono do Antokolu, no i tam się dopiero zaczęły. No największą cenę zapłacił Jaźwiński, bo go po prostu moralnie przetrącono. No, Rozwadowski też był, aczkolwiek nie jest prawdą, że go jakoś tam uśmiercono, no po prostu obrażono go, honor jego został tutaj nadwyrężony. No o Zagórskim to już nie wspominam, bo to te jego rozgrywki, to on w ogóle odstawał od tej całej grupy. No i był trzeci jeszcze Malczewski, który był ministrem. Jedna rzecz jest ciekawa, że Piłsudski jak już dostał tekę ministra spraw wojskowych, to w zasadzie z nią pod pachą umarł. Nie odpuścił, dlatego że uważał, że on tym najlepiej reguluje. Ale dlaczego? Dlatego, że jego słuchano. I to słuchali go i ci. I nie wyrzucił na zbitą głowę, żeby nie powiedzieć gorzej, tych, którzy przeciwko niemu walczyli. Nawet Rola Rzymierski się uchował tam, chociaż został wyrzucony za potworne malwersacje z maskami gazowymi. No, o Andersie nie wspomnę, którego bardzo cenił. I Sikorskiego jako jedynego wymienił, jako no, który może go zastąpić na funkcji wodza naczelnego. Także pamiętajmy, niemściwość, no ja nie wiem, jakby było, gdyby wygrała inna sprawa. Piłsudski co najmniej by skończył w więzieniu. Jeśli nie na, tak powiem, przed plutonem.
1: A jak uważasz, czy zwycięstwo Piłsudskiego było przesądzone?
0: Chyba tak. Jak już pamiętaj.

0: 4/5 armii stanęło po jego stronie. Nie wszyscy. I tu bym chciał wspomnieć Mieczysława Więckowskiego, Wiązkiewicza, przepraszam, który popełnił samobójstwo, który dostał dwa sprzeczne i powiedział, ja nie mogę w tej sytuacji, i oddał życie, honorowe samobójstwo, czyli takie, którego nie wolno potępiać. Bo znalazł się pułkownik wojska specjalnej grupy w Chełmnie. Ja nie wiem, czy on już był w Warszawie, czy jeszcze był w Chełmie, ale faktem jest, że tak zaprotestował. No, innym protestem był ksiądz Panaś, słynny kapelan Legionów, który wyrwał te wszystkie ordery, rzucił je koncertowo tutaj przy... W kościele Szwoleżerów, który dzisiaj jest polsko-katolickim, przy ulicy Szwoleżerów. Natomiast ja początkowo powiedziałem, no, to był kapłan, który groźny. Ale potem się okazało, że on to już odczynił wiele wcześniej. Tam austriackimi medalami rzucał, już miał taką wprawę. To był trzeci jego tego typu wybryk i przestałem to poważnie traktować jako protest.
1: No tutaj kwestia legalności i moralności na pewno jest największą przeszkodą do tego, żeby uznać to wydarzenie jako wyższą konieczność państwową. O, tak bym to nazwał.
0: Znaczy, albo jedno, albo drugie. Pamiętajmy o jednym, że nie było konsekwencji przewrotu najgorszych w takiej sytuacji, dlatego to nie jest wojna domowa. Bo nie rozliczyły się. W wojnie domowej niestety zabijają się do końca. No patrz Rosję. Albo inny jakiś przykład wojny domowej. To było rzeczywiście starcie dwóch na ostro. Nie powinno w ogóle mieć miejsca. I była, Finlandia, tylko kto tam u nas po fińsku umiał zobaczyć, jak się takie rzeczy omija i jak można z Mannerheima zrobić wspaniałego współpracownika państwowego, a nie wroga. Pamiętajmy, Piłsudski został ogłoszony wrogiem publicznym numer jeden przed zamachem, a nie po. To on wtedy już był groźny. Dlaczego? No dlatego, że się właśnie wypisał z tego wszystkiego i że za nim stała armia. Więc uciąć głowę Hydrze, czyli Piłsudskiego, a armia będzie posłuszna. Nie, wtedy by się armia zbuntowała i mielibyśmy wojnę wschodnio-zachodnią. Pułki wileńskie biłyby się z pułkami poznańskimi. Może być coś gorszego w historii? No, widzisz sam.
1: Za chwilkę wrócimy do Państwa na ostatnie minuty dzisiejszego spotkania. Przypomnę, że tego wieczora rozważamy wydarzenia sprzed 100 lat. Wczoraj minęła 100. rocznica przewrotu majowego. Również wczoraj 91 lat upłynęło od śmierci Józefa Piłsudskiego. Doktor Krzysztof Jabłonka jest gościem Państwa i moim w cyklu Echa Historii. Także zapraszam Państwa do dzielenia się swoimi komentarzami i refleksjami. Ostatnie minuty na to na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus pod pierwszym postem od góry.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Za 13 minut minie godzina pierwsza. Niespełna kwadrans pozostał do końca dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Wspominamy wydarzenia sprzed 100 lat, analizujemy przewrót majowy, zastanawiając się, czy był koniecznością, czy też porażką. 100 lat temu od wczoraj minęło. Również wczoraj minęło 91 lat od śmierci Józefa Piłsudskiego. Bohater narodowy, czy jednak człowiek, który popełnił, można powiedzieć, duży błąd, który przekreślił jego zasługi wcześniejsze. Doktor Krzysztof Jabłonka jest z nami. Historyk, dyplomata, pedagog, publicysta. Jeszcze przez paręnaście minut będziemy dyskutować o tym, co wydarzyło się 100 lat temu. Czy przewrót majowy osłabił polską demokrację? Czy można zaryzykować taką tezę, biorąc pod uwagę to, że jednak przez następne lata mieliśmy na scenie politycznej rządy autorytarne, by nie powiedzieć dyktaturę? No.
2: Nie, do dyktatury to jeszcze było daleko. Naprawdę szkodliwą rzeczą, jak już od tego końca zaczynamy, to był kult Piłsudskiego, który był, ale po jego śmierci. Jest taka świetna scena, autentyczna zresztą, kiedy major Grochowski był adiutantem, no ale on był z rodziny oczywiście arystokratycznej i endeckiej, no i raczył zameldować marszałkowi, ale panie marszałku, czuję się w obowiązku powiadomić pana, że nie jestem Piłsudczykiem. Marszałek podniósł swoje krzaczaste brzwi, spojrzał na niego i powiedział, wie pan, ja też. Więc to trochę tak wyglądało. Przenieśmy to sobie na inną sprawę. Piłsudski nie był Piłsudczykiem. I nie wiem, czy by się cieszył z tego, co mu zafundowano, że go tam pod nieba, że tam dziadek Piłsudski z nieba patrzy, dzieci musiały śpiewać na jego cześć. Co najśmieszniejsze, ten cały kult, oczywiście obrzydliwy i śmieszny, nie zaszkodził Piłsudskiemu. Nie zaszkodziło mu również odwrotnie, potępianie, wdeptywanie w ziemię, no trochę tak jak z ziarnem, no im bardziej w ziemię się wdeptuje, tym lepiej rośnie. I komunę przetrzymało, przecież co się za komuny działo, że Piłsudskiego w ogóle nie można było wspomnieć.
1: No to może właśnie dzięki komunie on się tak umocnił. Ale wiesz co, ja chcę spojrzeć jeszcze trochę dalej w takim razie, bo jednak... Co by nie mówić, po śmierci Piłsudskiego zostało już tylko parę lat do wybuchu II wojny światowej. Jeżeli mówiliśmy tutaj o traktacie w Locarno, to faktycznie no, trzeba spojrzeć także na to, co było krótko po nim, czyli ten układ o przyjaźni i neutralności między Związkiem Sowieckim a Niemcami, który był no, pół roku później, po Locarno.
2: To jest, świetnie ująłeś, tak, rzeczywiście, to jest, przecież to jest kwiecień.
1: To jest kwiecień.
2: I to jest właśnie realizacja zmowy przeciwko tej rozpadającej się Polsce.
1: Trzy tygodnie przed przewrotem majowym.
2: No i masz puentę, no to jest przyczyna.
1: Dobra, okej. Okay. Ale spójrzmy
2: jeszcze... Ja to zapomniałem, dzięki ci, że przypomniałem.
1: No ale spójrzmy jeszcze na rzecz następującą, która no, też... No warto rozpatrzeć, czy nie była pewną konsekwencją, bo zadajmy sobie pytanie, czy bez maja 1926 roku Polska byłaby lepiej przygotowana do wojny?
2: Ja myślę, że by jej nie było. Że by nas już w lipcu, w sierpniu Rosjanie załatwili. Bo by się dalej ten system, przede wszystkim rozpoczęłoby się bardzo ostre prześladowanie, bo to zapowiadał Malczewski, no z nienawidzącym Piłsudskiego osobiście Zagórskim. I ci nie mieliby skrupułów w rozgromieniu całej armii i ściganie Piłsudczyków wszędzie, gdzie by się tam... Bo takie były zapowiedzi i zresztą nie kryli się z tym za bardzo. I to była właśnie... To zaostrzyło sprawę. No więc sobie wyobraźmy teraz taką armię po prześladowaniach, która by się do niczego nie nadawała.
1: No to spójrzmy w takim razie na sytuację po przewrocie majowym, który właściwie... No możemy powiedzieć, że sanacja stworzyła sprawne państwo, ale...
2: Sanacja się trochę później łączy z takim hasłem, przez przypadek zresztą, że trzeba zrobić sanację obyczajów. No i nagle nazwano ich sanacją.
1: No tak, no bo jeżeli...
2: Oni się sami nie nazwali.
1: No to w pewnym sensie autorytet jednej osoby już jest swego rodzaju kultem, ale spójrzmy
2: nie, to jeszcze
1: na
2: daleko.
1: Plusy i minusy, za i przeciw. No, jakie były największe sukcesy obozu sanacyjnego, a jakie największe porażki według ciebie?
2: Przede wszystkim gospodarczo. Taka była prosperita aż do wielkiego kryzysu do 29 roku, że takiej w ogóle nie było. W ogóle ja myślę, że wtedy ocalała Rzeczpospolita. My słabo znamy sytuację, no, uratowaliśmy się złotówką od potwornej hyperinflacji, no, przecież Niemcy przeszli jeszcze gorszą i dlatego mieli faszyzm. Natomiast u nas to jakoś się rozwinęło. Patriotyczność społeczeństwa powodowała, że w sytuacjach naprawdę groźnych racjonalnie się zachowali nasi przodkowie i tak szczerze mówiąc, to jest troszeczkę jak z wymianą dyrygenta. No, ważna jest orkiestra, jak ona gra. A dyrygent, no owszem, Piłsudski zresztą nie pchał się. Właśnie on się nie kreował na dyktatora, chociaż de facto, można powiedzieć, nim był. Wszyscy się liczyli z jego zdaniem przede wszystkim, ale w niektórych sytuacjach on mówił: panowie, decydujcie sami, ja się na tym nie znam. I tak było na przykład w dziedzinie kultury, gdzie do śmierci nie ma w ogóle kultu Piłsudskiego, aczkolwiek tam sypanie kopca i tak dalej, to wszystko wybuchnie później. Były próby, ale próby, których on nie popierał, no to one gasły lub tam gdzieś sobie egzystowały na boku. Natomiast pilnował wojska przede wszystkim i jakiejś prawości w wojsku. No i wykreowany przez niego jego ukochany adiutant, no i nie ukrywamy, całkiem no, niezły generał
1: Wieniawa Długoszowski, no, no,
2: powiedział, że
1: czym się różni... moralnie dwuznaczna jednak, co by
2: znaczy,
1: nie
2: dwuznaczna, tylko moralnie, znaczy takie były wtedy czasy. On znaczy, inaczej powiem, oni nie byli hipokryci. Jeżeli on robił jakąś tam wielką wystawę, czy wjechał koniem na schody
1: do Adrii,
2: znaczy,
1: tak.
2: Do Adrii, no to wjechał i on nie sztuszowano tego, nie mówiono nie, przyszedł z krzyżykiem i tam się modlił, tylko tak się zachowywał, bo taką miał fantazję i on wyraźnie
1: mówił.
2: No ale
1: marnie skończył, no.
2: A do dziś nie wiemy jak.
1: No, mówi się, że popełnił samobójstwo w Stanach. No.
2: Znaczy popełnił samobójstwo, wypadł przez okno.
1: No wypadł, no z balkonu.
2: Tak, ale to jest czas, kiedy znowu mamy rozhulane wywiady i po prostu mógł go ktoś wyrzucić. I taką wreszcie wzięto pod uwagę, że taka istnieje też hipoteza, bo wcześniej ogłoszono, ona jakby kończyła sprawę. On z entuzjazmem przyjął wtedy nominację na ambasadora na Kubie, wcale nie zabił się z powodu tego, że nie został generałem w armii. Nie za bardzo miał powody wyskakiwania aż z tak wysokiego piętra. No ale zostawmy to, że tak powiem, przyszłości, opatrzności. Problem jest z Piłsudskim troszeczkę inny. Próba wyobrażenia sobie armii bez niego była samobójcza z istoty, jak ten granat tego Edwarda Szymańskiego, co mu w rękach wybuchł. I pójść na coś takiego, no trzeba było bardziej nienawidzieć Piłsudskiego niż kochać ojczyznę. Piłsudski powiedziałbym odwrotnie, no bardziej dbał o ojczyznę niż nawet o siebie samego, a tych ludzi potraktował ostro, ale wszyscy przeżyli.
1: No właśnie, bo tutaj...
2: No jeden nie przeżył,
1: użyłeś takiego sformułowania, że wojna domowa to idzie po prostu bij za bij do ostatniego.
2: Tak, to jest cecha jej podstawowa.
1: Okay, dobrze, no to powiedzmy, że...
2: I to masowo.
1: Przeciwnicy ocaleli... Ale jednak Bereza, Kartuska...
2: A to całkiem inne zagadnienie, słuchaj. No do Berezy trafili Polacy w pierwszej kolejności.
1: Ale trafili, no.
2: No tak, ale to było po zabójstwie, wiesz, jednego z przywódców i to tylko na rok było. No ale ponieważ Piłsudski umarł, no to zostało. Także to jest taki... To nie jest sztandarowy przykład. To nie Auschwitz, nie Kołyma.
1: No pewnie, że nie Auschwitz, ale wiesz, kiedy do dzisiaj roztrząsamy internowanie w opozycji demokratycznej za czasów stanu wojennego, to dlaczego mamy zapomnieć o Berezie Kartuskiej? No.
2: Nie trzeba zapominać, tylko trzeba ją widzieć taką, jaką była.
1: No dobrze, zaczęliśmy od tego, że chaos w państwie i podziały i coraz większy upadek obyczajów politycznych również doprowadził w dużej mierze do przewrotu, ale czy sam przewrót majowy też podzielił Polaków, czy,
2: tak,
1: jednak,
2: oczywiście.
1: Czy jednak uzdrowił? No.
2: I jedno i drugie, dlatego że oczywiście zapiekła się endecja, ale funkcjonowała sobie świetnie, można było ONR-y zakładać i mig temu, i to nawet już nie była endecja, to już było gorzej niż endecja. Endecja nie była czymś złym, była bardzo porządnym, prawidłowym nurtem społecznym, tak jak zresztą ludowcy, którym się należał ten ruch, pięknie, że stworzyli. Jeden z najlepszych w Europie. Bułgarzy mają, Węgrzy, tych drobnych rolników. I porównujmy na świecie, jak tam, znaczy przynajmniej naszą Europę, no bo inne kontynenty to w ogóle inna cywilizacja. I my wcale źle nie wypadamy z tym wszystkim. No szkoda, że tu mamy przykład, żeśmy się nie umieli sposobem fińskim wymknąć, że przecież Mannerheim jest rówieśnikiem co do miesiąca Piłsudskiego. No, a proszę bardzo, był prezydentem i tak dalej. I żyło wiele dłużej. No, kombinował z Hitlerem.
1: Tam.
2: Kombinował z Hitlerem, ale nigdy nie stał się hitlerowcem. No, nie, Finlandia nie weszła. Jednego miała pecha ta biedna Finlandia, tak już na marginesie wspomnę. Po prostu mieli błękitne swastyki, tylko w odwrotną stronę. No i to zrobiło z nich faszystów. No to, ale to jest typowe przegięcie. No całkiem niepotrzebnie. Mogli sobie po prostu mieć błękitne, białe kółka i to też by wystarczyło. Natomiast jakby to określić, ostatecznie wypadamy całkiem nieźle. Państwo się skonstruowało, rządy wreszcie były całkiem, że tak powiem, stabilne. No, kombinacje z konstytucją oczywiście były niepoważne, co sam Piłsudski powiedział, że tylnymi drzwiami wnieśli mu tą konstytucję. No i już była spóźniona, bo on przecież miesiąc później umiera i właściwie wtedy konstytucję trzeba było zmieniać i stworzyć to, co robiła naprawa. Tylko naprawa powoli przygotowywała, tutaj Juliusz Poniatowski mi się przypomina, i rzeczywiście się dogadała z frontem Morsz, jak wpuścić te grupy do normalnego parlamentaryzmu. No ale pamiętajmy, parlamentaryzm, czy w ogóle demokratyzm powszechny, czyli wszyscy mają prawo głosu, działa wtedy, kiedy na pewnym poziomie, to tak jak z fruwaniem, no musi być pewna szybkość, żeby cokolwiek pofrunęło. No i tego nie było, no to zamienialiśmy się w samochodzik. I to była przyczyna, dla której autorytaryzm był wyjściem z tej sytuacji. To jest zawsze awaryjne wyjście. I w tych wszystkich republikach bałtyckich i bałkańskich państwach, bo to też nie były republiki.
1: No, ale wspomniane przez ciebie Mannerheim nie poszedł tą drogą. No, a jednak ale... też jest bohaterem narodowym, bo dał łupnia Sowietom podczas wojny zimowej.

0: sobie ten 10 lat starszy. I on już się potem starzał bardzo szybko, zachowując pełnię, żadnego tam syfilisa nie miał, po prostu miał chorą wątrobę, raka wątroby miał. To lekarz wiedeński stwierdził. Tu mu wymyślają różne rzeczy. No ale, ale zobaczmy, ile nienawiści po nim spływało. Po Mannerheimie tego nie ma. Jak inaczej podeszli Finowie do bohatera. A nienawidzili go za różne tam rzeczy, bo też ten dopiero przecież rozstrzelał kilkanaście tysięcy komunistów. U nas nie było czegoś takiego. Więc
1: to na koniec political fiction. Gdyby Piłsudski nie zrobił przewrotu, to co mogłoby się wydarzyć?
0: Byłby 17 września. Zdecydowanie. Po tych aktach, które musiał przywiózł z Moskwy, ja już nie mam wątpliwości. Wcześniej można było domniemywać. Naprawdę oni mieli gotowy, a czekali tylko na Niemców. I Stresemann im się po prostu nawinął i to coś wspomniał. Układ. Jakiej neutralności? Oni nawet nie graniczyli ze sobą. Co znaczy neutralność u nich? Agresję. I mielibyśmy 17 września 26 roku. Jak w banku. Tylko scentralizowanie armii i zrobienie wrażenia na Zachodzie. Przecież kto się ucieszył z tego przewrotu? Ferdynand Foch powiedział, no wreszcie jakiś mężczyzna w tym gronie się znalazł. Nie wiedząc zbytnio tych wszystkich polskich niuansów, natomiast jedno wiedział. Wreszcie zacznie działać armia i Ruscy się przestraszą. I tak było.
1: To tytułowe pytanie, które postawiliśmy, przewrót majowy, konieczność czy porażka, konieczność. Czy błąd nawet.
0: No, błędem
1: fatalny
0: było,
1: błąd, konieczność błędem czy fatalny strzelanina. Błąd.
0: Przepraszam?
1: Konieczność czy fatalny błąd.
0: Bardziej bym postawił na... Znaczy, błędem było to, że tak wypadło, że Piłsudski się nie zdecydował na pucz, właśnie o którym wspomniałem, czyli od razu napaść i wtedy nie byłoby strzelaniny i nie byłoby pretensji do niego. Może by, jak mówiłem, dwie, trzy osoby, jak zamach na Belweder, no, dwie osoby zginęły i to jedna przez przypadek. Natomiast zdecydował się na poważne traktowanie i na demonstrację zbrojną, a nie na zamach. Zamach wykonano na niego, wykorzystano sytuację. O, ruszył się. No, to już go teraz załatwimy razem z całą jego ekipą. No i wtedy był kontrzamach Orlicza Dreschera, którego tutaj skrzętnie pominięto, który odpowiedział tym samym. No i potem kolejno spychano, aż doszło z Belwederu do Wilanowa i sprawa się wróciła do punktu wyjścia. No tak by było, gdyby Wojciechowski powiedział, dobra, no przesadziliśmy z tym rządem, zmieniamy, co ty na to. No i on mówi, okej, to ja się cofam. No i byłoby to, co na moście się nie stało, to, co się stało w Wilanowie, powinno stać się na moście, nie byłoby tego wszystkiego pomiędzy i nie płakalibyśmy nad ofiarami i sanacją i tym wszystkim. Pamiętajmy, sanacja również rozbestwiła drugą stronę, która uważała, że im gorzej się postępuje z tymi, którzy nie chwalą marszałka, patrz, uchwała o ochronie jego czci, aczkolwiek muszę przyznać, że to, co ja czytałem, że Żydówkę wziął za żonę, która mu tam z Izraela przekazuje dane, no to horror dosłowny, no.
1: No przecież nie było Izraela wtedy jeszcze.
0: To już tam pomijam, no nie, no ale ukryty Izrael, masoneria, przecież Piłsudski wyśmiał masonerię, powiedział, panowie, do mnie z masonerią, a żona akurat, żeby było śmiesznie, była bardziej pochodzenia tatarskiego, bo miała takie piękne czarne oczy, ale Żydówką nigdy nie była i nie miała, nawet gdyby chciała, to by nie mogła. No i na to nie zwracano uwagę, to rzeczywiście, no a przy tym jest jeden bardzo ciekawy szczegół. Piłsudski w swojej odpowiedzi na zdanie Wincentego Witosa, że gdyby ten miał siłę, to by to zrobił i się nie przejmował, odpowiedział, że na niego próbowano robić zamachy. Rzeczywiście są ślady tego. Tutaj specjalny szwadron mu został przydzielony, ale prawdopodobnie nie dotyczą one naszych stronnic. To są zamachy komunistyczno-sowieckie.
1: Ostatnie pytanie się nie dzisiejszego wieczora. Józef Piłsudski. Bohater czy człowiek, który pobłądził?
0: Jedno i drugie. Czy pobłądził? No, gdyby się dało inaczej, to pewnie by zrobił inaczej. Natomiast jednego mu nigdy nie zarzucono. On zarzucał rzeczywiście, że dla grosza i tak dalej. Nigdy mu nie zarzucono, że ukradł choćby złotówkę. Chodził w pogniecionych spodniach, był ebnegad, że tak powiem, dekoracyjny. Z trudem go do fotografii jakoś tam doprowadzano. Żona łatała sweterki swoim dziewczynkom. No w ostateczności on brał, jak widział,

0: już nie ma za co, to wywiad, udzielę 500 zł. I słuchaj, płacili te 500 zł, bo wiedzieli, że nakład może być czterokrotnie większy. Wszyscy kupią. Taką miał wtedy popularność. No nie dziwmy się, że ten przełożyło się to na poparcie przewrotu, a potem kontrzamachu, którym już pokierował Orlisz-Drescher, no, Stamirowski i inni. Piłsudski raczej już tylko z daleka, on się włączył 13 rzeczywiście, kiedy zarządził, żeby atakować nocą i wtedy zdobyto lotnisko, a nie w dzień, bo giną cywile. Ale to było po tym bombardowaniu, które przeprowadził Włodzimierz Zagórski, nie wiadomo po co. No, jak przegrywać to z honorem? Ostatecznie przecież nie obalił konstytucji, tylko ją zreformował, uzbroił, wybrano go prezydentem, ustępuje i tu się uznał za niegodnego po zamachu, bo wtedy wyszedłby rzeczywiście na powinien wziąć władzę, wszystko co możliwe, trzymać to twardo jak Łukaszenka i się nie przejmować, co o nim myślą. Nie zrobił tego. Mościcki był z autorytetem. Tu jest różnica z Wojciechowskim. Wojciechowski był znany, ale nie był autorytetem. Mościcki miał wspaniałe wynalazki za sobą. I nigdy nie próbował go ani na trochę zdominować. Czego obawiał się Wojciechowski i z powodu którego stanął przeciwko niemu? Że jest pacynką, że jest marionetką w jego ręku.
1: Zamykamy dzisiejsze spotkanie. Trochę przeciągnęliśmy, ale temat do dzisiaj, mimo upływu 100 lat, budzi emocje. Rozważaliśmy przewrót majowy, wydarzenia, które miały miejsce 100 lat temu. Była to konieczność, czy jednak fatalny błąd. Również wspominaliśmy twórcę tego wydarzenia, jego inicjatora, a zarazem osobę, która zmarła też 91 lat temu, zapłaciła 12 życie. Maja. Bohater narodowy czy człowiek, który pobłądził? Józef Piłsudski. To w cyklu Echa Historii dzisiaj przez minione 2 godziny. Razem z Państwem i moim gościem rozważaliśmy. Historyk, dyplomata, pedagog, publicysta, autor książek historycznych i batalistycznych, dr Krzysztof Jabłonka był z nami tego wieczora.
0: Dziękuję serdecznie. Państwu, ale nie Piłsudczyk.
1: Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję Państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystkie myśli, którymi Państwo się podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, jeżeli nie przeczytałem tego, co tam się znalazło. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się tuż po 23 na 2 godziny, czasami z małym bonusem, tak jak dzisiaj. Zapraszam do słuchania nas przez radio na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju, a na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. W środowy wieczór cykl, bo tak nas wychowano, rozmawiać będziemy o tym, czego wymagać od dzieci i jak robić to skutecznie i bezkonfliktowo. Jutro naszymi gośćmi będą Korina Bulenda, politolog społeczny, coach i trenerka Mocnych Stron w Instytucie Galupa i Wincenty Pipka, psycholog, coach i trener komunikacji. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.